Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: stacjach paliw zabrakło paliwa, kierowcy wykupili wszystko, co było. Nauczyciele witają dziś uczniów, a jeszcze wczoraj protestowali. Polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kierowcy wykupili całe zapasy paliwa na niektórych stacjach paliw w Zakopanem i okolicach i z tego powodu właściciele musieli je zamknąć kilka godzin przed północą, ale w całym kraju do stacji ustawiły się wieczorem i w nocy długie kolejki, a to w związku z zakończeniem obowiązywania rządowego pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Dziś o północy nastąpiło przywrócenie 23-procentowej stawki VAT, co automatycznie powoduje podwyżki cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej. Analitycy rynku spodziewają się dużych podwyżek cen benzyn i oleju napędowego w najbliższych dniach, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak.
1: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
0: A później dużo zależeć będzie od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Rozpoczęły się obchody upamiętniające 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbywają się dziś 1 września na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu w Łódzkiem, pierwszych miejscach, które padły ofiarą niemieckich ataków uznawanych za początek II wojny światowej. Na Westerplatte uroczystości rozpoczęły się o 4:15 rano. Ponad 3000 nauczycieli protestowało w przeddzień początku roku szkolnego w Warszawie przed kancelarią premiera. Pracownicy oświaty domagają się powiązania zarobków z przeciętnym wynagrodzeniem i podwyżek w wysokości 15%.
2: Jeżeli nauczyciele dobrze by zarabiali, to mielibyśmy wielu chętnych do pracy w tym zawodzie i przez to też byśmy mieli taką selekcję w tym zawodzie. Czy tak powiem, tylko najmocniejsi by pracowali najlepsi, a tak to no bywa z tym różni.
0: Mówi były nauczyciel Artur Sierawski. Obecnie Ministerstwo Edukacji proponuje, by płace dla nauczycieli rosły na podstawie inflacji, co w ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest nie do przyjęcia. Obecnie zasadnicze wynagrodzenie początkującego nauczyciela wynosi 5300 zł brutto, co jest stawką o 500 zł większą od najniższej krajowej. Jest areszt, będzie odwołanie. Obrońca Radosława Piesiewicza zapowiada zaskarżenie decyzji katowickiego sądu, który aresztował szefa PKOL-u na 3 miesiące. Nie stanie się to jednak od razu, mówi adwokat szefa PKOL-u Jędrzej Kupczyński.
3: Na tę chwilę nie możemy jeszcze złożyć tego zażalenia, jako że nie zostało sporządzone uzasadnienie postanowienia sądu.
0: Według prokuratury Radosław Piesiewicz powinien przebywać w areszcie ze względu na widmo surowej kary i ryzyko matactwa. Śledczy postawili szefowi PKOL-u 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Radosław Piesiewicz nie przyznaje się do winy. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Portugalię 3-0 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowały do ćwierćfinału, w którym w czwartek zmierzą się z Holandią. Ta reprezentacja wyeliminowała z turnieju Słowenię. Maja Chwalińska przegrała z Amerykanką Taylor Townsend w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open. Wynik to 2-6-3-6, a w US Open liderka rankingu tenisista Karina Sabalenka awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju. Białorusinka, która w Nowym Jorku triumfowała w 2 poprzednich edycjach, wczoraj wygrała z Kolumbijką Kamilą Osorio. 28-latka z Mińska walczy o utrzymanie pozycji liderki rankingu, ale to nie zależy tylko od niej. Jeśli Kazaszka Jelena Rybakina dotrze do półfinału, to bez względu na inne wyniki, to ona będzie nowym numerem 1. Dzisiaj umiarkowane temperatury i umiarkowane zachmurzenie. Pojawił się przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Maksymalna temperatura od 18 do 22 stopni, najcieplej na Podkarpaciu, tam do 25.
4: Radio. I wszystko gra. Ja się

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Orlen Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Kręci się szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci się większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, być

0: Sprzęt z drugiej ręki to Allegro.
1: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
2: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
1: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
2: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
1: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
2: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na Ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
3: Reklama.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej, rajstop i skarpet.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
5: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
6: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
7: To jest Bonton Radio.

0: uroczystości w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ceny paliw w górę, pakiet CPN o północy przeszedł do historii. Protest górników w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Miriam Lipińska. Mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej. Na Westerplatte uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych o 4:45, czyli w godzinę niemieckiego ataku w 1939 roku. Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do niemieckich władz o to, by w Berlinie stanął wreszcie prawdziwy pomnik polskich ofiar II wojny światowej. Wrócił też do tematu reparacji, które jego zdaniem powinny być jak najszybciej wypłacone.
1: Które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
0: Z kolei premier Donald Tusk apelował o solidarność z Ukrainą. O północy stawka VAT na paliwa wróciła do swojej normalnej 23-procentowej wysokości. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania pakietu CPN. Wczoraj wieczorem w całej Polsce przed dystrybutorami ustawiały się kolejki chętnych do zatankowania. Na niektórych stacjach, na przykład w Zakopanem, zabrakło paliwa.
2: Czy te ceny, które od jutra mają wzrosnąć o mniej więcej 60-90 groszy za benzynę i za olej, to będzie dla pana obciążenie dla portfela?
3: Dla każdego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy. To nie my regulujemy cenę. No odczuwamy to tak jak każdy kraj w Europie i na świecie.
4: No przy mojej cenie pracy to na pewno.
2: Pan jest taksówkarz,
4: no więc już szukli się mój zysk.
5: No na pewno, tym bardziej, że robię dłuższe trasy raz w tygodniu, więc na pewno będzie gorzej.
0: Z kierowcami rozmawiał Bartosz Kądziołka. Trwa podziemny protest w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Kilkunastu górników cały czas jest pod ziemią. Pracowników nocnej zmiany, którzy wyjechali na powierzchnię, zastąpili koledzy z kolejnej zmiany. Protestujący według związkowców z sierpnia 80 sprzeciwiają się sposobowi likwidacji zakładu oraz planowanemu zwolnieniu pełniącego obowiązki dyrektora kopalni. Zarząd PGG określa protest jako nielegalny. Zagranica. Dowództwo natowskiej misji Baltic Air Policing poderwało minionej nocy myśliwce nad Łotwą. Wcześniej pojawiło się ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna 30 minutach zostało odwołane. Agencja Reutera przekazała, że w tym samym czasie o zagrożeniu ze strony dronów poinformował na telegramie gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego. I na koniec wracamy do kraju. Nowy piasek, pomost i parkingi. W skrócie wszystko ma być nowe. Rusza modernizacja plaży nad zbiornikiem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej. Latem jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku na Śląsku. Łatwiejsze będzie dojście do wody także dla osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim ma być bezpieczniej, mówi Bartosz Matylewicz z Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.
6: O tym, jak ma wyglądać Pogoria 1, rozmawialiśmy wcześniej z mieszkańcami. Mogliśmy połączyć różne potrzeby osób, które przyjeżdżają tu na plażę, spacer, rower, tych, którzy chcą zachować spokojny, zielony i naturalny charakter tego miejsca.
0: Nowa plaża ma być gotowa do końca tego roku, tak aby można było z niej korzystać już w przyszłe wakacje.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: Tragiczny koniec wakacji na drogach w całej Polsce. W ostatni weekend doszło do 224 wypadków, w których zginęło 13 osób. W Lubelskiem zginął 17-letni pasażer osobówki. Z kolei od początku wakacji odnotowano aż 290 śmiertelnych wypadków. Miasto Chełm chce przejąć całą spółkę Fabryka Chełm od operatora ARP. Po transakcji miasto będzie właścicielem gruntu, dokumentacji i dotychczasowych nakładów. W tle pozostaje spór o przyczynę niedokończenia inwestycji na terenie dawnego PKS-u. W wiadomościach za niecałe pół godziny opowiemy także o programie tegorocznych dożynek mieszkańców powiatu chełmskiego. Organizatorzy zapraszają w najbliższą niedzielę 6 września do amfiteatru przy Domu Pomocy Społecznej w Nowinach.
9: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.

0: Dziś już chłodniej niż wczoraj. Na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, 23 w Małopolsce, do 24 na Podkarpaciu. Do tego przeważnie pochmurno i wszędzie poza południem kraju możliwy przelotny deszcz.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
4: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
5: Dzień dobry. Dzień dobry Wam oficjalnie. Już 1 września, 6 minut po godzinie 7, rozpoczynamy nowy rok szkolny 2026, łamany przez 2027. A witaj, rozpoczyna ten rok szkolny jeszcze nieoficjalnie, bo bez pierwszego dzwonka, Dominik Feldman. Cześć wszystkim w Radiu Bonton.

0: Jedni się budzą, a drudzy już są dawno obudzeni, a raczej rozbudzeni, pobudzeni. Nawet wczoraj pewnie niektórym było ciężko zasnąć. Przede wszystkim młodym rodzicom, którzy na przykład pierwszy dzień mają przed sobą, kiedy to właśnie ich dziecko idzie do szkoły, do pierwszej klasy czy coś takiego. To musi być naprawdę stresujące. Młodzież dzisiaj na pewno ma jakieś sposoby, żeby z tym stresem sobie poradzić, ale dorośli no muszą wziąć to na klatę, muszą przygotować śniadanie, no wszystko co najważniejsze, żeby dziecko nam przetrwało w tej szkole. Dzisiaj akurat no jeszcze w miarę taki luźny dzień, no bo trzeba po prostu iść się w tej szkole pokazać, zabrać ze sobą plan lekcji, wziąć udział w apelu, no i wrócić się do domu. Natomiast jutro to będzie dla niektórych na pewno wyzwanie, no a dla wielu osób będzie to po prostu powrót do rzeczywistości. Czy do szarej, czy do nie szarej. Dajcie znać, wysyłając wiadomości na naszego messengera Radia Bonton. Jak to u was jest z tym pierwszym dniem, kiedy wasze dzieciaki idą do szkoły? Cieszycie się? Czy wręcz przeciwnie? Możecie także nagrać głosówkę.
1: Słuchacie Bonton.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
6: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
7: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Minęła 7.20, czas zadać to naprawdę bardzo ważne pytanie. I to pytanie będzie zadawane każdego poranka właśnie o tej porze. A dlaczego?
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
2: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
3: Kinga Miszczyk, zapraszam. A dlaczego? To pytanie, które prawdopodobnie każdy z nas słyszał setki razy. Mamo, a dlaczego niebo jest niebieskie? Tato, a dlaczego kot zawsze spada na cztery łapy? A dlaczego samolot nie spada z nieba? I czasami odpowiadamy. Czasami mówimy nie wiem, a czasami udajemy, że wiemy. I właśnie dlatego powstało A dlaczego? To audycja Radia Bonton, w której zaczynamy od pytania. Ale niekoniecznie od pytania dziecka. Pytania będą zadawać uczniowie szkół z naszego regionu. Będą to pytania o wszystko, co ich ciekawi. O człowieka, przyrodę, historię, naukę, technologię, codzienne życie, a czasami po prostu o rzeczy, nad którymi sami nigdy się nie zastanawialiśmy. No i oczywiście będą też pytania od was, od słuchaczy, które będziecie mogli przesyłać. I ja też będę sama przechadzać się po ulicach naszego miasta i pytać was o wasze pytania. I tutaj zaczyna się nasza praca, bo ja nie zamierzam udawać, że znam odpowiedź na każde pytanie. Pytam, sprawdzam, odkrywam. Czasami odpowiedzi poszukamy u nauczyciela, czasami u lekarza, naukowca, historyka, przyrodnika czy innego specjalisty. Czasami odpowiedź udzielę sama, korzystając oczywiście ze sprawdzonych źródeł. A czasami będziemy musieli naprawdę dobrze pogrzebać, żeby znaleźć rozwiązanie. I właśnie to jest najfajniejsze, bo a dlaczego nie jest audycją tylko dla dzieci? Bo czy naprawdę wiecie, dlaczego po deszczu pachnie ziemia? Dlaczego czasami budzimy się kilka minut przed budzikiem? Dlaczego szyby w samochodzie parują od środka? Dlaczego dźwięk własnego głosu na nagraniu brzmi dla nas tak dziwnie? No właśnie, a dlaczego? W tej audycji będziemy szukać odpowiedzi i mam nadzieję, że czasami po kilku minutach słuchania pomyślicie, kurczę, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. I właśnie o to chodzi, bo ciekawość nie ma wieku, a dobre pytanie może być początkiem naprawdę fascynującej historii. Przed nami pytania uczniów, dorosłych, odpowiedzi specjalistów, trochę nauki, trochę ciekawostek, trochę lokalnych historii i bardzo dużo zwykłego. A dlaczego? To co? Zaczynamy! Ja nazywam się Kinga Miszczyk, a to jest A dlaczego w Radiu Bonton. I skoro jesteśmy już po słowie wstępnym, czas na pierwsze pytanie i tutaj zadam je ja. A dlaczego by nie słuchać A dlaczego? A odpowiedź zostawiam wam. Do usłyszenia jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
4: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
0: Reklama.
4: Skoro już wybiła 7.30, to czas na najświeższe wydanie lokalnych wiadomości Radia Bon Ton. Pierwsze w tym nowym roku szkolnym.
5: Jest 7.30, czas na lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nowosad. Ostatni weekend wakacji przyniósł tragiczne zdarzenia na drogach. Od piątku do niedzieli w całej Polsce doszło do 224 wypadków. Zginęło 13 osób, 260 zostało rannych. Policjanci zatrzymali też ponad 1000 kierowców prowadzących po alkoholu. Do tragedii doszło również w Lubelskiem w nocy z piątku na sobotę. W powiecie biłgorajskim Renault wypadło z drogi i dachowało w rowie. Wcześniej samochód zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z dwoma innymi pojazdami. Mimo reanimacji zginął 17-letni pasażer Renault. Trzy kolejne młode osoby zostały poważnie ranne i trafiły do szpitali. Tragiczny bilans widać również na policyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Od początku wakacji odnotowano 290 takich zdarzeń w całym kraju, a każdy punkt na mapie oznacza miejsce, w którym ktoś stracił życie. Miasto Chełm planuje wykupić od spółki operator ARP pozostałe udziały w fabryce Chełm, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w likwidacji. Po transakcji samorząd ma przejąć całą spółkę wraz z gruntem, dokumentacją i dotychczas poniesionymi nakładami. Na jej rachunku, według informacji przekazanych chełmskim radnym, znajduje się około 1 000 000 zł, a fabryka Chełm nie ma mieć zaległych zobowiązań. Wiceprezydent miasta Radosław Wnuk zapewniał podczas posiedzenia radnych, że negocjacje z ARP zostały zakończone porozumieniem, a wynegocjowane warunki są dla Chełma korzystne. Spór dotyczy jednak przyczyn fiaska inwestycji. Operator ARP w piśmie odczytanym podczas komisji wskazywał m.in. na wzrost kosztów, brak zgody miasta na zmianę pierwotnej koncepcji oraz przedłużający się proces decyzyjny po stronie miasta Chełm. W maju tego roku podjęto decyzję o rozwiązaniu spółki i rozpoczęciu jej likwidacji. Władze Chełm odrzucają zarzut bezczynności, podkreślają, że miasto miało tylko około 10% udziałów, a mimo to deklarowało dodatkowe 15 milionów złotych wsparcia inwestycji. Po przejęciu spółki miasto chce zdecydować o dalszym losie inwestycji, w tym o ewentualnym cofnięciu likwidacji. Na razie nie przedstawiono jednak konkretnego planu, co ma powstać w miejscu niedoszłego biurowca.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: W najbliższą niedzielę, 6 września, mieszkańcy powiatu chełmskiego spotkają się na dorocznych dożynkach. Tegoroczne święto plonów odbędzie się w amfiteatrze przy Domu Pomocy Społecznej w Nowinach.
6: Przed nami dzień pełen muzyki, tradycji i dobrej zabawy. Będą występy, konkursy, stoiska kół gospodyń wiejskich i atrakcje dla całych rodzin. Będzie też coś dobrego do zjedzenia. Gulasz z wielkiego gara, którym poczęstujemy naszych gości. możliwość. Zabierzcie rodziny i znajomych. Spotykamy się 6 września w Nowinach i razem świętujemy dożynki powiatu chełmskiego. Serdecznie zapraszam.
5: Do udziału zachęca Piotr Deniszczuk, starosta chełmski. Organizatorzy przygotowali również galą zwycięzców powiatowej piosenki biesiadnej oraz konkursy. Na najlepszy chleb, wieniec dożynkowy, a także tradycyjne witacze. Nie zabraknie również wyróżnień dla osób zasłużonych dla rolnictwa i powiatu. Na scenie pojawią się także lokalni artyści. W programie znalazł się m.in. blok ludowy z udziałem zespołów i wokalistek regionu.
7: Bon ton

0: Skończyła się laba na ulicach. Pewnie pojawiają się korki, no i takich sytuacji drogowych wyszukuje dla was Marcin Petruk. Oddajemy mu głos. Minęła już 7:40.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Można to powiedzieć oficjalnie. Wakacje się skończyły, co oznacza, że dzisiaj można spodziewać się większego ruchu pieszych w pobliżu szkół. Kierowców też, ponieważ młodsze pociechy rodzice na rozpoczęcie roku podwożą. Uważajcie przed przejściami dla pieszych i skrzyżowaniami ze ścieżkami dla rowerów, bo niektórzy wybierają alternatywnie dwa kółka. Pora nawykać na nowo, do tego, że poranki na ulicach Chełma będą tak teraz wyglądały. A dodatkowo po południu, klasycznie już to można założyć w ciemno, spory ruch będzie też panował w okolicach sklepów.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla ciebie dobierzemy stację utapniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
14: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. Na dzień.

0: tego Fight Club.
1: Kto z was nie może doczekać się lepszego miejsca pracy, no to już teraz trzeba wziąć po prostu sprawę w swoje ręce. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP zapraszają do udziału, jak czytam na naszym portalu supertydzień.pl, do udziału w chełmskich targach pracy. 18 września trzeba sobie znaleźć trochę wolnego czasu i udać się do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie przy Przygranicznej 2. Słuchajcie, na miejscu będzie strefa VR, strefa CV, być może nawet pomogą wam napisać dobre CV, bo jest to ważna, istotna sprawa. Będzie też, uwaga, to podkreślam, konkurs z nagrodami. Misja, praca i nagroda. Szczegóły oczywiście na naszym portalu supertydzień.pl. Natomiast dodam jeszcze, że na miejscu pojawią się oferty edukacyjne, szkoleniowe, oferty pracy również, nie tylko w Polsce, ale także i za granicą. Będziecie mogli bezpośrednio też spotkać się z pracodawcami i od razu dogadać co do stawki i iść do pracy. A co? 13 września pomiędzy 10 a 13 hala sportowa Mosir Graniczne 2A Chełm. Szczegóły na naszym portalu supertydzień.pl.
2: Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna, medyczne studium zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna. Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tato, słyszałeś o ACR?
9: A co to jest ACR?
10: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
8: To tu! Gdzie ten robot?
10: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
2: Reklama.
11: To jest... Bonton Radio.

śledztwo w sprawie pożaru w zakładzie produkującym drony w Skarżysku Kamiennej. Miriam Lipińska. Jak co roku o 4:45 na gdańskim Westerplatte odbyły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obecni na nich prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk mówili zarówno o przeszłości, jak i o bardzo współczesnych wyzwaniach.

0: ma racji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale z myślą o przyszłości.
1: W Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainę. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu.
2: Rocznicę wybuchu wojny uczczono też w Wieluniu Włódzkiem. 87 lat temu, 1 września nad ranem, niemieckie bomby spadły tam na domy i szpital. Rusza nowy rok szkolny i nowe zasady. W planach lekcji pojawi się obowiązkowa edukacja zdrowotna. Do tego zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Zmiany będzie widać też na stołówkach i w przedszkolach. Minimum raz w tygodniu dzieci zjedzą dania z roślin strączkowych. Zupy będą na wywarach warzywnych. Ma być też mniej smażonego, więcej owoców i warzyw. Kucharki już przeszkolone.
3: Będziemy się starali też robić jakieś kotlety z tych strączkowych, żeby też dzieci zachęcić, bo tego było mało. Będzie to zamiennik do mięsa. Surówki na pewno też przeróżne robimy. Staramy się je zachęcać. Nawet jak dziecko twierdzi, że nie, dziękuję, to próbujemy. Chociaż troszkę spróbuj, może akurat.
2: Mówiła kucharka z podstawówki w Lublinie, pani Małgorzata. A zmiany dotyczą też szkolnych sklepików, bo sprzedawane produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczów i soli. Prokuratura i służby ustalają, kto podpalił fabrykę dronów w Skarżysku Kamiennej. Do pożaru doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Śledztwo dotyczy przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu. Według śledczych cel podpalacza nie był przypadkowy. Zakład w Skarżysku Kamiennej należy do firmy, która produkuje części do polskich i ukraińskich dronów. Ogień, mimo że dość szybko ugaszony, spowodował straty, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
4: W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchni magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
2: Dzień wcześniej w Lublinie spłonął magazyn, w którym przechowywano części do dronów. Od dziś BLIK blokuje transakcje związane z nielegalnym hazardem. Rozwiązanie ma być stosowane zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych transakcji, a dotyczy domen wpisanych przez Ministerstwo Finansów do rejestru serwisów hazardowych działających niezgodnie z polskim prawem. Tatrzański Park Narodowy rusza z pilotażem przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. Turyści pojadą zaprzęgami po blisko 3-kilometrowym, bardziej płaskim odcinku trasy z Palenicy Białczańskiej do wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej, dopóki nie pojawią się busy elektryczne, pójdą pieszo do Morskiego Oka.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
6: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
7: Z prawdziwą panią z Anglii.
2: Parasole przydadzą się dziś niemal wszędzie poza południem kraju. Na północnym wschodzie dodatkowo burze, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Mazowszu, 22 na Dolnym Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
8: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
7: Z prawdziwą panią z Anglii.
9: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
11: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
12: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
13: Na zegarach aktualnie 5 minut po godzinie 8. Już za chwilę czas na rozmowę z gościem Radia Bonton. Wracamy do takich już bardzo poważnych, bym powiedział, nawet tematów, skoro

0: Rok szkolny się dzisiaj rozpoczyna. Rozpoczynamy też nowy miesiąc. Mamy 1 września. Przypominam dla tych, którzy w jakiś sposób przespali wakacje. Zaczynamy kolejną godzinę programu Bonton. Na dzień dobry. Witam Was, Dominik Feldman.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Dzień dobry Państwu, Dorota Betka, Departament Spraw Obywatelskich, Urząd Miasta Chełm.
2: Dzień dobry Państwu, Kinga Miszczek, Radio Bon Ton, witam. Dzisiaj będziemy rozmawiać o takiej instytucji zwanej Biuro Rzeczy Znalezionych, ale jak się dowiedziałam ostatnio, w Chełmie nie istnieje pod taką nazwą, tylko właśnie jest to Departament
1: Spraw Obywatelskich. My nie nazywamy się Biuro Rzeczy Znalezionych, natomiast zadania prezydenta w tym zakresie przypisane są do mojego departamentu i tu realizujemy zapisy ustawy o rzeczach znalezionych.
2: No właśnie, bo w sumie jeżeli coś znajdziemy, to tak nie wiadomo nawet gdzie to nieść. W internecie ciężko znaleźć informacje o tym co jak, więc postawiłam sobie za punkt honoru, żebyśmy wszyscy wiedzieli jak coś znajdziemy, gdzie to dalej nosić, bo tutaj też się zdarza, że do nas do radia przynoszą takie rzeczy i nie wiadomo co dalej z tym. No to zacznijmy może od podstaw. Co właściwie dzieje się z rzeczą, którą ktoś znajdzie na ulicy i przyniesie do Was?
1: Taką rzecz przynoszą osoby lub służby na Obłońską 20, właśnie do Departamentu Spraw Obywatelskich. My wypełniamy właściwe dokumenty, za podpisem osoba zostawia te rzeczy i przechowujemy tą rzecz. Myśl ustawy, która weszła 19 maja 2026 roku, taką rzecz musimy przechowywać przez rok. Następnie powiadamiamy znalazcę o tym, że wzywamy jego właściwie do odbioru rzeczy znalezionej wraz z terminem odbioru. No chyba, że wcześniej ktoś się po tą rzecz zgłosi.
2: Aha. A czy można nie chcieć odebrać takiej rzeczy, którą się znalazło?
1: Znaczy osoby, które przynoszą do nas te rzeczy, nie mają obowiązku odebrać tej rzeczy i stać się jakby jej właścicielem po tym terminie ustawowym. Ta rzecz zostaje jakby w posiadaniu naszego urzędu, w dyspozycji pana prezydenta.
2: A co najczęściej trafia do biura? Są to telefony, portfele, klucze, rowery? Czy mieszkańcy potrafią zaskoczyć
1: najczęściej,
2: czymś?
1: Najczęściej znalazcy przekazują telefony, zdarzają się środki finansowe, zegarki, które są zostawiane w miejscach użyteczności publicznej, a także rowery, a zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Niemniej jednak trzeba stwierdzić, że najczęściej są to telefony komórkowe, które osoby gdzieś właśnie zostawiają na ławkach, w parkach, w sklepach, prawda? I to się znajduje później właśnie u nas.
2: A jaka była najbardziej nietypowa rzecz, którą ktoś u Was zostawił?
1: W ostatnim czasie został przyniesiony rower, który został jakby znaleziony na drzewie. O czym poinformował nasze służby jeden z chełmskich mieszkańców. Ten rower został już odebrany przez właściciela, ponieważ no jak domniemamy, no był to jakiś taki trochę żart. Ktoś komuś zrobił żart po prostu.
2: Rozumiem.
1: Natomiast Straż Miejska, jak została powiadomiona, no ten rower zdjęła i przywiozła do nas.
2: No proszę, takie historie. Jeżeli znajdziemy na przykład portfel na ulicy, to co powinniśmy zrobić, przynieść do Was czy na policję?
1: Można przynieść właśnie tutaj do nas do Biura Rzeczy Znalezionych, prawda? Ustawa nowa zwiększyła próg znalezionych pieniędzy, który podlega jakby zgłoszeniu, prawda? Po przekroczeniu którego znalazca zobowiązany jest nawet do przekazania tych rzeczy staroście w przypadku naszego miasta panu prezydentowi. Ten próg wynosi teraz nie 100 zł, tak jak w zapisach poprzedniej ustawy, a 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że kwota ta będzie podlegać po prostu rewaloryzacji wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Nie ma obowiązku takiego bardziej moralnego, prawda, i obowiązku znalazcy do oddania pieniędzy w kwocie nie przekraczającej 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę lub równowartości w walutach obcych tego wynagrodzenia. Obecnie na dzień dzisiejszy jest to 240 zł.
2: Dobrym czynem jest po prostu oddać to, bo może my znajdziemy się kiedyś w podobnej sytuacji i pierwsze kroki skierujemy do Was w nadziei, że nasza zguba jest tam i ktoś ją odniósł.
1: Na pewno jest to dobra praktyka. Myślę, że jak nie ma może tych znalazców dużo, czy tych rzeczy znalezionych, bo pokusiłam się tutaj o statystyki, prawda, więc na dzień dzisiejszy, to ja dzisiaj tu u Państwa jestem, przyniesiono w 2026 roku 23 rzeczy, więc może nie jest to dużo, prawda, natomiast zdarzają się uczciwi ludzie, przynoszą właśnie te telefony, prawda, kwoty pieniężne, i zegarki, rowery, prawda, więc no, nie brakuje ludzi też uczciwych.
2: A czy przynoszą do Was rzeczy mało wartościowe, na przykład jakiś jeden klucz, czy portfel, który jest pusty, powiedzmy?
1: Bardzo rzadko to się zdarza. Może jedna, dwie rzeczy w tym roku o takiej niskiej wartości zostały przyniesione. Z tego, co pamiętam, to jedne albo dwie pary kluczy. Jeżeli klucze są dla kogoś wartościowe, to osoba przychodzi do nas, ludzie przychodzą, pytają, prawda, jeżeli zgubią coś wartościowego, czy przypadkiem ktoś nie oddał. Zdarza się też, że no, po prostu służby znajdują, tak, czy policja, czy Straż Miejska, różne rzeczy, czy portfele, właśnie Straż Miejska to szczególnie, prawda, rowery, prawda, które zostawiane są czasami pod garażem, to warto się też jest rozejrzeć, bo czasami po prostu po niego, pod ten garaż wraca właściciel i nie ma potrzeby go stamtąd zabierać. Natomiast no, generalnie no, trzeba być czujnym, prawda? Czujnym, bo być może ktoś tej rzeczy później będzie szukał, jest to dla niego wartościowa rzecz.
3: To była krótsza wersja naszej rozmowy. Na tę dłuższą zapraszam na naszą stronę radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton.
0: Gość Radia Bonton. Reklama.
4: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Eko Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eko Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eko Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służb mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Na dzień dobry.

Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM, moi drodzy. Zbliża się ten wyjątkowy czas, kiedy zadzwoni pierwszy dzwonek. Sprawdzamy, co zmieni się w tym roku szkolnym. No i proszę bardzo, od dzisiaj jedną z najbardziej zauważalnych zmian będzie ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek innych urządzeń umożliwiających komunikację na odległość albo nagrywanie dźwięku czy też obrazu. W szkołach podstawowych zakaz telefonów będzie obowiązywać podczas lekcji, ale też i w czasie przerw i także w czasie zajęć edukacyjnych organizowanych poza szkołą. Przepisy przewidują wyjątki, tak? Żeby nie było. Z urządzenia będzie można skorzystać m.in. wtedy, gdy wymaga tego stan zdrowia ucznia, wystąpi nagła sytuacja lub telefon będzie potrzebny do celów edukacyjnych. Placówki mają czas do 31 października na dostosowanie statutów do nowej regulacji. W szkołach ponadpodstawowych sytuacja będzie wyglądała nieco inaczej. Nie wprowadzono dla nich analogicznego ogólnokrajowego zakazu. Zasady korzystania z urządzeń mogą być ustalone przez poszczególne placówki, więc jeszcze różnie to może być.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Hełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Hełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
5: Tak, można w Hełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Hełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
6: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycję.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
2: Reklama.
3: Wiadomości sportowe przynosi do naszego studia jak zwykle niezastąpiony Marcin Petruk. Proszę bardzo, oddajemy mu głos. Z przyjemnością zresztą posłuchamy nie tylko głosu, ale także i treści informacyjnych.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Ponton Radio Sport.
6: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Znicz Sienica Różana wciąż liderem chełmskiej klasy A. W drugiej kolejce rundy jesiennej zespół zgarnął komplet punktów, wygrywając na wyjeździe 5-2 ze Startem Pawłów. Drugie miejsce również z 6 oczkami w dorobku zajmuje Tatran Kraśniczyn, który dopisał do konta wygraną 4-1 z rezerwami ruchu Izbica. A klasowe podium domyka Sewena Sawin, która w drugiej turze zmagań 3-2 pokonała GKS Pławanice Kamień. Po pauzie podczas inauguracji sezon rozpoczął natomiast Start Krasnystaw. Zespół prowadzony przez Romana Rossę 1-3 uległ Wiktorii Żmudź.
7: Mecz taki o dwóch obliczach. Pierwsza połowa, myślę, dobra w naszym wykonaniu. Mieliśmy naprawdę dużo sytuacji, które powinniśmy zamienić na bramki. Niestety nie udało się. Przestrzeliliśmy bramkę co prawda na 1-0, ale tylko tyle. No niestety w drugiej połowie zagraliśmy słabiej, co też spokło się tego, że później zaczęliśmy przygotowania. Ta kadra też jest dosyć wąska, więc tak to wszystko wygląda. Natomiast przystałe fragmenty gry i troszeczkę gapiostwa przy tym spowodowały, że Wiktoria wyszła na prowadzenie. Próbowaliśmy odwrócić los meczu, niestety nie udało się. Za to chłopakom dziękuję, bo naprawdę ambitnie podeszli do tematu i próbowaliśmy zmienić wynik.
6: A klasową tabelę zamyka aktualnie MKS Siedliska. Inaugurację sezonu mają za sobą natomiast zespoły walczące o punkty w chełmskiej klasie B. Po pierwszej kolejce stawce przewodzi KS Bezek, który pewnie, bo 8-1 pokonał na wyjeździe drugą drużynę Witrumu Wola Uchruska. Druga lokata należy do Wojsławi Wojsłowice, która z kolei 6-2 wygrała u siebie z rezerwami Bogu Hanna. Trzecie miejsce piastuje Hutnik Ruda Huta, który na własnej murawie 4-1 zwyciężył rywali Zagrosu Suchawa. Katarzyna Krawczyk, jedna z najbardziej utytułowanych zapaśniczek cementu Gryfa Chełm, oficjalnie zakończyła sportową karierę. Przez kilkanaście lat również w biało-czerwonych barwach stawała na podium zarówno w zmaganiach rangi krajowej, jak też międzynarodowej, mówi wiceprezes cementu Gryfa Zdzisław Biały.
8: Kasia zdobyła w swojej karierze mnóstwo medali. No najważniejsze, że była olimpijką, startowała w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. No wcześniej miała też udany występ w Igrzyskach Europejskich, gdzie zdobyła brązowy medal. No może się również pochwalić brązowym medalem z najważniejszej imprezy światowej, czyli z Mistrzostw Świata. Dorzuciła do tego Katarzyna medale brązowe z Mistrzostw Europy. No i Kasia była niepokonana przez kilkanaście lat, bo posiada w swojej kolekcji 12 tytułów mistrzyni Polski.
6: Ostatnim sportowym występem Katarzyny Krawczyk był turniej Poland Open rozegrany pod koniec sierpnia, podczas którego zdobyła brązowy medal.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
5: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio. Na...

0: Temu facetowi nawet jak wbieglibyście w ostatniej chwili pod koła, to on i tak wyhamuje. Naprawdę rewelacyjny refleks, ale i też dobre zawsze ma źródła dotyczące informacji na drogach. Kiedy jest coś gdzieś zablokowane, kiedy warto sobie przypomnieć o tym, żeby zerknąć na opony, czy nawet do płynu, do spryskiwaczy, czy w ogóle jest. Te szczegóły zawsze wam o tej porze, czyli 20 minut uzupełnia, 20 minut przed 8, przed 9 już, przepraszam, uzupełnia Marcin Petruk.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Zacznijmy od utrudnień drogowych, a te mamy obecnie na Fabrycznej i Przemysłowej. Na tą drugą nie da się wjechać od strony ulicy Rolniczej. W obu tych miejscach ruch samochodowy koordynuje sygnalizacja świetlna. Trwa rozpoczęcie roku szkolnego, więc właśnie w pobliżu szkół bądźcie teraz najbardziej czujni. Spory ruch panuje też w centrum, także na przejściach dla pieszych, a niektóre są niestety gorzej widoczne przez zaparkowane równolegle samochody. Mowa tutaj m.in. o Pocztowej, Reformackiej, Orlicz-Dreszera, Kopernika i Słowackiego.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe, profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton.

0: 20 minut przed godziną 10 będziemy dla Was mieli najnowszy odcinek od Moniki Łupkowskiej programu Bliżej Kultury, więc tam na pewno pojawią się kolejne ciekawe zapowiedzi, tak żeby przetrwać ten tydzień, warto pomyśleć o czymś przyjemnym. No i będzie miała dla Was koleżanka kilka propozycji. Ale my już teraz, 10 minut przed godziną 9, trafiamy na artykuł na naszym portalu supertydzień.pl. Piotr Latała wystąpi w hełmie Siwy Dym już 16 września. O co w tym wszystkim się rozchodzi? Proszę bardzo, 20 godzina w Chełmskim Domu Kultury. Czas na obejrzenie, ale i też posłuchanie stand-upu Siwy Dym w wykonaniu Piotra Latały. To jest gość, który jest przedstawiany jako naczelny komentator polskiej rzeczywistości oraz twórca, na którego internetowe rolki codziennie czeka naprawdę szerokie grono odbiorców, a wy już możecie spotkać się z nim na żywo. Bez cięć, bez montażu. Jego program, Siwy Dym, już brzmi ciekawie, ma być taką komediową odsłoną dobrze znanej internetowej energii, ale i też przeniesioną w pełnometrażowy kontakt z widownią. Szczegóły na supertydzień.pl. Sprawdźcie w wolnej chwili. A jak zostaniecie razem z nami, to za 9 minut już o 9, punktualnie o 9, najświeższe wydanie wiadomości z kraju i ze świata i skrót wydarzeń lokalnych. Zapraszam.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Reklama.
4: Bonton Radio i wszystko gra.

ceny paliw w górę, wygasł rządowy pakiet CPN. Zonda krypto z prawami do wizerunków polskich olimpijczyków. PKP Intercity świętuje urodziny i ma tańsze bilety. Miriam Lipińska. Rządowy pakiet CPN jest już historią. O północy wróciła 23% stawka VAT-u na paliwa. Skończyły się też ceny maksymalne określane przez ministra energii. A to oznacza, że na stacjach jest dziś drożej. Czy dużo drożej? To pytanie do Marcina Starca, który jest na stacji.

0: kosztuje 8,39.
1: Jeszcze wczoraj 95 mogła kosztować maksymalnie 6,64, a diesel 7,31. To jest poniżające dla wszystkich olimpijczyków, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Według informacji, do których dotarły Wirtualna Polska i TVN24, Polski Komitet Olimpijski w umowie sponsorskiej z Zonda Krypto miał przekazać tej firmie prawa do wizerunku polskich olimpijczyków, ich zdjęć, głosu, a nawet twarzy. Umowa obejmowała także byłych olimpijczyków aż od igrzysk w Londynie, dodaje Korzeniowski.
2: To już nie jest nawet kramik z biznesami pana Piesiewicza, to jest taki hipermarket z danymi osobowymi, który uwzględnia wiele rynków.
1: Z wizerunku mogły korzystać spółki zależne od Zonda Krypto, zarejestrowane na Cyprze i w Estonii. Niezapowiedziane kontrole szkolnych autobusów. Wraz z pierwszym dzwonkiem rusza akcja Inspekcji Transportu Drogowego Bezpieczna Droga do Szkoły. W zeszłym roku we wrześniu inspektorzy sprawdzili 2000 pojazdów, które dowoziły uczniów do szkół. Większość była sprawna. W tym roku kontrole będą wzmożone, zapowiada wiceszef ITD Marek Konkolewski.
3: Te gimbusy będą kontrolowane z tak zwanego lotu ptaka, a więc niespodziewanie będziemy przyjeżdżać pod szkołę, pod miejsce wyjazdu tych gimbusów i będziemy dokonywać tych kontroli.
1: Inspekcja kontrolowała także autokary przewożące dzieci na wakacyjny wypoczynek. W likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek w Katowicach trwa podziemny protest górników. Nie zgadzają się z formą likwidacji zakładu. Grzegorz Kozieł.
4: Na dole przebywa kilkanaście osób. To obecnie pracownicy dziennej zmiany, którzy zastąpili swoich kolegów z nocnej zmiany. Górnicy pod ziemią powstrzymują się od pracy. Związkowcy z sierpnia 80 wyjaśniają, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą zostać zaangażowane firmy zewnętrzne. Bronią PO dyrektora zakładu, który ich zdaniem sprzyjał likwidacji prowadzonej własnymi siłami i którego planuje zwolnić zarząd spółki. Zdaniem zarządu PGG strajk jest nielegalny, natomiast pracodawca zamierza dążyć do tego, by porozumieć się z załogą.
1: I na koniec szansa na zakup tańszych biletów na pociągi PKP Intercity. Przewoźnik świętuje w ten sposób swoje 25. urodziny. Od dziś do 3 września bilety jednorazowe na połączenia PKP Intercity będą tańsze o co najmniej 35%. Promocja obejmie podróże po kraju realizowane do października.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Rada Miasta Chełm przyjęła plan zagospodarowania dla blisko 224 hektarów na terenie gospodarki odpadami MPGK. Pozostawiono możliwość przyszłych inwestycji, także energetycznych, o czym więcej wkrótce w lokalnych wiadomościach. Dzisiaj 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. W Chełmie trwają uroczystości upamiętniające ofiary wojny i obrońców ojczyzny. Obchody rozpoczęła msza w Bazylice. Nieco później zaplanowano złożenie wieńców przy pomniku w Parku Miejskim, a o 11.20 zapalenie znicza na mogile weterana Westerplatte Stanisława Kolasy. Dzisiaj również pierwszy dzień nowego roku szkolnego i nowe zasady żywienia dzieci w szkołach. Co najmniej raz w tygodniu w stołówkach ma być roślinny obiad. Eksperci przypominają, że nadmierną masę ciała ma około 1/3 polskich dzieci. Zmiany mają dotyczyć również szkolnych sklepików. O szczegółach za niecałe pół godziny zapraszam na najnowsze wydanie Lokalnych Wiadomości.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
1: Dziś przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem. Padać nie powinno tylko na południu, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Mazowszu, 22 na Dolnym Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
5: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
10: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
11: Skromne, ale jednak 6 minut po godzinie 9. Witam Was przy mikrofonie i za konsoletą Dominik Feldman. Cześć wszystkim, tu program Bonton na dzień dobry.

0: Nowy rok szkolny, ojejku, jak ja wam nie zazdroszczę w tej chwili, moi drodzy. Za chwilę sprawdzimy, jakie zmiany czekają osoby, które właśnie idą teraz do szkoły. Natomiast już teraz, 10 minut po 9, czas na najnowszy odcinek programu Witamina FM. Jan Zieliński jest już gotów, więc posłuchajcie.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
3: Dzisiaj zaczyna się nowy rok szkolny. Dzieci w całym regionie uroczyście rozpoczęły kolejny rok nauki, który przynosi im szereg zmian, które to z kolei mogą wpłynąć na ich zdrowie. Od tych zmian zaczynamy nowy sezon Witaminy FM w Radiu Bon Ton. Na pierwszy ogień idą smartfony. Janek Zieliński, zapraszam. 30 lipca tego roku prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa oświatowego, które wprowadza zakaz korzystania z telefonów i podobnych urządzeń przez dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz szkół podstawowych publicznych i niepublicznych. Uczniowie nie będą mogli korzystać z tych urządzeń podczas zajęć organizowanych przez szkołę, czyli zarówno w placówce, jak i poza nią, ale też podczas przerw między lekcjami. Dokładniej zakazano korzystania z takich urządzeń jak smartfony, smartwatche, urządzenia też, które umożliwiają komunikację, nagrywanie obrazu lub dźwięku. Są jednak przewidziane wyjątki w przypadku stanu zdrowia ucznia lub jego specjalne potrzeby edukacyjne wymagają użycia takiego smartfona. Decyzja w takich przypadkach leży w kompetencjach dyrektora szkoły. Jeżeli ten odmówi takiego wyjątku w kwestii zdrowotnej, będzie musiał uzasadnić decyzję na piśmie. Powyższy zakaz nie obejmuje szkół ponadpodstawowych i szkół dla dorosłych. Wprowadzenie tego zakazu pozostaje w gestii tych placówek. Sprawdzałem, jak to wygląda w szkołach ponadpodstawowych w regionie i statuty w znacznej większości zawierają zapis o zakazie korzystania z telefonów w trakcie lekcji, a w wybranych szkołach jest także obowiązek zdeponowania telefonów w specjalnej skrzynce. Powodem tych zmian jest uzależnienie dzieci od smartfonów. Tymi zmianami Ministerstwo Edukacji chce zwiększyć koncentrację uczniów, zadbać o ich integrację i ograniczyć zjawisko cyberprzemocy. Skali zjawiska, jeżeli chodzi o użytkowanie i uzależnienie, możemy się dowiedzieć chociażby z raportu Internet Dzieci 2026. Milion młodych w wieku od 7 do 14 lat spędza dziennie prawie 4,5 godziny w sieci, najczęściej rano lub po południu. Niemal 30% z tego czasu to oglądanie TikToków, a 22% to czas spędzony na YouTubie. Mimo że stanowią niemal 8,7% użytkowników polskiej sieci, to odpowiadają aż za 11% wygenerowanego ruchu online. Niestety 32% korzysta z serwisów oferujących treści dla dorosłych i spędza tam średnio 10 minut dziennie. A nie jest to jedyna ciemna strona tego zjawiska. Kompulsywność zachowań, brak kontroli nad korzystaniem z poszczególnych przestrzeni, cyberprzemoc, brak aktywności fizycznej i problemy ze snem. Ta nowelizacja to jedna z wielu odpowiedzi na omawiany dziś problem tutaj przeze mnie. Smartfony same w sobie oczywiście nie są takim stricte problemem. W mojej ocenie to jest taka swoista brama do kolejnych wymiarów, które mogą powodować problemy w rozwoju dzieci. Same media społecznościowe są problematyczne. Zresztą aktualnie Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, mierzy się z potężnymi karami i niedługo internet może zmienić się nie do poznania, a postępowania tyczą się właśnie negatywnego wpływu na dzieci i na ich zdrowie i niestety też życie. Przydałaby się tutaj edukacja zdrowotna z naciskiem na korzystanie z sieci. Trzeba też pomyśleć nad edukacją seksualną, bo ja uważam, że o wiele lepiej będzie edukować dzieci przy pomocy specjalistów, przy ich wiedzy, niż pozostawić kształtowanie ich umysłów w rękach twórców pornografii. Ponadto do 2029 roku ma powstać Centrum Psychiatrii i Leczenia Uzależnień od Nowych Technologii Cyfrowych w Krakowie. Pierwszy taki ośrodek w Polsce. W razie gdyby coś się nowego w tym temacie pojawiło, oczywiście dam wam znać, a o szkole jeszcze w tym tygodniu sporo powiemy. Na ten moment to tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
5: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
6: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
7: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już jutro o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
13: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

Zmiany, reformy. Ja pamiętam, że ja byłem rocznikiem, jak jeszcze do gimnazjum szliśmy, zmieniały się nam podstawy programowe non-stop, no i my musieliśmy mieć każdy jeden podręcznik nowiuteńki, prosto z księgarni. Ja się cieszyłem. Moi rodzice niekoniecznie, bo musieli wydawać kasiorę na nowe książki. Jednak w tym roku czeka nas kolejna zmiana nowej podstawy programowej. Reforma ma podobno przesunąć akcent z zapamiętywania dużej liczby informacji na rozwijanie kompetencji, na samodzielność, no i też umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce. W programach pojawiają się m.in. doświadczenia edukacyjne, tydzień projektowy, jakieś moduły tematyczne, które mają po prostu ułatwiać łączenie wiedzy z różnych przedmiotów. Nowe rozwiązania mają także wzmacniać rolę nauczyciela w planowaniu procesu nauczania. No, brzmi to już ciekawie i dość profesjonalnie i tak w miarę z postępem czasu, jakby nie było. No tylko teraz czekać i patrzeć, aż będzie jakiś przedmiot związany ze sztuczną inteligencją. Już na poziomie szkoły podstawowej. Bon ton.

0: Aha.
1: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277. Reklama.
2: Przy okazji 9.30, tak, a to sobie pomyśleliśmy, zaprezentujemy Wam najświeższe wydanie wiadomości lokalnych. Co Wy na to? Oczywiście, że to jest standardzik. No, oczywiście, że tak. Nawet i w nowym miesiącu, nawet i z nową ramówką. Już teraz 9.30, czas na lokalne wieści.
3: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nawosat. Rada Miasta Chełm przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący prawie 224 hektary. Najważniejsza zmiana dotyczy terenu w obrębie numer 19 związanego z miejską gospodarką odpadami i infrastrukturą miejskiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Ten teren jest obszarem przeznaczonym pod gospodarowanie odpadami. W trakcie prac nad planem spółka komunalna zgłosiła uwagę, by zachować możliwość realizacji tam w przyszłości szerszego katalogu inwestycji, w tym związanych z produkcją energii i wykorzystaniem gazu składowiskowego. W efekcie w planie wprowadzono dla tego terenu wyjątek od generalnego zakazu lokalizowania instalacji termicznego przekształcania odpadów. W pozostałych obszarach objętych planem takie ograniczenia pozostają. Urzędnicy tłumaczyli, że chodzi o zabezpieczenie możliwości rozwoju infrastruktury w kolejnych latach. Jako przykład wskazywano możliwość wykorzystywania gazu składowiskowego do produkcji energii zamiast jego spalania bez odzysku energetycznego. Warto podkreślić, że samo przyjęcie planu nie oznacza już decyzji o budowie spalarni ani innej konkretnej instalacji. Oznacza jedynie, że taka możliwość nie została z góry wykluczona dla wskazanego terenu. Ewentualna inwestycja będzie musiała przejść odrębne procedury, w tym środowiskowe. Projekt wcześniej pozytywnie zaopiniowały połączone komisje. Na sesji plan został przyjęty 21 głosami za, przy jednym wstrzymującym się. Najważniejsze jest więc to, że nowe zapisy dotyczą konkretnego obszaru gospodarki odpadami, a nie całego miasta. Dzisiaj przypada 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. W Chełmie odbędą się uroczystości upamiętniające tych, którzy walczyli i zginęli w obronie ojczyzny. Obchody rozpoczęły się w Bazylice, gdzie trwa już msza święta w intencji ofiar II wojny światowej. O 10.30 uczestnicy uroczystości złożą wieńce i wiązanki przy pomniku 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Parku Miejskim. Ostatnim punktem będzie wizyta na cmentarzu komunalnym. Około godziny 11.20 przedstawiciele władz miasta zapalą znicz na mogile weterana Westerplatte Stanisława Kolasy. To dzień pamięci o ofiarach wojny i wszystkich, którzy stanęli w obronie Polski we wrześniu 1939.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
3: Dzisiaj pierwszy dzień nowego roku szkolnego. Ten przynosi zmiany programowe, ale będzie też początkiem zmian w szkolnych stołówkach i sklepikach. Od dziś obowiązują bowiem nowe zasady żywienia dzieci. Mają ograniczyć dostęp do produktów o niskiej wartości odżywczej i poprawić jakość posiłków.
4: Rozporządzenie sklepikowe reguluje dwie kwestie. Po pierwsze, posiłki, które dziecko otrzymuje w szkole, jak one mają być skomponowane, zbilansowane. Po drugie, asortyment produktów dostępnych w sklepikach szkolnych. Dzieci bardzo chętnie korzystają ze sklepików szkolnych i często to, co jest dostępne, decyduje o tym, co dziecko zje na przykład na drugie śniadanie lub też czasami na obiad, bo nie wszystkie dzieci jedzą obiady w szkole. I tutaj rzeczywiście to rozporządzenie ogranicza produkty z dużą zawartością cukru, z dużą zawartością soli, z dużą zawartością tłuszczu, więc te produkty niezdrowe na korzyść takich podstawowych produktów jak kanapki, sałatki. I to jest niewątpliwie dobry krok.
3: Mówi doktor nauk medycznych Anna Liber, pediatra, gastroenterolog, kierownik Zakładu Żywienia w Instytucie Matki i Dziecka. Te zmiany dotyczą również stołówek. Co najmniej raz w tygodniu dzieci mają dostać w pełni roślinny obiad, a dwa razy w tygodniu zupa powinna być przygotowana na wywarze warzywnym. To ważne, bo według badań nadmierną masę ciała ma około 1/3 polskich dzieci w wieku wczesnym. wczesnoszkolnym. Eksperci podkreślają, że nawyki żywieniowe kształtują nie tylko rodzice i szkoła, coraz większą rolę odgrywają także reklamy, media społecznościowe i rówieśnicy. Specjaliści wskazują również na znaczenie łatwego dostępu do wody. Ich zdaniem bezpłatna woda w każdej szkole może ograniczyć spożycie słodzonych napojów.

0: to takie męskie.
1: A nie mówiłem, że przyjdzie, że będzie i będzie miała dla was najświeższe informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych? Jak zwykle nie zawiodła, jest i będzie. Monika Łupkowska, 20 minut przed 10.
2: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Bliżej Kultury.
4: Zapraszam, Monika Łupkowska. Zbliża się tydzień chełmskich opowieści, organizowany przez Chełmską Bibliotekę Publiczną. W planie znalazły się spotkania, autorskie warsztaty, spacery historyczne, wystawy i jubileuszowa gala z okazji 120-lecia instytucji. Wydarzenia zaplanowano od poniedziałku 7 września do piątku 11 września, a więcej o tych wydarzeniach opowie...
5: Dzień dobry Państwu, nazywam się Małgorzata Chmielewska, jestem kierownikiem działu zbiorów regionalnych i czytelni Chełmskiej Biblioteki Publicznej. To 5 dni spotkań z historią, literaturą, sztuką i lokalnym dziedzictwem. Chcemy inspirować mieszkańców do odkrywania tradycji, poznawania historii naszego miasta, a przede wszystkim przypominania o ludziach, którzy to miasto tworzyli. I już w poniedziałek, 7 września, o godzinie 9:00 serdecznie zapraszamy na warsztaty techniczne Duch Bieluch. Są to warsztaty przygotowane tylko dla grupy zorganizowanej, ale już o godzinie 17:00 tego samego dnia w poniedziałek zapraszamy Państwa na spotkanie z Magdaleną Popławską, wybitną aktorką teatralną, filmową i telewizyjną. Widzowie znają ją m.in. z filmów 33 sceny z życia, Drogówka i Atak paniki, a także popularnych seriali takich jak Watacha, Belfer czy Diagnoza. Ceniona za niezwykłą charyzmę oraz role wymagające dużej wrażliwości i emocjonalnego zaangażowania. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, a jej talent doceniają nie tylko krytycy, ale także publiczność. Spotkanie odbędzie się w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Partyzantów 40. Wstęp jest oczywiście wolny. I co jest chyba najważniejsze, wydarzenie będzie dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami i odbędzie się z udziałem tłumacza polskiego języka migowego. Także serdecznie Państwa zapraszam na to wyjątkowe spotkanie. A już we wtorek, 8 września, o godzinie 9:00 zapraszamy na tradycyjne makatki. Będą to warsztaty artystyczne prowadzone przez Michała Kowalika w ramach projektu W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. O godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie z Patrycją Wilgos, połączone z koncertem. Swoje dokonania pisarskie i muzyczne zaprezentuje kompozytorka, autorka tekstów, piosenek, wokalistka, akordeonistka, poetka i autorka książek, studentka Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Sama autorka pochodzi z Białopola, ale z Chełmem wiąże ją przede wszystkim edukacja. Pani Patrycja jest absolwentką pierwszego LO w Chełmie, regularnie koncertuje dla chełmskiej publiczności. Pojawia się na wydarzeniach organizowanych m.in. przez Chełmski Dom Kultury w ramach letniego cyklu Muzyczna Studnia. Wstęp na spotkanie jest oczywiście wolny.
4: Środa przyniesie kolejne wydarzenie edukacyjne, w tym warsztaty Golem z Chełma oraz spotkanie Witold Sulimierski, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Chełmie, we wspomnieniach córki Agnieszki. Dlaczego akurat ta postać?
5: Chcieliśmy przypomnieć osoby, które miały znaczący wpływ na rozwój naszej biblioteki i bibliotekarstwa w regionie. Witold Sulimierski był osobą szczególną. Kierował Wojewódzką Biblioteką Publiczną w latach 1978-89. Był związany z rozwojem sieci bibliotek województwa chełmskiego, działalnością instrukcyjno-metodyczną, szkoleniową i wydawniczą. To także za jego kadencji uruchomiono bibliotekę mobilną, tak zwany bibliobus, i rozpoczęto budowę nowoczesnej siedziby biblioteki. Spotkanie odbędzie się w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Wstęp jest oczywiście wolny.
4: Czwartek został poświęcony historii miasta. W planie znalazł się spacer historyczny ze Zbigniewem Lubaszewskim. Najbardziej uroczysty jednak charakter będzie miał piątek, 11 września, ogłoszony dniem jubileuszu 120-lecia Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Program tego dnia obejmuje spotkanie z patronką instytucji pod hasłem Herbatka z Marią Pauliną Orsetti, zwiedzenie Izby Pamięci, prezentację najcenniejszych zbiorów pod hasłem Spacerkiem po bibliotece, skarby biblioteki oraz wystawę jubileuszową poświęconą historii tego miejsca. Finałem będzie uroczysta gala jubileuszowa, podczas której nie zabraknie na pewno wspomnień, podziękowań i koncertowego zakończenia. A co dzisiaj w podcaście Bliżej Kultury?
6: Czy spokojny las może pamiętać jedne z najbardziej tragicznych wydarzeń w historii Chełma? W dzisiejszym odcinku cyklu Miejsca Pamięci odwiedzimy Kumową Dolinę, miejsce masowych egzekucji obywateli polskich dokonywanych przez niemieckich okupantów podczas II wojny światowej. Szczególnie tragiczne były wydarzenia z 3 i 4 lipca 1940 roku, kiedy w ramach niemieckiej akcji AB rozstrzelano co najmniej 115 osób. Wśród ofiar byli m.in. przedstawiciele lokalnej inteligencji, urzędnicy, nauczyciele, lekarze i wojskowi. Dziś o zamordowanych przypomina znajdujący się w lesie pomnik z ich nazwiskami, odsłonięty w 1966 roku. W tym odcinku opowiemy nie tylko o samej zbrodni, ale przede wszystkim o ludziach, których nazwiska zostały zapisane na kamieniu, aby nie zostały zapomniane. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Miejsca Pamięci w Radiu Bonton. Już dzisiaj o godzinie 18:20. Kinga Miszczyk.
2: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Krubieszowska 80.
7: Reklama. Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: 10 minut przed godziną 10. Sprawdzam specjalnie dla naszych słuchaczy, przede wszystkim dla rodziców dzieci, które poszły do szkoły już dzisiaj, 1 września. Sprawdzam, czy to prawda, że koniec całkowicie z pracami domowymi i one już nie wrócą. No, nie do końca. Od 1 września, czyli od dzisiaj, zmieniają się zasady dotyczące zadań domowych w klasach od 4 do 8. Nauczyciele nie będą mogli zadawać uczniom do domu prac praktyczno-technicznych. Oznacza to koniec po prostu obowiązkowych makiet, wycinanek, wyszywanych czy innych podobnych projektów wykonywanych po lekcjach. Takie zadania mają być po prostu realizowane podczas zajęć pod opieką nauczyciela. Natomiast uwaga, pisemne prace domowe pozostają możliwe, ale są nieobowiązkowe. Mają służyć po prostu utrwaleniu, rozwijaniu albo praktycznemu zastosowaniu treści, które zostały już omówione podczas lekcji. Uff, czyli jednak nadal prace domowe obowiązkowe nie są. A już się przestraszyłem, mimo że do szkoły nie chodzę.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
1: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
2: Reklama.
10: To jest...
11: Tylko nie o...

0: ceny paliw na stacjach w górę to efekt wygaśnięcia pakietu CPN. Część górników protestujących w Wujku rozpoczęła głodówkę. Pierwszy dzwonek w szkołach, za chwilę sprawdzimy nastroje uczniów. Miriam Lipińska, koniec obniżek na stacjach paliw. Program Ceny Paliw Niżej o północy przestał obowiązywać, a to oznacza powrót do wyższych stawek podatku VAT i w efekcie wyższe ceny dla kierowców. A z warszawskimi kierowcami rozmawiał reporter Szymon Kępka.
1: O ile tankujemy dzisiaj?
2: 8,39. Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe, więc troszeczkę mnie to nie boli.
1: Czyli co, nie przesiadamy się na rower?
2: Nie, zdecydowanie nie.
1: Ile pan udało się wlać? Tam 11 litrów, patrzę. Drogo chyba, co?
3: Bardzo drogo.
1: I co teraz można z tym zrobić? Można coś zrobić z tym?
3: Nie bardzo.
2: No, a co zrobić?
1: 8,60 za diesla, sporo chyba, nie?
2: Sporo, tak.
0: Benzyna i diesel mogą być dziś droższe o ponad złotówkę. Zaostrza się podziemny, rotacyjny protest w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Jak przekazali związkowcy z sierpnia 80, trzy osoby z porannej zmiany rozpoczęły głodówkę. W sumie pod ziemią jest kilkunastu górników.
4: No, mówią, że są zdeterminowani, no, chcą rozmawiać z tym zarządem, oni nie chcą tego eskalować, ale skoro nie ma żadnego odzewu.
0: Mówi Damian Hacaś, przewodniczący sierpnia 80 w kopalni Wujek. Górnikom nie podoba się sposób, w jaki likwidowany jest zakład. Sprzeciwiają się też planowanemu zwolnieniu pełniącego obowiązki dyrektora kopalni. Zarząd PGG twierdzi, że protest jest nielegalny, ale jednocześnie deklaruje,

0: teraz do 8 klasy, więc to już jednak jest mój ostatni rok. Jestem bardzo zadowolona.
1: Mówili uczniowie z podstawówki w Mrozach Wielkich na Mazurach. W tym roku kalendarz uczniom sprzyja. Będą mieć rekordowo dużo dni wolnych, a wakacje zaczną 25 czerwca. Część członków Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce zwołania na 8 września posiedzenia całego zarządu, by formalnie odwołać aresztowanego Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa. Na 8 września, czyli przyszły wtorek, zwołano póki co spotkanie Prezydium Zarządu PKOL. Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto i decyzją sądu trafił do aresztu. Jego kadencja jako szefa PKOL-u formalnie wygasa wiosną przyszłego roku. Uczniowie korzystający ze sztucznej inteligencji mają lepsze wyniki prac domowych, ale gorzej wypadają na egzaminach. Tak wynika z raportu, który przywołuje dziś Puls Biznesu. Naukowcy przez 30 miesięcy analizowali wyniki 26 tysięcy uczniów w Chinach, a także 1000 tureckich licealistów. Jak się okazuje, korzystający z AI mieli o 20% gorsze niż pozostali wyniki comiesięcznych sprawdzianów i o 18 do 24% gorsze wyniki egzaminów wstępnych.
2: Bonton Radio.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek bez problemów awansowała do drugiej rundy US Open, turniejowa ósemka. Wielkotrzymową rywalizację w Nowym Jorku rozpoczęła od wygranej z Inką Shiyu Wang 6-2, 6-3. Teraz jej rywalką będzie Nadia Podorowska z Argentyny, z którą Świątek od kilku lat nie grała.
4: Ja myślę, że takie podstawowe rzeczy się nie zmieniły. Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
3: Do drugiej rundy awansował również Hubert Hurkacz, wygrał z bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, 4-6, 6-1, 6-1 i teraz czeka go pojedynek z rozstawionym z ósemką Benem Sheltonem. Debiutująca w US Open Maja Chwalińska już odpadła z turnieju, przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Dziś ostatnie mecze pierwszej rundy. Magdalena Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magda Linety z Brytyjką Franceską Jones. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie. Do ćwierćfinału mistrzostw Starego Kontynentu awansowały po wygranej 3-0 z Portugalią. Choć w trzeciej partii długo się męczyły z rywalkami, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
5: No nie grałyśmy tak jak powinnyśmy. Dziewczyny z Portugalii grały bardzo fajnie zagrywką i nam bardzo utrudniały, ale na szczęście to my wyszłyśmy z tego na 3-0.
3: O awans do półfinału Polki zagrają w czwartek z Holandią, która wczoraj wygrała ze Słowenią 3-2. Czas na piłkarski Puchar Polski. W pierwszej rundzie zagrają 54 drużyny. 11 ekip, które wygrały mecze fazy wstępnej, 16 zwycięzców pucharowych zmagań na szczeblu regionalnym, 14 zespołów pierwszej ligi z minionego sezonu oraz 13 przedstawicieli ekstraklasy, bo dopiero od drugiej rundy do gry przystąpią tegoroczni pucharowicze. Trzy najciekawsze pary to te utworzone przez zespoły z ekstraklasy. Już dziś wieczorem Motor Lublin podejmie Legię Warszawa. Jak się łatwo domyślić, trener Motoru Mariusz Misiura zdaje sobie sprawę ze skali wyzwania.
6: Zawsze drużyny trenera poprzednio są bardzo solidne, bardzo dobrze zorganizowane i solidnie punktują, bazując na takiej dobrej organizacji w obronie, więc na pewno przyjedzie drużyna, która będzie bardzo dobrze przygotowana do meczu, która będzie chciała bardzo zamknąć mecz, jeśli chodzi o takie działania nasze w ofensywie.
3: Ten mecz o 20.30. Jutro najciekawiej zapada się mecz Widzewa Łódź z Koroną Kielce, a w czwartek Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Dziś przeważnie pochmurno, do tego przelotny deszcz, a na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
9: Aleśmy pięknie polecieli, już 7 minut po 10. Witam Was, Dominik Feldman. Cześć.

0: Reklama. Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigantiprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Helm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej, rajstop i skarpet.

0: oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
9: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdorowo niskie ceny czekają. Allegro.
10: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
11: Biały miś, o biały wiś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
12: Reklama. Bonton Radio na

Słuchacie programu Bonton na Dzień Dobry. A więc na Dzień Dobry sprawdzamy, co zmienia się w nowym roku szkolnym dla uczniów. Dla uczniów okazuje się, że nadal prace domowe nie są obowiązkowe, są dobrowolne. No i tutaj pojawia się pewna nowość. Jeśli uczeń zdecyduje się wykonać taką dodatkową, dobrowolną pracę domową, nauczyciel musi ją sprawdzić i przekazać informację zwrotną. Ha, to podejrzewam, że jednak chyba nawet nauczyciele nie będą się wychylać. No po cóż to nakładać na siebie dodatkowe obowiązki?

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służby mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
0: Reklama.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Julia Szeremeta, wychowanka MKS-u II Elo w Chełmie, po raz kolejny nie dała szans rywalkom. Obecna pięściarka Pako Lublin zdobyła złoty medal podczas rozgrywanych w Gliwicach Międzynarodowych Mistrzostw Śląska. Pochodząca z powiatu chełmskiego pięściarka zapewniła sobie najwyższy stopień podium, pokonując po kolei Finkę Wilmę Vitanen, Brytyjkę Shasan Dutow i Irlandkę Niamh Fay. Przenosimy się w lekkoatletyczne szeregi MKS-u Agros Chełm. Po złoty medal w Mistrzostwach Polski LZS w Spale sięgnęła Wiktoria Nadolska, potwierdzając dobrą formę na początku drugiej części sezonu i wygrywając rywalizację w biegu na 1000 metrów. Oprócz niej w ogólnokrajowych zmaganiach klub reprezentowali jeszcze dwaj zawodnicy. Franciszek Józefczak zajął 5. lokatę także w biegu na 1000 metrów, zaś Hubert Trejmak był 12. na 600 metrów. Po zajęciu 3. lokaty w chełmskiej klasie okręgowej rezerwy chełmianki trenują do kolejnego ligowego spotkania. W poprzednim zespół prowadzony przez Pawła Fornala zgarnął komplet punktów 6-0, pokonując na własnej murawie ZGKS Brat Cukrownik Sienica Nadolna.
10: Myślę, że wynik 6-0 odzwierciedla to, co działo się na boisku. Pewne nasze zwycięstwo, dobre spotkanie. Na pewno udział i pomoc w tej wygranej mieli zawodnicy, którzy spadli z pierwszego zespołu. Głównie to zawodnicy o statusie młodzieżowca, także cieszymy się z 3 punktów, z dobrego spotkania i już przygotowujemy się do kolejnej kolejki.
9: Mówił Paweł Fornal, a kolejny mecz jego drużyna zagra na wyjeździe z Frasati Wojsławice. Przenosimy się do juniorów młodszych chełmianki, którzy w kolejnym meczu pierwszej ligi wojewódzkiej podzielili się punktami z Lublinianką po remisie 2-2. Relacjonuje szkoleniowiec biało-zielonych Tomasz Iwan.
11: Znaczy na mecz nasza gra wygląda coraz lepiej. Prowadziliśmy 2-0, skończyło się 2-2, jednak nie wynik jest najważniejszy, tylko rozwój tych chłopaków. Dlatego też, mając na uwadze, że mamy bardzo dużo tych juniorów, zgłosiliśmy zespół do ligi okręgowej junior młodszy w okręgu chełmskim. Dlatego, żeby wszyscy chłopcy w weekend mogli grać w pełni miarę czasowym i żeby mogli się rozwijać.
9: W kolejnym spotkaniu juniorzy biało-zielonych powalczą o punkty z równolatkami z Podlasia Biała-Podlaska.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego wracamy do szkół właśnie we wrześniu? Sprawdzimy to, sięgniemy po historię, żeby nam to wszystko ładnie, pięknie wytłumaczyła. Słuchacie Radia Bonton 20 minut przed godziną 11. Wielu naprawdę mogło sądzić, że początek roku szkolnego 1 września to pomysł II Rzeczpospolitej. Prawda jest jednak nieco inna. Zwyczaj ten sięga, słuchajcie, czasów zaborów. To właśnie rosyjskie władze wprowadziły taki termin w podległych sobie szkołach. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska utrzymała tę datę, a tradycja przetrwała, jak sami zresztą widzicie, do dziś. Nie tylko w Polsce dzieci wracają do szkoły na przełomie sierpnia i września. W wielu krajach Europy Zachodniej również przyjęto podobny kalendarz. Powód? Przez wieki po prostu dzieci pomagały rodzicom w pracach polowych, a dopiero po zakończeniu żniw mogły wrócić do nauki. To dość praktyczne rozwiązanie, które z czasem stało się po prostu normą.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Słuchacie sobie Radia Bon Ton, dobrej muzyki na 104,9 FM. No a za chwilę, bo dosłownie za 10 minut, usłyszycie jeszcze dodatkowo najświeższe informacje z kraju i ze świata. Do tego dołożymy wam jeszcze w skrócie informacje nasze lokalne, dołożymy jeszcze prognozę pogody. No i ja też w sumie coś muszę dla was wykombinować, żeby po 11 było ciekawie w programie Bon Ton na dzień dobry. No to co, zapraszam, zostańcie razem z nami blisko radio odbiorników.
1: Słuchacie

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja. Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
1: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
0: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Reklama.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: tragiczny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku. Nowy rok szkolny z rekordową liczbą wolnych dni. 4 koncerny spożywcze pod lupą UOKiK-u. Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku w rejonie Częstochowy przed zjazdem na Mykanów w kierunku Katowic. Kierowca samochodu ciężarowego uderzył w ekipę remontową, mówi młodszy brygadier Paweł Liszaj z Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
1: W wyniku zdarzenia drogowego są 4 ofiary śmiertelne i 5 osób poszkodowanych. Zdarzenie bardzo rozległe, w którym brało udział kilka samochodów dostawczych, samochód ciężarowy z naczepą, przyczepka ze smołą oraz samochód autolaweta.
0: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga jest zablokowana. Policja podsumowała tegoroczne wakacje na drogach. W tym czasie doszło do 293 śmiertelnych wypadków. Zginęło w nich 312 osób. Oznacza to, że choć samych śmiertelnych wypadków było mniej niż w ubiegłym roku, ofiar śmiertelnych było więcej. W sumie w te wakacje było blisko 4700 wypadków i ponad 5500 rannych. To mniej niż w zeszłe wakacje. Uczniowie wracają do szkoły, ale wielu z nich już czeka na pierwsze przerwy w nauce. W tym roku kalendarz wyjątkowo temu sprzyja. Będzie rekordowo dużo dni wolnych. Na przykład w okresie Bożego Narodzenia aż do Święta Trzech Króli. Będą małe wakacje, prawie 3 tygodnie wolnego. Do tego dochodzą dni dyrektorskie. Na przykład w szkole podstawowej w Mrozach Wielkich na Mazurach pierwsze zaplanowano już w listopadzie.

0: Oznacza, że za mniej płacimy de facto więcej. Dlatego ważne, by klienci mieli jasną informację, bo to ułatwia im porównywanie cen podczas zakupów. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni na wrzesień, październik i listopad. Nie zmienia się natomiast obszar objęty zakazem przebywania. ZUS rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Jeszcze w tym tygodniu pieniądze dostaną ci emeryci i renciści, którym termin wypłaty świadczenia wypada w niedzielę 6 września. Pełna kwota 14 to 1978 zł i 49 groszy brutto. Tyle dostaną ci, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. A co ważne, 14 emerytura przysługuje z urzędu. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: W Chełmie wciąż palący jest temat transportu osób z niepełnosprawnościami. Mieszkańcy chcą dojazdu do centrum opiekuńczo-mieszkalnego i miejskiej, częściowo od płatnej taksówki. Miasto zapowiada analizę możliwości, ale na razie nie ma decyzji o uruchomieniu takiej usługi. Jutro ruszy lubelski czek turystyczny. Około 8300 osób będzie mogło otrzymać 300 zł na wypoczynek w regionie. Program obejmuje m.in. seniorów i posiadaczy dużej karty rodziny, a pobyt musi trwać co najmniej 2 noce. Gmina Żmudź dołączyła do Związku Gmin Lubelszczyzny. Decyzję w tej sprawie radni podjęli jednogłośnie. Samorząd liczy tu na wymianę doświadczeń, szkolenia dla urzędników i łatwiejsze pozyskiwanie zewnętrznych pieniędzy. Członkostwo ma też umożliwić gminom wspólne działania w sprawach m.in. inwestycji drogowych, oświaty i gospodarki odpadami. To skrót informacji. Na szczegóły zapraszamy w wiadomościach o 11.30.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Dziś pochmurno z przelotnym deszczem. Na północnym wschodzie burze, a na termometrach od 20 stopni na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 21 na Mazowszu, 22 na Śląsku, do 24 na Podkarpaciu.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Interplus. Chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
7: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
8: Tu program Bonton na dzień dobry. Już jest 6 minut po godzinie 11. Być może wasze pociechy już wróciły do domu z rozpoczęcia roku szkolnego. No właśnie, a teraz pytanie, czy jeśli ktoś z was nie poszedł, to stracił coś ważnego? Za chwilę to sprawdzimy.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
3: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.

0: lekkich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Ponton Radio. Na dzień dobry.

Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM, a ja przypominam, że dzisiaj warto pamiętać, 1 września to nie tylko początek nauki, ale i też ważna rocznica historyczna. W 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Dla wielu Polaków to dzień refleksji, no i też zadumy łączący szkolne emocje z pamięcią o trudnej historii naszego pięknego kraju. Zastanawiamy się też, czy trzeba dzisiaj iść na rozpoczęcie roku szkolnego. Kto nie poszedł, jakie mogą być konsekwencje? Sprawdźmy to. Pewnie niektórzy w ogóle zadają sobie takie pytanie, czy nie można przedłużyć sobie wakacji chociaż o jeden dzień i dziś nie iść na to rozpoczęcie roku szkolnego. Oficjalnie tak, należy pójść i koniec, kropka. Gdybyście zapytali swojej wychowawczyni bądź wychowawcy, na pewno by wam to wytłumaczyła od razu szybciutko. No, zazwyczaj odbywa się dzisiaj po prostu jakaś akademia, spotkanie z wychowawcą właśnie, na którym podawane są ważne informacje organizacyjne typu plan lekcji i tak dalej. Natomiast jeśli uczeń nie może się pojawić z ważnego powodu, podkreślam, z ważnego powodu, czyli choroba lub bardzo ważny wyjazd rodzinny, nieobecność tę trzeba później normalnie usprawiedliwić u wychowawcy, jakby nie było. Widzicie? To teraz się przyznawać, kto ma pierwszą nieobecność już 1 września? Ktoś grubo zaczął. Oby tylko tak nie skończył, bo nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Tak, można w Hełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Hełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
4: Tato, słyszałeś o ACR?
5: A co to jest ACR?
6: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
4: To tu, gdzie ten robot?
6: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
7: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
8: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
7: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
8: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
7: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
8: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
9: Pewno się wszyscy dobrze wiecie, jak ważny jest teraz moment. Minęła 11.30, więc czas na najświeższe wydanie lokalnych wiadomości.
10: Zapraszam na kolejne wydanie wiadomości lokalnych Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nawosat. W Chełmie powrócił problem transportu osób z niepełnosprawnościami. Mieszkańcy chcą zapewnienia dojazdu do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego oraz uruchomienia częściowo odpłatnej miejskiej taksówki. Sprawa trafiła na sesję Rady Miasta. Petycję w tej sprawie zainicjowała Agnieszka Filipczuk, prezes Stowarzyszenia 25+, Nasza Przyszłość i działaczka od lat zaangażowana w sprawę osób z niepełnosprawnościami w Chełmie.
11: Kilka razy usłyszeliśmy już, że jest darmowa komunikacja i tak dalej. Tylko ja bym bardzo chciała zwrócić uwagę, że mało kto z Państwa, wszystkich, całego naszego społeczeństwa ma świadomość tego, jak bardzo ciężko się poruszać z wózkiem inwalidzkim, z dorosłą, dużą osobą. A w większości osób, które są w moim stowarzyszeniu też, albo w środowisku osób niepełnosprawnych, są to osoby już w naprawdę starszym wieku, które mają same trudności z poruszaniem się, a już pchanie wózka jest naprawdę dużą trudnością.
10: Mówiła na posiedzeniu radnych szefowa stowarzyszenia. Autorzy petycji wskazują, że dla części mieszkańców samo uruchomienie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego nie rozwiązuje problemu, jeśli nie mają możliwości bezpiecznego i regularnego dojazdu. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy osób poruszających się właśnie na wózkach oraz ich opiekunów. Postulat zakłada stworzenie transportu do centrum oraz częściowo odpłatnego systemu działającego na zasadzie miejskiej taksówki dla osób z niepełnosprawnościami. Takie przewozy mogłyby służyć również dojazdom do lekarza, na rehabilitację, do urzędu czy na wydarzenia społeczne i kulturalne. Jednym z głównych problemów są koszty prywatnych przewozów. W petycji wskazano, że przy regularnym korzystaniu z takich usług miesięczne wydatki mogą sięgać 3 do 5 tysięcy złotych. Podczas sesji Rady Miasta Jacek Bobruś, ojciec dorosłej osoby poruszającej się na wózku, mówił natomiast o ofercie wynoszącej około 200 zł za przejazd w jedną stronę. Wiceprezydent Chełma Radosław Wnuk zapowiedział, że miasto przeanalizuje analizuje możliwości zapewnienia transportu osobom ze szczególnymi potrzebami. Na razie nie oznacza to jednak decyzji o uruchomieniu takiej usługi, ani wskazania terminu czy źródła finansowania. Autorzy petycji chcą, aby pierwsze działania zostały podjęte jeszcze przed okresem jesienno-zimowym. Lubelski czek turystyczny ma pomóc branży i zachęcić do wypoczynku w regionie poza sezonem. Program Urzędu Marszałkowskiego i Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej ruszy już jutro. Do rozdysponowania będzie około 8300 elektronicznych czeków, każdy o wartości 300 zł. Z programu mogą skorzystać osoby po 60 roku życia, pełnoletni posiadacze karty dużej rodziny oraz pozostali pełnoletni turyści. Warunkiem jest pobyt w zweryfikowanym obiekcie noclegowym na terenie województwa lubelskiego, obejmujący co najmniej 2 noclegi. Łączna wartość tego programu to 2,5 miliona złotych. Połowę tej kwoty przekazuje województwo lubelskie, a połowę Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program ma m.in. pomóc branży turystycznej odczuć skutki spadku ruchu związanego z wojną za wschodnią granicą. Czeki będzie można wykorzystać od września. Obiekty noclegowe wciąż mogą zgłaszać się do programu aż do końca listopada.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bon Ton.
10: Gmina Żmudź stawia na współpracę regionalną. Oficjalnie dołączyła do Związku Gmin Lubelszczyzny, licząc na wymianę doświadczeń, najsilniejszy głos w reprezentowaniu interesów lokalnych wspólnot. Decyzja o przystąpieniu do stowarzyszenia zapadła jednogłośnie podczas sesji Rady Gminy. Władze Żmudzi podkreślają, że głównym celem jest możliwość korzystania ze specjalistycznych szkoleń dla kadry urzędniczej, a to ma usprawnić pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych. Zastępca wójt Łukasz Burak wskazuje, że członkostwo to szansa na wspólne mierzenie się z problemami dotyczącymi inwestycji drogowych, oświaty czy gospodarki odpadami. Dzięki temu gminy regionu mogą występować ze wspólnym, silniejszym stanowiskiem na forum ogólnopolskim. Co ważne dla budżetu, koszty tej współpracy są relatywnie niskie. Roczna składka członkowska wynosi około 1500 zł. Związek Gmin Lubelszczyzny to organizacja z siedzibą w Lublinie, która według danych na koniec sierpnia zrzesza już 120 samorządów z województwa. Wśród członków są już m.in. sąsiednie gminy Chełm, Kamień, Sawin oraz Wojsławice.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: 20 minut przed godziną 12 już wiemy, że przez najbliższe kilka miesięcy będziecie mogli słuchać odcinków Jarka Hołoty z muzyczną kartką z kalendarza. Posłuchajmy jej tym razem. Debiut jakby nie było w tym nowym roku szkolnym, ale i też w nowym miesiącu.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Wtorek, 1 września, Jarek Hołota. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia ukształtowały dzisiejszą datę na światowych listach. Zaczynamy w roku 1946. Swoje 80. urodziny obchodzi dzisiaj Barry Gibb, wokalista, kompozytor i współzałożyciel legendarnej grupy Bee Gees, odpowiedzialny za nieśmiertelne hity ery disco, takie jak Stayin' Alive czy Night Fever. Przenosimy się do roku 1957. 1 września na świat przyszła Gloria Estefan, kubańsko-amerykańska ikona muzyki pop i latynoskiej, autorka takich przebojów jak Rhythm Is Gonna Get You czy Conga. W kalendarzu zapisujemy rok 1977. Swoje 49. urodziny celebruje Eve Amaro, wokalistka i gitarzystka popularnego hiszpańskiego pop-rockowego duetu Amaro. Zaglądamy do roku 1989. Dokładnie 37 lat temu na rynku zadebiutował przełomowy album Steel Wheels brytyjskiej formacji The Rolling Stones, z którego pochodzi energetyczny klasyk Mixed Emotions. Naszą dzisiejszą wtorkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1998 i piosenką, która pod koniec lata tamtego roku nie schodziła z czołówek światowych list. Przenieśmy się o 28 lat wstecz. Kanadyjska wokalistka Alanis Morissette wypuściła wtedy swój słynny, głęboki i niezwykle klimatyczny single Thank You, będący zapowiedzią albumu Supposed Former Infatuation Junkie. Niezwykła wrażliwość wokalna, chwytliwy kompozycyjny luz i refleksyjny tekst uczyniły z tej piosenki jeden z najważniejszych radiowych klasyków tamtego okresu. Przed nami Alanis Morissette.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkreślić?

namacać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
2: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama. Bon Ton Radio.

0: W naszym kraju dzisiaj początek roku szkolnego, ale czy wszędzie? No właśnie, początek roku szkolnego 1 września to przede wszystkim tradycja charakterystyczna dla Europy Środkowej, Wschodniej, no i też części Bałkanów. Poza Polską właśnie tę naukę zaczynają uczniowie m.in. Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Bułgarii, Estonii, Łotwy, Litwy, Serbii, Czarnogóry, Mołdawii czy Ukrainy. Również nawet we Francji rok szkolny właśnie dzisiaj się rozpoczyna. W Niemczech termin rozpoczęcia szkoły zależy od landu. Pierwszy dzień zajęć przypada między 10 sierpnia a 15 września. Zobaczcie, jaka rozrzutność. W Austrii w tym roku szkoła rozpoczyna się 7 września, czyli jeszcze mają tydzień. Naprawdę tydzień mają w Wiedniu, mogą spokojnie jeszcze sobie spać. Nawet o tej porze. W Hiszpanii również data zależy od wspólnoty autonomicznej. Najczęściej szkoła zaczyna się tam w pierwszej połowie września, czyli mniej więcej między 7 a 10 września. U nas niestety nic się z tym nie zrobi. Już czasu nie cofniemy, rok szkolny rozpoczęty. Cóż zrobić? Trzeba po prostu lecieć do przodu i już zaraz wakacje będą, zobaczyć i nawet się nie zdążycie obejrzeć. Wspomnijcie moje słowa. No właśnie, nie obejrzeliśmy się, a tu już nam zleciał program Bonton na Dzień Dobry. Dziękuję serdecznie, że byliście razem ze mną w ten wyjątkowo trudny dzień, niby nie poniedziałek, ale jednak to 1 września. Ja wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro po godzinie 7, już 2 września. Serdecznie zapraszam. Za chwilę 12, więc czas też na najświeższe informacje z kraju i ze świata.
1: Słuchajcie.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1. Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
3: Reklama. Minęła 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
4: Cztery ofiary śmiertelne tragicznego wypadku na autostradzie A1. Potem aktualne ustalenia prokuratury w sprawie pożaru fabryki dronów i premier w szkole o trendzie pogardy. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Cztery osoby zginęły, cztery w ciężkim stanie przetransportowano śmigłowcem do szpitali. To aktualny bilans tragicznego wypadku na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa pod Częstochową. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący samochodem ciężarowym uderzył w pojazd obsługi autostrady. Policja informuje, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Gliwic jest całkowicie zablokowana. Policjanci kierują kierowców na objazdy. Celowe podpalenie, straty na co najmniej 15 milionów złotych i czyn o charakterze terrorystycznym. To najnowsze ustalenia prokuratury krajowej w sprawie pożaru zakładów produkujących elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. W wyniku pożaru została uszkodzona jedna z hal produkcyjnych. Szczegóły zna Szymon Kępka.
5: Na razie nieoficjalna wersja jest taka, że zamaskowany sprawca miał podpalić zakład przy użyciu łatwopalnej cieczy, a potem, gdy został zauważony, uciekł. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
6: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchni magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
5: Śledczy bazują jak na razie na nagraniach z monitoringu przemysłowego, dodaje prokurator Nowak.
6: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
5: Jak na razie nie ma żadnych zatrzymań w tej sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura razem z ABW i policją szukają sprawcy podpalenia.
4: Tymczasem prokuratura okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Ogień pojawił się w niedzielę w zakładzie produkującym elementy do budowy obiektów latających i doprowadził do zniszczeń na około 5 milionów euro. Śledczy na razie nie wykluczają żadnego ze scenariuszy. Mogło tu również dojść do celowego podpalenia. W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski, pseudonim Kajtek, który w trakcie Powstania Warszawskiego pełnił służbę pomocniczą w pułku Baszta. Jego pogrzeb odbędzie się 7 września na cmentarzu północnym w Warszawie. Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej, dziś też początek nowego roku szkolnego. Te dwa tematy połączył w przemówieniu premier. Donald Tusk w zespole szkół nr 1 w Wieluniu apelował do młodych ludzi, by między innymi nie ulegali trendowi pogardzania innymi i słabszymi.
7: I bardzo wam życzę tego. Wam, waszym rodzicom, waszym nauczycielom, żebyście tę zdolność rozłożenia dobra od zła

0: termin wypłaty świadczenia wypada w niedzielę 6 września.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
2: No to pierwsza wrześniowa pogoda. Na termometrach około 25 stopni. Jest ciepło i ładnie. Tutaj w prognozach widzę, że idą do nas burze i opady deszczu. Także jak wybieracie się na miasto, to pamiętajcie o parasolkach. Poza tym ładnie i słonecznie ma być dzisiaj i ciepło do 26 stopni nawet.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
4: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie. Aha, dnia już nie lata, słuchajcie, 1 września. Ujejku, jejku, no ale nic, przetrwamy to. Danny i Therese, If Only You, teraz specjalnie dla was wszystkich.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Ależ to jest fajny ostatni dzień lata. No nie, musimy zamienić to na pierwszy dzień szkoły. Przykro mi bardzo, słuchajcie. To żeby jeszcze was dobić, przedstawię kartkę z kalendarza. Dzisiaj mamy wtorek, 1 września, oczywiście pierwszy dzień szkoły. Imieniny obchodzą Bronisław oraz Idzi. Wszystkiego najlepszego, a nietypowo święta 2. Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej oraz Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście dzisiaj jest też najważniejsza rocznica wybuchu II wojny światowej, także to miejmy zawsze w pamięci. Dire Straits teraz Money for Nothing, później Human i Polski. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służby mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
0: Reklama.
1: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio Sport.
5: Sport, Marcin Petruk. Rozegrany pod koniec sierpnia międzynarodowy turniej Poland Open był ostatnim zawodowym startem Katarzyny Krawczyk. Jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek cementu Gryfa Chełm i członkini kadry narodowej przez wiele lat sięgała po medale na arenie lokalnej, ogólnopolskiej i światowej.
6: Kasia zdobyła w swojej karierze mnóstwo medali. No najważniejsze, że była olimpijką, startowała w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. No wcześniej miała też udany występ w Igrzyskach Europejskich, gdzie zdobyła brązowy medal. No może się również pochwalić brązowym medalem z najważniejszej imprezy światowej, czyli z Mistrzostw Świata. Dorzuciła do tego Katarzyna medale brązowe z Mistrzostw Europy. No i Kasia była niepokonana przez kilkanaście lat, bo posiada w swojej kolekcji 12 tytułów mistrzyni Polski.
5: Mówił wiceprezes cementu Gryfa Chełm Zdzisław Biały. We wspomnianym turnieju Poland Open Katarzyna Krawczyk zdobyła brązowy medal i zwieńczyła karierę symbolicznym pozostawieniem butów na macie. Nie ma zmiany na fotelu lidera w chełmskiej klasie A. Miejsce to nadal należy do Znicza Sienica-Różana, który dopisał do konta 3 punkty, wygrywając na wyjeździe ze startem Pawłów 5-2. Druga kolejka była zarazem pierwszą dla startu krasnystaw, który przejął pod trenerskie skrzydła Roman Rossa. Skład ten rozpoczął sezon od przegranej 1-3 z Wiktorią Żmudź.
7: Mecz taki o dwóch obliczach. Pierwsza połowa, myślę, dobra w naszym wykonaniu. Mieliśmy naprawdę dużo sytuacji, które powinniśmy zamienić na bramki. Niestety nie udało się. Strzeliliśmy bramkę co prawda na 1-0, ale tylko tyle. No niestety w drugiej połowie zagraliśmy słabiej, co też pokłosiło się tego, że później zaczęliśmy przygotowania. Ta kadra też jest dosyć wąska, więc tak to wszystko wygląda. Natomiast czystałe fragmenty gry i troszeczkę gapiostwa przy tym powodowały, że Wiktoria wyszła na prowadzenie. Próbowaliśmy odwrócić losy meczu, niestety nie udało się. Za to chłopakom dziękuję, bo naprawdę ambitnie podeszli do tematu i próbowaliśmy zmienić wynik.
5: Mówił trener startu Krasnystaw. Drugie miejsce w A-klasowym zestawieniu należy do Tatranu Kraśniczyn, który 4-1 wygrał z drugim zespołem Ruchu Izbica. Trzecia w tabeli jest natomiast Sewena Sawin, która 3-2 pokonała GKS Pławanice Kamień. KS Bezek to natomiast lider chełmskiej klasy B po pierwszej kolejce rundy jesiennej. Zespół zapewnił sobie miejsce na szczycie rankingu dzięki okazałemu zwycięstwu 8-1 nad rezerwami Witrumu Wola Uchruska. Po inauguracji sezonu druga lokata należy do Wojsławiu Wojsławice, która 6-2 pokonała na własnej murawie drugi zespół Bogu-Hanna. B-klasowe podium zamyka Hutnik Ruda Huta po domowym zwycięstwie 4-1 z Agrosem Suchawa.
1: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio.

Izma, Arko i Kasango, Fire, Fire, czyli ogień, ogień, ależ to jest dobre. W Radiu Wonton oczywiście w rytmie dnia, na zegarach 12.35, za chwileczkę Dawid Podsiadło i Mori, następnie Kroniki Miasta, tak, bo wracamy ze starym programem. I słuchajcie, jest informacja taka, MPGK Heom informuje o awarii sieci wodociągowej rejon ujęcia Trubaków, czyli mieszkańcy zachodniej i północno-zachodniej części Heuma mogą odczuwać obniżone ciśnienie wody w sieci. Tutaj jest informacja z Facebooka, także możecie tam obserwować, bo będą informować też o tym, jak tam sobie poradzili z tą awarią, także uzbrójcie się w cierpliwość. Muszę

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Nie przyznam się do swoich wad.

0: Sztandar Ludów w wydaniu z 14 września 1971 roku relacjonował przebieg akcji pod kryptonimem Porządek. To funkcjonariusze MO wspólnie z członkami ORMO, SOK oraz pracownikami zakładu karnego wzięli udział w akcji profilaktycznej, która miała na celu zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa. O jej przebiegu informował dziennikarzy zastępca komendanta powiatowego milicji w Chełmie kapitan Jan Długaszek. Zwróciliśmy szczególną uwagę na urodzonych w niedzielę oraz na tych osobników, którzy nagminnie nadużywają alkoholu. Oni najczęściej mącą spokój publiczny. Zatrzymaliśmy 25 osób. Większość z nich to ludzie młodzi. 19 skierowaliśmy do Kolegium Karno-Administracyjnego przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Zakłócający porządek w mieście odpowiadali przed kolegium w trybie przyspieszonym. Ponadto odwiedziliśmy w mieście 31 melin pijackich. Przebywali tam najczęściej osobnicy z tzw. marginesu społecznego. Na miejscu przeprowadziliśmy z nimi rozmowy ostrzegawcze.
1: Ówczesne struktury bezpieczeństwa i porządku publicznego, czyli milicja obywatelska przede wszystkim, prowadziła różnorodne działania w formie akcji. No w zasadzie trudno tutaj wyjaśnić, dlaczego to w taki sposób realizowano ostatecznie wypełnianie jakby takich codziennych obowiązków. Powinno się łączyć z tymi działaniami. No jednak traktowano to w taki sposób, co jakiś czas organizując specjalne akcje, żeby zwrócić uwagę na pewien rodzaj problemów. Tutaj oczywiście głównie chodziło o chuligaństwo, spożywanie alkoholu, jak również bezpieczeństwo ruchu drogowego, czyli zagadnienia dosyć ważne i takie się rozwijające. Jednak z tym chuligaństwem w czasach PRL-u rzeczywiście był problem i to był jeden z takich stałych tematów ówczesnej prasy. Ciągle zwracano, że szczególnie młodzież zachowuje się niewłaściwie. Sporo osób niepracujących, czyli urodzonych w niedzielę i zainteresowanych tylko alkoholem, tak to wtedy traktowano. No i oczywiście bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ilość pojazdów rosła, stosunek do przepisów był różny, stąd potrzeba interwencji. No oczywiście milicja obywatelska działała też na bieżąco, ale co jakiś czas właśnie organizowała takie specjalne akcje, gdzie w ciągu kilku dni specjalną uwagę zwracano na różnorodne zachowania. No efekty były dosyć ciekawe. Zatrzymano 25 osób, wykryto 31 melin pijackich, czyli miejsc, gdzie nielegalnie spożywano alkohol, też już taka nazwa dosyć zapomniana, a jeśli chodzi o ruch drogowy, 112 osób. No oczywiście znaczna część wykroczeń została skierowana do kolegium do spraw wykroczeń, no i oczywiście odpowiednie kary się tutaj pojawiły. No notatka jest taka charakterystyczna na tamtych czasów, czyli w końcowej części użyto konkretnych nazwisk osób, które zostały ukarane. No teraz już takiej praktyki nie stosujemy. No i takie akcje jak porządek co jakiś czas na terenie Chełma oczywiście były organizowane. Nie wiem.

0: Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe, profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Harry Styles i As It Was w Radiu Bon Ton w rytmie dnia. Oczywiście za minut 6, godzina 13, a wtedy wiadomości i co tutaj mamy między innymi o zarobkach nauczycieli, bo oczywiście to jest temat numer jeden, o tym, co stało się w Lublinie, czyli pożar hali, no i o Idze i o Hubercie, którzy grają dalej w turnieju tenisowym w Nowym Jorku. Ha, tam to się dobrze bawią. Muzycznie Tame Impala i Loser.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej, rajstop i skarpet.

0: wielkich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
8: Biały miś, o biały wiś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
9: Reklama.
10: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
11: Nauczyciele nadal w ogonie Europy pod względem zarobków. Iga i Hubert grają dalej, za chwilę o turnieju tenisowym w Nowym Jorku. Najpierw jednak wrócimy do śledztwa w sprawie pożaru hali w Lublinie. Marcin Krzamiński. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie niedzielnego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Straty oszacowano na 5 milionów euro. Firma zajmowała się produkcją komponentów dla przemysłu lotniczego. Śledczy sprawdzają m.in. udział obcego wywiadu, ale nie wykluczają żadnej wersji zdarzeń.
12: No ale to wymaga zgromadzenia szczegółowej dokumentacji, przesłuchania świadków, dokonania oględzin miejsca zdarzenia i dopiero wtedy biegły będzie mógł wydać kategoryczną opinię co do tego, z jakiego rodzaju pożary mamy do czynienia i czy powstanie tego pożaru wiąże się z celowym podpaleniem.
11: Mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób lub mienia wielkich rozmiarów w postaci pożaru. Sąd rodzinny zajmie się 13-latkiem, który uciekał motocyklem minicross przed policjantami w Uniejowie w Łódzkiem. Młody pirat drogowy nie zatrzymał się do kontroli, gdy policjanci go zatrzymali. Okazało się, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, który nie był dopuszczony do ruchu, bo nie był nawet zarejestrowany. Nauczyciele w Polsce zarabiają lepiej niż jeszcze kilka lat temu, ale wciąż dużo mniej niż ich koledzy z zachodu Europy. W Polsce zależnie od stopnia awansu zawodowego od niespełna 7 do około 10 tysięcy złotych brutto, mówi Monika Benyś-Bator z Personel Service.
13: Te największe różnice są widoczne w porównaniu z Niemcami. Tam nauczyciel potrafi zarobić te 21 do nawet 29 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
11: W Szwecji początkujący nauczyciel zarobi 17 tysięcy złotych brutto, w Wielkiej Brytanii około 14 tysięcy. Przez miesiąc zebrano 67 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna rozpoczęła zbieranie podpisów 30 lipca. Akcja potrwa do 28 września. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie ponad 130 tysięcy podpisów. Iga Świątek i Hubert Hurkacz z pewnym awansem do drugiej rundy US Open. Debiut w głównej drabince nowojorskiego turnieju nie był za to zbudnej drabince nowojorskiego turnieju nie był za to zbyt udany dla Mai Chwalińskiej. Michał Waszkiewicz.
14: Iga

0: spotkaniu z Taylor Townsend. Dobrze zagrał Huberty Hurka, czy pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura.
1: A dziś o drugą rundę zagrają Magdalena Fręch i Magdalinet.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: W Chełmie uczczono kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamięć ofiar i żołnierzy uczczono podczas mszy oraz uroczystości przy pomniku w Parku Miejskim. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz, służb, szkół i środowisk kombatanckich. Do wydarzeń z września 1939 roku powrócimy w lokalnych wiadomościach o 13.30. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do Lublina na bezpłatne porady dotyczące emerytur i rent dla osób, które pracowały lub pracują w Niemczech. Od 15 do 17 września eksperci z ZUS i niemieckiego ubezpieczyciela odpowiedzą na pytania m.in. o łączenie okresów pracy i składanie wniosków. Awaria sieci wodociągowej w Chełmie dotyczy rejonu ujęcia trubaków. Służby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej lokalizują miejsce usterki. Przystąpią później do naprawy. Mieszkańcy zachodniej i północno-zachodniej części miasta mogą mieć obniżone ciśnienie wody.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
5: W pogodzie jak na razie stabilnie, ale przypominam, że tu w prognozach pokazuje się, że mają być burze i opady deszczu, także trzeba uważać. Na termometrach 25 stopni, ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali, co przekłada się na biometr umiarkowany.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
2: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: Dzień dobry, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia w głośnikach. Halo Houston i Jasiek Piwowarczyk. Halo Chełm, jesteście? Oczywiście, że tak.

0: Reklama.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigantiprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne. Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Ależ to kiedyś na Vivie szalało ATC Around World. Wielu z Was teraz się mówi, a cóż to takiego ta Viva? Ha, słuchajcie moi drodzy, to taki kanał muzyczny, który był w zamierzchłych czasach, kiedy Wasi rodzice słuchali muzyki wtedy w telewizorze tylko i wyłącznie, bo nie było nic innego. Teledyski latały jak szalone i w ogóle a propos teledysków, to ATC ostatnio koncertuje nawet z tym utworem i możecie sobie obejrzeć gdzieś tam na streamingach. Jak zobaczyłam, jak oni wyglądają, o matko, matko, to ci to minęło 25 lat. Teraz Jonas Brothers, 13:30, wiadomości lokalne. I don't...

0: Reklama.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
9: Zapraszam na wiadomości lokalne. Jest 13.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Dzisiaj w kilku miejscach na terenie Chełma uczczono ważną rocznicę w historii Polski. Dzisiaj mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej i pamięć ofiarom, a także żołnierzom, którzy stoczyli walkę o kraj, oddano w trakcie mszy w Bazylice, później pod pomnikiem 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Parku Miejskim.
10: Wasza

0: W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz miasta, radni, mundurowi, poczty sztandarowe z chełmskich szkół i środowiska kombatanckie. Chociaż pierwsze działania wojenne chełmianie w 1939 roku odczuli dopiero 8 września, gdy niemieckie samoloty zbombardowały miasto, to świadomość nieuchronnego przyszła znacznie wcześniej. Mężczyźni zostali zabrani do wojska.
1: Duża część mieszkańców Chełma w ramach mobilizacji została powołana do wojska, bo przecież należy pamiętać, że mobilizację rozpoczęto pod koniec sierpnia. W Chełmie stacjonowały te dwie duże formacje, 7 Pułk Piechoty Legionów i 2 Pułk Artylerii Ciężkiej. One też się przygotowywały przecież do wojny. I mimo, że chyba do końca wierzono, że jednak wojna nie wybuchnie, to w jakimś sensie rzeczywiście. Można powiedzieć, że wszyscy byli przygotowani, że jednak ta wojna się rozpocznie.
0: Mówi Zbigniew Lubaszewski, chełmski historyk. Około 10 września 1939 roku miasto i jego okolice zapełniły się żołnierzami z rozbitych jednostek. Wojsko reorganizowano i znów kierowano na front. Pracowałeś lub pracujesz w Niemczech? Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na bezpłatne dni poradnictwa emerytalno-rentowego w Lublinie.
2: Będzie można dopytać o emerytury i renty międzynarodowe, o sumowanie stażu ubezpieczeniowego z Polski i Niemiec, o całą procedurę ubiegania się o świadczenia polsko-niemieckie. Porady są oczywiście bezpłatne i nie trzeba znać języka niemieckiego, bo zapewniamy tłumaczy. Zapisy prowadzimy do 4 września, a konsultacje odbędą się w siedzibie ZUS w Lublinie od 15 do 17 września.
0: Informuje Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w Lubelskiem. Osoba, która pracowała w Polsce i Niemczech, może otrzymywać dwie emerytury z obu krajów. Każde państwo płaci swoją część. Umowy międzynarodowe i unijne przepisy pozwalają również na transfer świadczeń za granicę.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bon Ton.
0: W Chełmie doszło do awarii sieci wodociągowej. Problem dotyczy rejonu ujęcia Trubaków, jak informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Służby próbują dokładnie zlokalizować miejsce awarii, a następnie przystąpią do naprawy. W związku z tą usterką mieszkańcy zachodniej i północno-zachodniej części miasta mogą mieć obniżone ciśnienie wody. Spółka zapowiada, że o postępach prac będzie informować na bieżąco. Nowy specjalistyczny autobus dla podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej w Majdanie Zachorodyńskim będzie dostarczony przez firmę Sulejówka. Gmina Siedliszcze rozstrzygnęła przetarg. Pojazd będzie kosztował ponad 368 tysięcy złotych i zostanie przystosowany m.in. do przewozu osób na wózkach. To nie koniec inwestycji w placówkę. Gmina szuka bowiem wykonawcy remontu elewacji budynku i jego otoczenia. Zaplanowano m.in. izolację ścian, nowe rynny i parapety oraz remont kostki brukowej przy wejściu. Prace mają zakończyć się w listopadzie. Obie inwestycje otrzymały dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Ania Dąbrowska śpiewa "Nie umiem cię zatrzymać", ha, a ja wiem, jak was zatrzymać, na przykład naszymi starymi i nowymi programami, które u nas na antenie są. Na przykład za chwileczkę Planeta w 5 minut, która wraca po wakacyjnej przerwie. Lekka przypominajka, o co chodzi i jak się bawimy, także zapraszam was serdecznie, no i klasycznie zaraz lecę tą kawę robić. Sombr Andres, wracam i się słuchamy. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, posłuchać raczej naszych poprzednich odcinków, naszych różnych programów, zapraszam na radiobonton.pl.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, skończyły się wakacje, a więc wracam z Planetą w 5 minut, czyli miejscem, w którym przez kilka minut zaglądamy na naszą planetę i sprawdzamy, co się na niej właściwie dzieje. Czasami będziemy też zaglądać poza nią. I umówmy się, Ziemia ma ostatnio całkiem sporo na głowie. Zmiany klimatu, susze, powodzie, smog, topniejące lodowce, jak na przykład ostatnia katastrofa w Nepalu, coraz częstsze fale upałów, ale też nowe technologie, odnawialne źródła energii, pomysły na ograniczenie plastiku, ochronę przyrody i życie trochę bardziej w zgodzie z tym, co nas otacza. I właśnie o tym, jak zwykle, będziemy rozmawiać. Ale spokojnie, Planeta w 5 minut nie będzie kolejnym programem, w którym ktoś przez 5 minut mówi nam, że wszystko robimy źle. To nie jestem ja. Nie będzie też wykładem z ekologii. Będą ciekawostki, zaskoczenia, trochę nauki, trochę geografii, trochę technologii i pytania, które czasami brzmią banalnie, dopóki nie spróbujemy na nie odpowiedzieć. Dlaczego jedne miasta toną, a inne walczą z suszą? Czy naprawdę możemy mieć energię ze słońca nawet wtedy, kiedy słońca prawie nie widać? I dlaczego plastik jest jednocześnie jednym z najbardziej użytecznych i najbardziej problematycznych wynalazków człowieka? Albo czy można uratować planetę po prostu sadząc drzewa? No i właśnie takie pytania będziemy sobie tutaj zadawać. Czasami będą też porady, czego nie robić, a co robić, ale jak zwykle oczywiście z uśmiechem i przymrużeniem oka. A ponieważ jesteśmy w Radiu Bonton, nie zabraknie też naszego kawałka świata. Będziemy zaglądać nie tylko na drugi koniec globu, ale też tutaj, do nas, na Lubelszczyznę, do Chełma, Krasnego Stawu, Włodawy i okolic. Bo zmiany klimatu, pogoda, jakość powietrza, susza czy problemy z wodą nie dzieją się wyłącznie gdzieś daleko. One dzieją się za naszym oknem, na przykład nasza Ucherka, która chyba w tym momencie nawet nie istnieje. No dobra, 5 minut. Tyle wystarczy, żeby dowiedzieć się czegoś nowego. No i nie zawsze będzie to 5 minut, umówmy się. Żeby spojrzeć na coś, co znamy od zawsze, trochę inaczej i żeby przekonać się, że planeta, na której mieszkamy, jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. A czasami nie. A więc zapraszam na Planetę w 5 minut. Ja nazywam się Kinga Miszczyk, a przed nami kolejne minuty o świecie, który mamy dosłownie pod stopami. Do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Bonton Radio. 104,9 FM.
4: J-Lo! Ja tu sam.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
0: Reklama.

Grzegorz Chyby i Tab wstaje. Chyży Grzegorz, oczywiście, że tak. Za chwileczkę Everything But The Girl i Missing, to jest utwór, ach, tak, jak usłyszycie, to będziecie wiedzieć już, że to jest to. Na zegarach 13:53, więc za chwileczkę wiadomości, a tam o przyroście tragicznych wypadków na hulajnogach. No to, co ja dzisiaj rano zobaczyłam, jadąc do pracy, to naprawdę aż się włos na głowie jeży, bez kasku, bez niczego, na oślep, ajajaj.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
7: Recepta na udany dzień?
8: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
7: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
9: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
10: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
11: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
12: Reklama. Minęła 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
13: Niepokojący przyrost tragicznych wypadków na hulajnogach. Po powodzi w Nepalu wciąż poszukiwane tysiące osób. Prezes PiS ponownie kontra rząd. Tym razem chodzi o ceny paliw. Marcin Krzemiński. 312 śmiertelnych ofiar wypadków i ponad 5,5 tysiąca rannych. To wakacje na drogach w policyjnych statystykach. Policjanci mówią, że z roku na rok jest coraz bezpieczniej. Niepokoi jednak fakt, że rośnie liczba śmiertelnych ofiar wypadków na hulajnogach elektrycznych. W tym roku było ich już 14, mówi podinspektor Robert Opas.
14: Jest to jedyna kategoria pojazdów, gdzie faktycznie odnotowaliśmy wzrosty. Dlatego też tych kontroli jest bardzo dużo, nie tylko prowadzonych przez policję, ale też przez inne służby.
13: Samodzielnie hulajnogą można jeździć po skończeniu 13 roku życia. Do 16 obowiązkowy jest kask. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał pielęgniarz z wrocławskiego szpitala, który miał dusić pacjenta poduszką. Do zdarzenia doszło 18 sierpnia na oddziale neurologii. Z oświadczenia wydanego przez szpital wynika, że Piotr P. został przez innych pracowników zatrzymany na gorącym uczynku i przekazany wezwanej policji. Sąd aresztował mężczyznę tymczasowo na 3 miesiące. Los prawie 4000 ludzi pozostaje nieznany po ostatniej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 600 zaginionych osób to pracownicy elektrowni wodnych. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
15: Robotnicy z elektrowni wodnych na rzece Trisuli prawdopodobnie utknęli w rozległych sieciach tuneli wypełnionych błotem. W akcji ratunkowej bierze udział międzynarodowy zespół złożony z chińskich i nepalskich wojskowych. Zaangażowani są również eksperci z Indii, Korei Południowej oraz Australii. Udzielenie pomocy obszarom dotkniętym katastrofą w Nepalu, współpraca międzynarodowa w zakresie pomocy to nasza ważna decyzja polityczna, która świadczy o przyjaźni wobec Nepalu. Mówił rzecznik chińskiego resortu dyplomacji. Liczba ofiar śmiertelnych w Nepalu przekroczyła 1000. Wcześniej informowano, że z 900 ciał zidentyfikowano tylko 4%.
13: Są wszelkie przesłanki do tego, żeby paliwo było teraz tańsze niż za końcówki naszych rządów, uważa prezes PiS Jarosław Kaczyński. No, o północy zakończył się rządowy program CPN, który wprowadzał niższe ceny paliw poprzez obniżkę podatku VAT, co miało ulżyć m.in. Polakom wracającym z wakacji. Zdaniem prezesa Kaczyńskiego obecne ceny paliw są zbyt wysokie.
16: To jest po prostu dowód na to, że rząd, który doprowadził do ciężkiego kryzysu
2: Ministerstwu Finansów Publicznych po prostu w ten sposób kosztem ludzi, kosztem Polaków, bo dzisiaj prawie każdy ma samochód, próbuje się ratować.
13: Po zakończeniu programu CPN ceny paliw na stacjach wzrosły nawet o ponad złotówkę za litr. Z nowym rokiem nowości w szkołach. W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach oddano do użytku hale dla logistyków oraz pracownię reklamy, mówi dyrektor szkoły Paweł Hurbańczyk.
3: Mamy dwa pomieszczenia. Jedno pomieszczenie jest to reżyserka, drugie właściwe studio nagrań. Mamy sprzęt w postaci mikrofonów, instrumentów muzycznych, przynajmniej części instrumentów muzycznych, gdzie będzie nagrywany dźwięk. Oprócz reklamy wizualnej będziemy tutaj nagrywać reklamy audio.
13: Nic tylko pozazdrościć.
6: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrock.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
12: No i patrzymy, co tam w pogodzie. Na razie stabilnie, na termometrach nadal 25 stopni, ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali, więc biometr umiarkowany. No i przypominam, że prognozowane są na dzisiaj burze i opady deszczu, także proszę mieć ze sobą coś przeciwdeszczowego.

0: obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: No i witam Was po godzinie 14:00, Kinga Miszczyk w głośnikach SIA, a zaraz gość Radia Bonton.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Dzień dobry Państwu, Dorota Betka, Departament Spraw Obywatelskich, Urząd Miasta Chełm.
2: Dzień dobry Państwu, Kinga Miszczek, Radio Bon Ton, witam. Dzisiaj będziemy rozmawiać o takiej instytucji zwanej Biuro Rzeczy Znalezionych, ale jak się dowiedziałam ostatnio, w Chełmie nie istnieje pod taką nazwą, tylko właśnie jest to Departament
1: Spraw Obywatelskich. My nie nazywamy się Biuro Rzeczy Znalezionych, natomiast zadania prezydenta w tym zakresie przypisane są do mojego departamentu i tu realizujemy zapisy ustawy o rzeczach znalezionych.
2: No właśnie, bo w sumie jeżeli coś znajdziemy, to tak nie wiadomo nawet gdzie to nieść. W internecie ciężko znaleźć informacje o tym co jak, więc postawiłam sobie za punkt honoru, żebyśmy wszyscy wiedzieli jak coś znajdziemy, gdzie to dalej nosić, bo tutaj też się zdarza, że do nas do radia przynoszą takie rzeczy i nie wiadomo co dalej z tym. No to zacznijmy może od podstaw. Co właściwie dzieje się z rzeczą, którą ktoś znajdzie na ulicy i przyniesie do Was?
1: Taką rzecz przynoszą osoby lub służby na Obłońską 20, właśnie do Departamentu Spraw Obywatelskich. My wypełniamy właściwe dokumenty za podpisem.

0: Osoba zostawia te rzeczy i przechowujemy tą rzecz. W myśl ustawy, która weszła 19 maja 2026 roku, taką rzecz musimy przechowywać przez rok. Następnie powiadamiamy znalazcę o tym, że wzywamy jego właściwie do odbioru rzeczy znalezionej wraz z terminem odbioru. No chyba, że wcześniej ktoś się po tą rzecz zgłosi.
1: Aha. A czy można nie chcieć odebrać takiej rzeczy, którą się znalazło?
0: Znaczy osoby, które przynoszą do nas te rzeczy, nie mają obowiązku odebrać tej rzeczy i stać się jakby jej właścicielem po tym terminie ustawowym. Ta rzecz zostaje jakby w posiadaniu naszego urzędu, w dyspozycji pana prezydenta.
1: A co najczęściej trafia do biura? Są to telefony, portfele, klucze, rowery? Czy mieszkańcy potrafią zaskoczyć
0: najczęściej,
1: czymś?
0: Najczęściej znalazcy przekazują telefony, zdarzają się środki finansowe, zegarki, które są zostawiane w miejscach użyteczności publicznej, a także rowery, a zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Niemniej jednak trzeba stwierdzić, że najczęściej są to telefony komórkowe, które osoby gdzieś właśnie zostawiają na ławkach, w parkach, w sklepach, prawda? I to się znajduje później właśnie u nas.
1: A jaka była najbardziej nietypowa rzecz, którą ktoś u was zostawił?
0: W ostatnim czasie został przyniesiony rower, który został jakby znaleziony na drzewie. O czym poinformował nasze służby jeden z chełmskich mieszkańców. Ten rower został już odebrany przez właściciela, ponieważ jak do mnie mamy, był to jakiś taki trochę żart. Ktoś komuś zrobił żart po prostu.
1: Rozumiem.
0: Natomiast Straż Miejska, jak została powiadomiona, ten rower zdjęła i przywiozła na nas.
1: No proszę, takie historie. Jeżeli znajdziemy na przykład portfel na ulicy, to co powinniśmy zrobić? Przynieść do was czy na policję?
0: Można przynieść właśnie tutaj do nas do Biura Rzeczy Znalezionych, prawda? Ustawa nowa zwiększyła próg znalezionych pieniędzy, który podlega jakby zgłoszeniu, prawda? Po przekroczeniu którego znalazca zobowiązany jest nawet do przekazania tych rzeczy staroście w przypadku naszego miasta panu prezydentowi. Ten próg wynosi teraz nie 100 zł, tak jak w zapisach poprzedniej ustawy, a 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że kwota ta będzie podlegać po prostu rewaloryzacji wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Nie ma obowiązku takiego bardziej moralnego, prawda, i obowiązku znalazcy do oddania pieniędzy w kwocie nie przekraczającej 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę lub równowartości w walutach obcych tego wynagrodzenia. Obecnie na dzień dzisiejszy jest to 240 zł.
1: Dobrym czynem jest po prostu oddać to, bo może my znajdziemy się kiedyś w podobnej sytuacji i pierwsze kroki skierujemy do was w nadziei, że nasza zguba jest tam i ktoś ją odniósł.
0: Na pewno jest to dobra praktyka. Myślę, że nie ma może tych znalazców dużo, czy tych rzeczy znalezionych, bo pokusiłam się tutaj o statystyki, prawda, więc na dzień dzisiejszy, tutaj dzisiaj tu u Państwa jestem, przyniesiono w 2026 roku 23 rzeczy, więc może nie jest to dużo, prawda, natomiast zdarzają się uczciwi ludzie, przynoszą właśnie te telefony, prawda, kwoty pieniężne, i zegarki, rowery, prawda, więc nie brakuje ludzi też uczciwych.
1: A czy przynoszą do was rzeczy mało wartościowe, na przykład jakiś jeden klucz, czy portfel, który jest pusty, powiedzmy?
0: Bardzo rzadko to się zdarza. Może jedna, dwie rzeczy w tym roku o takiej niskiej wartości zostały przyniesione. Z tego, co pamiętam, to jedne albo dwie pary kluczy. Jeżeli klucze są dla kogoś wartościowe, to osoba przychodzi do nas, ludzie przychodzą, pytają, prawda, jeżeli zgubią coś wartościowego, czy przypadkiem ktoś nie oddał. Zdarza się też, że po prostu służby znajdują, tak, czy policja, czy Straż Miejska różne rzeczy, czy portfele właśnie. Straż Miejska to szczególnie, prawda, rowery, prawda, które zostawiane są czasami pod garażem, to warto się też rozejrzeć, bo czasami po prostu po niego, pod ten garaż wraca właściciel i nie ma potrzeby go stamtąd zabierać. zabierać. Natomiast no, generalnie no, trzeba być czujnym, prawda? Czujnym, bo być może ktoś tej rzeczy później będzie szukał, jest to dla niego wartościowa rzecz.
2: To była krótsza wersja naszej rozmowy. Na tę dłuższą zapraszam na naszą stronę radiobonton.pl w zakładce Gość Radia Bonton.
3: Gość Radia Bonton. Reklama.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
5: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać Ty.
6: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama. Bonton Radio. W rytmie dnia.

Jason Tonight w Radiu Bonton w rytmie dnia. Tak, słuchajcie, kiedyś mówiłam wam o tym, że chodzenie po schodach wydłuża nasze życie, serce lepiej pracuje, lepiej kondycja. O, deszcz pada, słuchajcie, tak, przepraszam, deszcz pada. To jest bardzo ważna rzecz, deszcz pada. Dobra, wracam do tego, co mówiłam, że kondycja lepsza, jak się wchodzi po schodach. No słuchajcie, przebiegłam się teraz chwileczkę i już tutaj oddech sobie nie radzi, już zdyszany człowiek, ale może to ze względu na wiek, nie wiem, nie mam pojęcia, ale z tyłu głowy mam, że trzeba dbać o kondycję, bo nasze zdrowie jest najważniejsze, bo my jesteśmy ważni dla innych, a fajnie byłoby długo żyć. Teraz o Mighty Sea Deszcz, ale że się złożyło. Później Dawid Podsiadło, Pięknie płyniesz. Tak, w kałużach po deszczu i 14:30 sport. Yeah.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służby mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
0: Reklama.
6: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio Sport.
9: Zapraszam na sport, Marcin Petruk. Sezon w chełmskiej klasie okręgowej nabiera rozpędu, a obecnie stawce przewodzi ekoróżanka. Na równi punktami jest z nią granica do Rochusk, natomiast 7 oczek posiadają na koncie rezerwy chełmianki. W ostatnim meczu skład prowadzony przez Pawła Fornala nie dał szans rywalom z ZGKS-u Brat Cukrownik Siennica Nadolna, pokonując ich u siebie 6-2.
10: Myślę, że wynik 6-0 odzwierciedla to, co działo się na boisku. Pewne nasze zwycięstwo, dobre spotkanie. Na pewno udział i pomoc w tej wygranej mieli zawodnicy, którzy spadli z pierwszego zespołu. Głównie to zawodnicy o statusie młodzieżowca, także cieszymy się z 3 punktów, z dobrego spotkania i już przygotowujemy się do kolejnej kolejki.
9: Obecnie tabelę chełmskiej klasy okręgowej zamyka GKS Łopiennik, który w ostatnim dotychczasowym meczu 2-2 zremisował z Frasati Wojsłowice. W przygotowaniach do kolejnego spotkania są również juniorzy młodsi chełmianki. Zespół rywalizujący w pierwszej lidze wojewódzkiej w ostatnim meczu zremisował z Lublinianką 2-2, mówi trener Tomasz Iwan.
11: To znaczy na mecz nasza gra wygląda coraz lepiej. Prowadziliśmy 2-0, skończyło się 2-2, jednak nie wynik jest najważniejszy, tylko rozwój tych chłopaków. Dlatego też, mając na uwadze, że mamy bardzo dużo tych juniorów, zgłosiliśmy zespół do ligi okręgowej junior młodszy w okręgu chełmskim. Dlatego, żeby wszyscy chłopcy weekend mogli grać w pełni wymiarze czasowym i żeby mogli się rozwijać.
9: Następny mecz juniorzy młodsi chełmianki rozegrają z Podlasiem Biała Podlaska. Przenosimy się w lekkoatletyczne szeregi MKS-u Agros Chełm. Po złoty medal w Mistrzostwach Polski LZS w Spale sięgnęła Wiktoria Nadolska, potwierdzając dobrą formę na początku drugiej części sezonu i wygrywając rywalizację w biegu na 1000 metrów. Oprócz niej w ogólnokrajowych zmaganiach klub reprezentowali jeszcze 2 zawodnicy. Franciszek Józefczak zajął 5. lokatę także w biegu na 1000 metrów, zaś Hubert Trajmak był 12. na 600 metrów. Powrót do ringu w wielkim stylu. Wychowanka MKS-u drugiej Elo w Chełmie oraz obecna zawodniczka Pako Lublin Julia Szeremeta stanęła na najwyższym stopniu podium w Gliwicach, które były gospodarzem międzynarodowych mistrzostw Śląska. Pięściarka nie dała szans rywalkom, a w drodze do finału wygrała pojedynki z Finką Wilmą Vitanen, Brytyjką Shasan Dutą oraz Irlandką Nion Fay.
12: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
13: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.
14: Bonton.

Love. Słuchajcie, amnestia z okazji Narodowego Czytania 2026, Dzień Bez Kar. Uwaga, cytuję. Informujemy, że w sobotę 5 września, godzina 8.16 w wypożyczalni głównej oraz wypożyczalni i czytelni dla dzieci będzie można zwrócić przetrzymywane książki bez ponoszenia konsekwencji finansowych. No ładnie. Coś takiego będzie można też zrobić w piątek, 4 września we wszystkich filiach bibliotecznych numer 1, 2 i 3. Także jeżeli macie jakieś książki z biblioteki, które przytrzymujecie i boicie się oddać, to piątek i sobota jest dla Was. Powodzenia. Teraz The Cars i Drive.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Początek roku szkolnego można nazwać czasem szoku drogowego dla kierowców przyzwyczajonych, że podczas wakacji ruch na ulicach był mniejszy. Potwierdzają to również statystyki, z których wynika, że właśnie na początku września notuje się co roku wzrost zdarzeń z udziałem pieszych, powodowanych głównie nieustępowaniem im pierwszeństwa na przejściach. W Chełmie również są takie miejsca, gdzie część zmotoryzowanych jedzie na tak zwanym luzaku, przyzwyczajonych do słabszej obecności piechurów, a należą do nich okolice pasów m.in. na ulicach Młodowskiej, Pocztowej, Reformackiej, Lubelskiej i Podwalnej. My stale apelujemy o ostrożność za kółkiem, szczególnie kiedy widoczność jest ograniczona przez auta zaparkowane równolegle.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio

0: Reklama.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
4: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
5: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
6: Tato, słyszałeś o ACR?
7: A co to jest ACR?
8: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
6: To tu, gdzie ten robot?
8: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Reklama. Bonton Radio.

to Vloy, How Long w Radiu Bonton w rytmie dnia. Na zegarach 14.55, a to znak, że za chwileczkę wiadomości, a tam coś, co osobiście mnie interesuje, bo rząd planuje zmiany w ulgach podatkowych i tutaj dopisek ucieszą się krwiodawcy. To dla tych wszystkich, którzy zastanawiali się, czy oddawać krew, czy nie, bo oprócz tego, że ratujemy oczywiście komuś życie, to mamy szereg benefitów. Tańsze leki czasami za darmo, krótsze kolejki do specjalistów, no i oczywiście odpisać od podatku można sobie krew i osocze, ale ciekawa jestem właśnie, co tutaj rząd szykuje, także zostańcie i posłuchajcie, a dla was muzycznie Tame Impala i Dracula.

0: sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36. Reklama.
1: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
2: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
1: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
2: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
1: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
2: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama.
3: Minęła 15. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
4: Tragedia na Jedynce. Policja ustala, jak doszło do śmiertelnego wypadku. Rząd planuje zmiany w ulgach podatkowych. Ucieszą się krwiodawcy. Nasze siatkarki coraz bliżej medalu Mistrzostw Europy. Marcin Krzamiński. 4 osoby zginęły, 4 zostały ciężko ranne w wypadku, do którego doszło rano na autostradzie A1 koło Mykanowa na Śląsku. Ofiary to mężczyźni w wieku od 20 do 63 lat, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
5: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
4: 32-letni kierowca z województwa łódzkiego został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Utrudnienia na Jedynce w stronę Katowic mogą potrwać do wieczora. Pozostajemy na drogach. Rusza remont nawierzchni na autostradzie A6 w rejonie węzła Klucz. Od jutra ruch w obu kierunkach będzie tam odbywać się jedną jezdnią. Prace potrwają około 3 tygodni. Prawo i Sprawiedliwość proponuje powołanie Komisji Zaufania Publicznego w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Złożenie projektu ustawy w tej sprawie zapowiedział lider PiSu Jarosław Kaczyński. Według niego powołanie Komisji Zaufania Publicznego jest dużo lepszym rozwiązaniem niż przedstawione dotychczas propozycje, czyli na przykład utworzenie Komisji Śledczej, co zaproponował lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki. Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć, niektóre się zmienić. Wojciech Kowalik.
6: Zupełnie zniknąć ma ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
7: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł.
6: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Zwiększyć ma się za to ulga dla honorowych krwiodawców. Teraz to 130 zł za litr oddany. Krwi.
7: Ta kwota nie była podnoszona też prawie od 20 lat. W związku z tym rząd teraz proponuje, że 1 litr krwi, który będziemy mogli sobie wartość tego litra odliczyć, to będzie 260 zł.
6: Zniknąć miałaby też tak zwana ulga na ekspansję dla firm. Korzysta z niej ułamek przedsiębiorców.
4: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa ma od dziś patrona. Został nim Jacek Magiera. Były piłkarz, ostatnio trener związany przez lata ze stołecznym klubem Hije Akademią. Zmarł nagle w kwietniu we Wrocławiu w wieku 49 lat. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie. Od strefy medalowej dzieli je ćwierćfinałowy pojedynek z Holandią. Na pewno trudniejszy niż wczorajszy mecz z Portugalią, w którym biało-czerwone nie straciły nawet seta. Michał Waszkiewicz.
8: Awans miał być formalnością i owszem, Polki pokonały Portugalię 3-0 i są w ćwierćfinale, ale nie do końca były zadowolone ze swojej gry, mówi środkowa Maja Koput.
9: Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się.
8: To głównie problemy z koncentracją, dodaje rozgrywający Katarzyna Wenerska.
10: Gdzieś tam myślimy, że po dwóch takich setach, które gdzieś tam są pewnie wygrane, nagle przeciwnik nam się położy, a tak nie jest.
8: Na pewno z Holandią w ćwierćfinale trzeba będzie zagrać lepiej.
4: Mecz o półfinał Mistrzostw Europy już w czwartek.
0: Flash. skrót lokalnych informacji.
2: W Lubelskiem ruszyła akcja Bezpieczna droga do szkoły. Policjanci zapowiadają wzmożone kontrole w rejonie szkół i przejść dla pieszych. A w piątek o bezpieczeństwie będzie można mówić także podczas Dnia Otwartego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie. Zaplanowano m.in. pokazy służb i symulatory. Szkoła podstawowa Arka Nasz Dom w Chełmie świętuje 10-lecie działalności. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego placówka otworzyła też specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej. Młodzieżowe drużyny.

0: Nie powinno kapać nam z nieba. Temperatura 24 stopnie, ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali, co przekłada się na biometr umiarkowany. No i do końca dnia pięknie i słonecznie.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
0: No i zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Na zegarach 15:06 w głośnikach. O, tak jest, Sam Fender i Olivia Dean, Rain Me In. Ha, a później, a dlaczego? Także zapraszam Was serdecznie. Now let go of everything I've ever.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. A dlaczego? To pytanie, które prawdopodobnie każdy z nas słyszał setki razy. Mamo, a dlaczego niebo jest niebieskie? Tato, a dlaczego kot zawsze spada na cztery łapy? A dlaczego samolot nie spada z nieba? I czasami odpowiadamy. Czasami mówimy nie wiem, a czasami udajemy, że wiemy. I właśnie dlatego powstało A dlaczego? To audycja Radia Bonton, w której zaczynamy od pytania. Ale niekoniecznie od pytania dziecka. Pytania będą zadawać uczniowie szkół z naszego regionu. Będą to pytania o wszystko, co ich ciekawi. O człowieka, przyrodę, historię, naukę, technologię, codzienne życie, a czasami po prostu o rzeczy, nad którymi sami nigdy się nie zastanawialiśmy. No i oczywiście będą też pytania od was, od słuchaczy, które będziecie mogli przesyłać i ja też będę sama przechadzać się po ulicach naszego miasta i pytać was o wasze pytania. I tutaj zaczyna się nasza praca, bo ja nie zamierzam udawać, że znam odpowiedź na każde pytanie. Pytam, sprawdzam, odkrywam. Czasami odpowiedzi poszukamy u nauczyciela, czasami u lekarza, naukowca, historyka, przyrodnika czy innego specjalisty. Czasami odpowiedź udzielę sama, korzystając oczywiście ze sprawdzonych źródeł. A czasami będziemy musieli naprawdę dobrze pogrzebać, żeby znaleźć rozwiązanie. I właśnie to jest najfajniejsze, bo a dlaczego nie jest audycją tylko dla dzieci? Bo czy naprawdę wiecie, dlaczego po deszczu pachnie ziemia? Dlaczego czasami budzimy się kilka minut przed budzikiem? Dlaczego szyby w samochodzie parują od środka? Dlaczego dźwięk własnego głosu na nagraniu brzmi dla nas tak dziwnie? No właśnie, a dlaczego? W tej audycji będziemy szukać odpowiedzi i mam nadzieję, że czasami po kilku minutach słuchania pomyślicie, kurczę, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. I właśnie o to chodzi, bo ciekawość nie ma wieku, a dobre pytanie może być początkiem naprawdę fascynującej historii. Przed nami pytania uczniów, dorosłych, odpowiedzi specjalistów, trochę nauki, trochę ciekawostek, trochę lokalnych historii i bardzo dużo zwykłego. A dlaczego? To co? Zaczynamy! Ja nazywam się Kinga Miszczyk, a to jest A dlaczego w Radiu Bonton. I skoro jesteśmy już po słowie wstępnym, czas na pierwsze pytanie i tutaj zadam je ja. A dlaczego by nie słuchać, a dlaczego? A odpowiedź zostawiam wam. Do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
4: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
3: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
5: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
6: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
7: Ekotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
8: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moreau.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Reklama.

of Monsters and Men Little Talks, czyli małe pogawędki. Gdyby wam umknęło, dzisiaj mamy 1 września i startujemy z naszą jak zwykle ramówką jesienną, można by tak powiedzieć. No i wrócił gość Radia Bonton. Dzisiaj rozmawiałam z moim gościem o biurze rzeczy znalezionych. Słuchajcie, bo jest coś takiego u nas w Chełmie jak biuro rzeczy znalezionych. I jeżeli chcecie posłuchać, dowiedzieć się w ogóle, gdzie ono jest, to zapraszam was na naszą stronę radiobonton.pl, oczywiście zakładka goście Radia Bonton. Oczywiście tak. No i możecie posłuchać, tam jest pełna wersja taka 12-minutowa mojej rozmowy z panią Dorotą Betką. Pani Dorota jest dyrektorem Departamentu Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Chełm. Stricte nie mamy biura rzeczy znalezionych, ale takie rzeczy kieruje się tam. Teraz Rod Stewart i Baby Jane.

0: Reklama.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej, rajstop i skarpet.

0: Oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.
4: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam na wiadomości lokalne o 15.30. Ruszyła akcja Bezpieczna droga do szkoły. Policjanci zapowiadają wzmożone kontrole w rejonie szkół i przejść dla pieszych. Funkcjonariusze sprawdzili już na terenie Lubelskiego infrastrukturę w blisko 800 miejscach i skierowali ponad 70 wniosków o usunięcie nieprawidłowości. Akcja potrwa do końca września. O bezpieczeństwie na drodze będzie można również dowiedzieć się podczas dnia otwartego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie. To oferta również dla młodych mieszkańców miasta i regionu.
5: Pokaz przeprowadzenia egzaminu praktycznego w zakresie kategorii T ciągnika rolniczego. W tym dniu również odbędą się próbne egzaminy teoretyczne oraz praktyczne w zakresie kategorii B prawa jazdy. Odbędzie się również turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego. Odbędą się również zawody w zmienieniu koła na czas. Do dyspozycji Państwa również będą symulatory dachowania, zderzenia. Zaprezentujemy działanie poduszki powierzchnej. Będzie możliwe skorzystanie również z przejścia w alkogoglach, czyli pod wpływem alkoholu, jakie zachowania tutaj są w organizmu.
4: Mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i zaprasza do niego 4 września. Bezpieczeństwo niezmiennie pozostaje kluczową sprawą. Lubelska policja podsumowała właśnie, że w okresie wakacyjnym na drogach województwa odnotowano 185 wypadków drogowych, w których niestety 17 osób zginęło, 216 zostało rannych. W wypadkach drogowych brały również udział dzieci. Odnotowano łącznie 14 wypadków z udziałem najmłodszych. Jedno dziecko zginęło, zaś 15 zostało rannych. Pierwszego dnia roku szkolnego swój jubileusz świętowała Szkoła Podstawowa Arka Nasz Dom w Chełmie, podsumowując 10-letnią działalność na terenie miasta.
6: Zaczynaliśmy wspólnie od ulicy Zachodniej. To była niewielka salka, która mieściła kilkoro dzieci i przede wszystkim łączyła misje i wizje i przede wszystkim ludzi, którzy chcieli zrobić coś dla dzieciaków. I powiem szczerze, że patrząc z perspektywy czasu ulicy Zachodniej w Chełmie, patrząc z perspektywy czasu, gdzie rozwijamy się przy ulicy Mościckiego 4B, patrząc z perspektywy czasu, że jesteśmy przy ulicy 3 Maja 10, to jest kolejna lokalizacja, że niepubliczna szkoła podstawowa dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Arka Nasz Dom ma również oddziały przedszkolne, to jest olbrzymi sukces. To jest sukces w zasadzie od przedszkola do uzyskania dyplomu można kształcić się właśnie w placówkach edukacyjnych Ark.
4: Podsumowywała Anna Łopąk, prezes zarządu spółki Arka. Inauguracji roku i jubileuszowi towarzyszyło otwarcie specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Arce.
7: Ma za zadanie objęcie dodatkowym wsparciem, które polega na tym, że mamy przygotować nauczycieli do pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, ponieważ coraz więcej dzieci, które potrzebują wsparcia.
4: Mówi Albina Teresa Pudłowska, dyrektor niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Logicznej szkoła otworzyła dziś również ogród sensoryczny.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
4: Młodzieżowe drużyny pożarnicze z powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego wśród laureatów konkursu Państwowej Straży Pożarnej budujemy system odporności społecznej w lokalnych społecznościach. Konkurs miał charakter edukacyjny i prewencyjny. Młodzi druhowie mieli popularyzować wiedzę i umiejętności związane właśnie z bezpieczeństwem oraz pokazywać, jak budować odporność lokalnych społeczności. Swoje działania mogli prowadzić między innymi podczas zbiórek, obozów, festynów i innych wydarzeń. W powiecie chełmskim laureatem została młodzieżowa drużyna pożarnicza z Rożdżałowa. W krasnostawskim wyróżniono drużyny z Kraśniczyna, Izbicy, Siennicy Królewskiej, Dużej, Krupego i Topoli. Z kolei w powiecie włodawskim młodzieżowe drużyny z Sobiboru, Urszulina i Osowy.
3: Bon Ton Radio. W rytmie.

Starsa i Zakryj w Radiu Bonton w rytmie dnia. Za chwileczkę Swedish House Mafia i Happiness is So Sad. Później informacje dla kierowców. A ja mam informacje dotyczące tego, co dzieje się na osiedlu tam Zachód, powiedzmy, i osiedlu Włodawska. Jest małe ciśnienie w kranach, ponieważ gdzieś pękła rura. MPGK szuka jak na razie tego miejsca. Jeżeli wy zauważyliście u siebie na posesji jakąś dziwną kałużę, której nie powinno być, to można się zainteresować i zadzwonić właśnie do MPGK i powiedzieć, że halo, tutaj mam kałużę, której nie powinno być, bo właśnie wiem, może to jest ta usterka.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Ostatnie dni powinny nas już jako tako przyzwyczaić, że o tej porze ruch na części chełmskich ulic jest większy. Da się to odczuć na Lubelskiej za sprawą frekwencji mundurowych w okolicach jednostki wojskowej, jak też przez sygnalizację i przejazd kolejowy Chełm-Miasto. Więcej samochodów możecie się też spodziewać na wiadukcie, wokół Ronda Dmowskiego i Turbinowego, jak również na ulicy Lwowskiej. Prace drogowe trwają na Przemysłowej i Fabrycznej, ale dla lepszej organizacji zostały tam ustawione sygnalizatory świetlne.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Słuchacie Bonk.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Giganci programowania Hełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu Klikon. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigantiprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
7: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
0: Reklama.

Natalia Nykieli, bądź duży w Radiu Bonton w rytmie dnia na zegarach 15.55. Nie wiem, czy wiecie, ale Natalia Nykiel jest spod Mrągowa. W sumie uczuła się w Mrągowie. Ja też jestem z Mrągowa. Widzicie, takie fajne dziewczyny te Mazury wyprodukowały. No nic, sombry zaraz. My body isn't ready dla was. No i zbliżamy się do 16, czyli przed nami ostatnia godzina naszego spotkania, ale chyba nie jest tak źle. Dzisiaj mamy 1 września i tak boli ta data wielu z nas z różnych powodów, no ale w sumie, dobra, nie będę smucić, jest fajnie, sombr, tak jak mówiłam wcześniej.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Biały miś, o biały wiś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
2: Reklama.
4: Minęła 16, zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
5: Remont był dobrze zabezpieczony, mówią drogowcy po tragedii na jedynce. Wrócimy do ustaleń śledczych w sprawie pożaru w Skarżysku Kamiennej. Spytamy też uczniów, co myślą o smartfonowym zakazie. Marcin Krzemiński. Prace były odpowiednio zabezpieczone, zapewniają drogowcy. A chodzi o tragedię, do której doszło dziś rano koło Mykanowa pod Częstochową. Na autostradzie A1 w robotników uderzyła rozpędzona ciężarówka. Na miejscu zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali.
6: Już kilkaset metrów dalej, wcześniej była informacja o tych robotach. Dzisiaj, gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
5: Mówi Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W chwili wypadku na miejscu pracowało 12 robotników. Zatrzymano 32-letniego kierowcę ciężarówki, był trzeźwy, pobrano mu krew na obecność narkotyków. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak i dlaczego doszło do wypadku. Na kilkanaście milionów złotych wycenia się straty po pożarze zakładów produkujących elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. Śledczy chcą zakwalifikować podpalenie zakładu jako czyn o charakterze terrorystycznym. W wyniku pożaru została uszkodzona jedna z hal produkcyjnych. Szymon Kępka.
7: Na razie nieoficjalna wersja jest taka, że zamaskowany sprawca miał podpalić zakład przy użyciu łatwopalnej cieczy, a po tym, gdy został zauważony, uciekł. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
8: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchni magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
7: Śledczy bazują jak na razie na nagraniach z monitoringu przemysłowego, dodaje prokurator Nowak.
8: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
7: Jak na razie nie ma żadnych zatrzymań w tej sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura razem z ABW i policją szukają sprawcy podpalenia.
5: Tymczasem nadeszły właśnie niepokojące informacje z Niemiec. Jak podaje dziennik Bild, w Brandenburgii w pobliżu elektrowni Jenschewalde znaleziono dziś improwizowane urządzenia określane przez policję jako wybuchowe i zapalające. Według niemieckich służb doszło tam także do ingerencji w rejon linii energetycznej. Tankuj, płać i płacz, mówią niektórzy. Skończył się rządowy program CPN, wrócił wyższy VAT, a wraz z nim znacznie zdrożały paliwa.
9: O ile tankujemy dzisiaj?
10: 8,39.
9: Sporo. Jest wybór, można inaczej, da się taniej.
10: Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe.
11: Za stówkę.
9: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów, patrzę.
11: Bardzo drogo.
5: Paliwo i diesel mogą być droższe o ponad złotówkę. Ceny gazu praktycznie bez zmian, bo ich rządowy pakiet nie obowiązywał. Z nowym rokiem szkolnym nowe zasady, także te, które niekoniecznie podobają się uczniom, czyli zakaz używania smartfonów w szkołach.
12: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje, ale teraz będą zabierane.
9: Duże oczy?
12: Nie oddajemy smartfonów.
13: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
9: To będzie wyzwanie?
12: No, może być.
5: No jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce, przekonamy się w najbliższych dniach.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
14: Sponsorem pogody jest Five O'Clock, szkoła językowa w Chełmie. Z prawdziwą panią z Anglii.
4: No i patrzymy na pogodę. Tutaj nic się na razie nie zmienia. Mamy 25 stopni, jest słonecznie. Ciśnienie atmosferyczne poszło do góry o jeden. 1016 hektopaskali mamy, ale biometr nadal umiarkowany. No i taka ładna aura utrzyma się do końca dnia i nawet w nocy.
0: program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
14: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock. Szkoła językowa w Chełmie. Z prawdziwą panią z Anglii.
11: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
4: Zaczynamy ostatnią godzinę naszego spotkania. Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie dnia. Witam Was serdecznie na zegarach 16.05 w głośnikach Bruno Mars, później Jason Derulo, w głośnikach Bruno Mars, później Jason Derulo i Shouse Only You.

0: Reklama.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
2: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Recepta na udany dzień?
7: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
6: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
8: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
9: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.

I sama w Radiu Bonton w rytmie dnia na zegarach 16.20. Za chwileczkę ATB You're Not Alone, później Avicii Hey Brother. No i 16.30 to czas dla sportu z Marcinem Pydrukiem. Dzisiaj mamy 1 września i u nas w Chełmie odbyły się uroczystości właśnie rocznicowe wybuchu II wojny światowej w Parku Miejskim, w Parku imienia Unii Europejskiej. Przepraszam Was bardzo, bo taki, jak to się nazywa? Poplątaniec językowy. Tak, i jest galeria zdjęć u nas na radiobonton.pl. Możecie zerknąć. No, smutna jest to rocznica, ale trzeba pamiętać.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalń. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służby mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
0: Reklama.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Lekkoatleci MKL-u Chełm na dobre rozkręcili się po rozpoczęciu drugiej części sezonu letniego. Formę testowali ostatnio w Stalowej Woli, gdzie miejscowy KKL Stal zorganizował ogólnopolski meeting, mówi trener Łukasz Sarej.
9: Był silny wiatr, ujemny, zatem te wyniki w sprincie nie były miarodajne, ani nie odzwierciedlają aktualnej formy naszych zawodników. Martyna Wojewódzka na 200 metrów 29,62 i 13,69 na 100 metrów. Blanka 16.43 na Płotkach i Dawid Kister 27.58 200 metrów. To wyniki naszych zawodników.

0: Niestety wiatr był mocno w twarz, nawet do minus 1,9 metra na sekundę, co trudno w tej sytuacji uznać za formę, która aktualnie została wypracowana.
1: W tym samym czasie dwoje reprezentantów klubu brało udział w 29. ogólnopolskich igrzyskach LZS w Spale. Julia Laskowska zajęła tam 15. miejsce w biegu na 80 metrów przez płotki, zaś Nicodem Mill 23. w biegu na 100 metrów. Trener Implozji Chełm Tomasz Lipiński ma za sobą jedno z najbardziej wymagających wyzwań w karierze. Biegacz specjalizujący się w zmaganiach OCR wziął udział w wyścigu Spartan Race Ultra w Bielsku Białej, gdzie mierzył się z dystansem 54 km, liczącym dodatkowo prawie 3 km przewyższeń i ponad 60 przeszkód.
2: Trafił się najtrudniejszy wariant Spartana, jaki tylko mógł, ale pokonałem go i w fali elit zająłem 12 na 20 osób miejsce, z czego wiem, że kilka osób nie ukończyło, nie podjęło się wybiegnięcia na kolejne pętle, a Spartan rządzi się troszeczkę innymi regułami, bo jest to bieg zagraniczny, bardzo dużo obcokrajowców startuje i tutaj trzeba wybierać z góry, czy się chce być klasyfikowanym w wiekówce, jeżeli tak, to nie biegamy w elicie, a jeżeli chcemy się mierzyć z innymi niezależnie od ich wieku, to wtedy zapisujemy się do elity.
1: Mówił Tomasz Lipiński. W klasyfikacji ogólnej chełmianin ukończył zmagania na 36. miejscu z czasem 8 godzin, 6 minut i 53 sekund. Pozostajemy na biegowych szlakach, bo aktywnie wakacje zakończyli również zawodnicy sekcji biegowej ruchu Izbica. Jeden ze sportowych weteranów klubu Kazimierz Sysa wziął udział w 15. edycji biegu fabrykanta w Łodzi, pokonując 10 km w godzinę 9 minut i 11 sekund. O pozostałych startach mówi Paweł Zieliński.
3: Wśród pozostałych zawodników, którzy startowali, był Krzysztof Szadura, ale Krzysztof startował na dystansie półmaratońskim w Szczecinie. I tam uzyskał czas godzina 23 minuty i 37 sekund. Dało mu to 27 miejsce w stawce ponad 4,5 tysiąca zawodników. A w tak daleko podróż Krzysztof wybrał się przede wszystkim dlatego, że celuje w koronę półmaratonów Polski. No i na koniec warto zaznaczyć kolejny bardzo dobry występ Andrzeja Łońskiego. Tym razem wystartował w cross-triathlonie w Siemiatyczach. Dystans krótki, bo 500 metrów pływania, 12 km jazdy rowerem, ale rowerem crossowym po szutrach, jak i drogach leśnych, i 3 km biegania.
1: A czasem 46 minut i 46 sekund zapewnił sobie trzecie miejsce w klasyfikacji Open. Startami w trzech rywalizacjach wakacje na sportowo zamknęli reprezentanci sekcji biegowej ruchu Izbica. Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników, Kazimierz Sysa, zdecydował się na 15. bieg fabrykanta, gdzie pokonał 10 km w nieco ponad 69 minut. O kolejnych zmaganiach mówi Paweł Zieliński.
3: Wśród pozostałych zawodników, którzy startowali, był Krzysztof Szadura, ale Krzysztof startował na dystansie półmaratońskim w Szczecinie. I tam uzyskał czas godzina 23 minuty i 37 sekund. Dało mu to 27 miejsce w stawce ponad 4,5 tysiąca zawodników. A w tak daleko podróż Krzysztof wybrał się przede wszystkim dlatego, że celuje w koronę półmaratonów Polski. No i na koniec warto zaznaczyć kolejny bardzo dobry występ Andrzeja Łońskiego. Tym razem wystartował w cross-triathlonie w Siemiatyczach. Dystans krótki, bo 500 metrów pływania, 12 km jazdy rowerem, ale rowerem crossowym po szutrach, jak i drogach leśnych, i 3 km biegania.
1: Łoiński uplasował się na trzeciej lokacie Open, docierając do mety w 46 minut 46 sekund. Nie zmieniamy dyscypliny. Tomasz Lipiński, trener Implozji Chełm, dopisał do sportowego CV najbardziej wymagające wyzwanie OCR w karierze. Biegacz udał się do Bielska Białej, gdzie mierzył się z wyścigiem Spartan Race Ultra. Chełmianin zdecydował się na trasę liczącą 54 km, prawie 3 km przewyższeń i ponad 60 przeszkód.
2: Trafił się najtrudniejszy wariant Spartana, jaki tylko mógł, ale pokonałem go i w fali elit zająłem 12 na 20 osób miejsce, z czego wiem, że kilka osób nie ukończyło, nie podjęło się wybiegnięcia na kolejne pętle, a Spartan rządzi się troszeczkę innymi regułami, bo jest to bieg zagraniczny, bardzo dużo obcokrajowców startuje i tutaj trzeba wybierać z góry, czy się chce być klasyfikowanym w wiekówce, jeżeli tak, to nie biegamy w elicie, a jeżeli chcemy się mierzyć z innymi niezależnie od ich wieku, to wtedy zapisujemy się do elity.
1: Trener chełmski Implozji uplasował się ponadto na 36. lokacie Open, a do mety dotarł w 8 godzin 6 minut 53 sekundy.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio.

i reality, czyli rzeczywistość. No i my to tej rzeczywistości wracamy jako rodzice, bo nasze pociechy przedszkole, szkoła i jutro wstawanie z nerwem i tak dalej. Wstawaj, mamo, jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut. Aha, i te 5 minut zamienia się w 10, a potem, ojejku, jejku, nie zazdroszczę nam, nie zazdroszczę w ogóle. I korepetycje, i zajęcia poza. No dobra, jakoś przetrwamy, do wakacji zostało nam 9 miesięcy, tak? Nie, 10. 10 miesięcy, więc szybko minie. Za chwileczkę będziemy mieć jingles, bells i tak dalej. Będzie dobrze. Daria Zawiałow teraz, później Witamina FM.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj zaczyna się nowy rok szkolny. Dzieci w całym regionie uroczyście rozpoczęły kolejny rok nauki, który przynosi im szereg zmian, które to z kolei mogą wpłynąć na ich zdrowie. Od tych zmian zaczynamy nowy sezon Witaminy FM w Radiu Bon Ton. Na pierwszy ogień idą smartfony. Janek Zieliński, zapraszam. 30 lipca tego roku prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa oświatowego, które wprowadza zakaz korzystania z telefonów i podobnych urządzeń przez dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz szkół podstawowych publicznych i niepublicznych. Uczniowie nie będą mogli korzystać z tych urządzeń podczas zajęć organizowanych przez szkołę, czyli zarówno w placówce, jak i poza nią, ale też podczas przerw między lekcjami. Dokładniej zakazano korzystania z takich urządzeń jak smartfony, smartwatche, urządzenia też, które umożliwiają komunikację, nagrywanie obrazu lub dźwięku. Są jednak przewidziane wyjątki w przypadku stanu zdrowia ucznia lub jego specjalne potrzeby edukacyjne wymagają użycia takiego smartfona. Decyzja w takich przypadkach leży w kompetencjach dyrektora szkoły. Jeżeli ten odmówi takiego wyjątku w kwestii zdrowotnej, będzie musiał uzasadnić decyzję na piśmie. Powyższy zakaz nie obejmuje szkół ponadpodstawowych i szkół dla dorosłych. Wprowadzenie tego zakazu pozostaje w gestii tych placówek. Sprawdzałem, jak to wygląda w szkołach ponadpodstawowych w regionie i statuty w znacznej większości zawierają zapis o zakazie korzystania z telefonów w trakcie lekcji, a w wybranych szkołach jest także obowiązek zdeponowania telefonu w specjalnej skrzynce. Powodem tych zmian jest uzależnienie dzieci od smartfonów. Tymi zmianami Ministerstwo Edukacji chce zwiększyć koncentrację uczniów, zadbać o ich integrację i ograniczyć zjawisko cyberprzemocy. Skali zjawiska, jeżeli chodzi o użytkowanie i uzależnienie, możemy się dowiedzieć chociażby z raportu Internet Dzieci 2026. Milion młodych w wieku od 7 do 14 lat spędza dziennie prawie 4,5 godziny w sieci, najczęściej rano lub po południu. Niemal 30% z tego czasu to oglądanie TikToków, a 22% to czas spędzony na YouTubie. Mimo że stanowią niemal 8,7% użytkowników polskiej sieci, to odpowiadają aż za 11% wygenerowanego ruchu online. Niestety 32% korzysta z serwisów oferujących treści dla dorosłych i spędza tam średnio 10 minut dziennie. A nie jest to jedyna ciemna strona tego zjawiska. Kompulsywność zachowań, brak kontroli nad korzystaniem z poszczególnych przestrzeni, cyberprzemoc, brak aktywności fizycznej i problemy ze snem. Ta nowelizacja to jedna z wielu odpowiedzi na omawiany dziś problem tutaj przeze mnie. Smartfony same w sobie oczywiście nie są takim stricte problemem. W mojej ocenie to jest taka swoista brama do kolejnych wymiarów, które mogą powodować problemy w rozwoju dzieci. Same media społecznościowe są problematyczne. Zresztą aktualnie Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, mierzy się z potężnymi karami i niedługo internet może zmienić się nie do poznania, a postępowania tyczą się właśnie negatywnego wpływu na dzieci, na ich zdrowie i niestety też życie. Przydałaby się tutaj edukacja zdrowotna z naciskiem na korzystanie z sieci. Trzeba też pomyśleć nad edukacją seksualną, bo ja uważam, że o wiele lepiej będzie edukować dzieci przy pomocy specjalistów, przy ich wiedzy, niż pozostawić kształtowanie ich umysłów w rękach twórców pornografii. Ponadto do 2029 roku ma powstać Centrum Psychiatrii i Leczenia Uzależnień od Nowych Technologii Cyfrowych w Krakowie. Pierwszy taki ośrodek w Polsce. W razie gdyby coś się nowego w tym temacie pojawiło, oczywiście dam Wam znać, a o szkole jeszcze w tym tygodniu sporo powiemy. Na ten moment to tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
4: Reklama. Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
5: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
6: Firma Monter, hełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe, profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, hełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
7: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
3: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.

No zazwyczaj tak to jest. Miało być jak w filmie, a wyszło jak zwykle. Sarsa jak w filmie, w Radiu Bon Ton w rytmie dnia. Godzina 16:51, więc nadszedł czas, żeby się pożegnać. Dziękuję Wam dzisiaj za te 5 godzin. Było bardzo, bardzo fajnie i bardzo szybko jak zwykle. Kilka tutaj takich baboli się zdarzyło, ale w sumie AI by Wam tego nie zrobiło, by było perfekcyjne, idealne i nie mylące się, a tak, to nie można. Wszyscy się mylimy i ja jestem tego przykładem. Teraz Offenbach, bardzo fajne to jest, zostawiam Was z tym i się słyszymy w czwartek. Tak, więc miłego wszystkiego i do usłyszenia, pa!

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Reklama.
5: Bonton Radio

0: Ładunki wybuchowe przy elektrowni. Niemieckie służby udaremniły sabotaż. Mniej ofiar na drogach w te wakacje, za to więcej wypadków z udziałem hulajnóg. Okazja dla pasażerów kolei. Z okazji 25-lecia PKP ma specjalną ofertę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wyrzutnie rakiet domowej konstrukcji i ładunki wybuchowe znaleziono przy niemieckiej elektrowni. Zakład Jenschwalde położony jest w Brandenburgii, blisko polskiej granicy. Według niemieckich mediów celem mogła być rozległa awaria zasilania. Do blackoutu nie doszło, a niebezpieczne urządzenia zneutralizowali saperzy. Spadła liczba wypadków drogowych i ich ofiar, nieco mniejsza jest także liczba utonięć. Za to coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem hulajnóg. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Jakub Medek.
1: W te wakacje na polskich drogach zginęło 50 osób mniej niż w roku ubiegłym i wpisuje się to, jak podkreśla policja, w stały trend. 118 utonięć to też nieco mniej niż w ubiegłym roku, chociaż tu dużej zmiany nie widać, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Andrzej Fiołek.
2: Topią się głównie mężczyźni, jest to około 90%. Mężczyzn gubi brawura, alkohol, chęć popisania się.
1: Mamy mniej wypadków, mniej ofiar, mniej przekroczeń prędkości, podsumowuje statystyki rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji Tomasz Krupa.
3: Natomiast niestety bardzo niepokojąca jest statystyka dotycząca zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych i tutaj mamy dwukrotny wzrost.
1: Od początku roku w wypadkach z udziałem hulajnóg zginęło w Polsce 11 osób, ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
0: Działania przestępcze, tak prezesurę Radosława Piesiewicza podsumowuje wiceminister sportu Piotr Borys. Na jaw wychodzą kolejne wątki współpracy szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze skompromitowaną firmą Zonda Krypto. Piesiewicz miał podpisać umowę sponsorską z upadłą giełdą kryptowalut, która była niekorzystna dla samych sportowców i PKOL-u. Zonda Krypto dostała prawo do korzystania z wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków, a gdyby któryś ze sportowców zażądał pieniędzy, zapłaciłby mu PKOL, tłumaczy wiceminister sportu Piotr Borys.
4: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKOL-u i wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie, skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
0: Piesiewicz usłyszał już m.in. zarzuty korupcyjne. PKP Intercity oferuje duże zniżki na bilety, a to z okazji 25-lecia spółki. Promocja jest dostępna od dziś do czwartku, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
5: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego.
6: Teraz ważne, czy jak kupię przez stronę, to ta promocja się naliczy, czy muszę kupić w kasie albo przez aplikację?
5: Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
0: Zniżka dotyczy pociągów kategorii Intercity i TLK, które kursują do 3 października oraz składów Pendolino i Express Intercity do 24 października. Jedna z nielicznych w Polsce synagog w stylu neuromauretańskim odzyska dawny blask. Zabytkowy budynek w Radzanowie na Mazowszu przejdzie gruntowny remont. Zamieni się w centrum kultury z wystawami, spotkaniami i koncertami. Muzeum Mazowieckie przejęło obiekt na 75 lat i zapowiada zachowanie unikatowych detali tej niezwykłej architektury.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: Rada Miasta Chełm przyjęła plan zagospodarowania dla blisko 224 hektarów. Zmiany dotyczą m.in. terenu gospodarki odpadami realizowanej przez MPGK, gdzie pozostawiono możliwość przyszłej budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Chełmie prowadzi nabór do 8. turnusu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Szkolenie odbędzie się od 28 września do 24 października. Zapisy trwają online i w centrum. Koło Gospodyń Wiejskich z Jagodnego w gminie Chełm z drugą nagrodą w wojewódzkim etapie konkursu kulinarnego Polska smakuje. Gospodynie zachwyciły jury tradycyjną, dawną potrawą. Koło działa dopiero od 2 lat, ale ma już na koncie wiele nagród i wyróżnień. O czym więcej w wiadomościach lokalnych zapraszam o 17.30.
9: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
11: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: Wieczorem jeszcze może trochę popadać na wschodzie Polski i na północy. Temperatura około 20 stopni. A jutro od 20 na północy Polski do 25 na Podkarpaciu. Niebo częściowo zachmurzone. W większej części kraju możliwe przelotne opady.
9: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
11: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Hełm Ceramiczna 32C.

0: sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Wtorek, 1 września, Jarek Hołota, czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia ukształtowały dzisiejszą datę na światowych listach. Zaczynamy w roku 1946. Swoje 80. urodziny obchodzi dzisiaj Barry Gibb, wokalista, kompozytor i współzałożyciel legendarnej grupy Bee Gees, odpowiedzialny za nieśmiertelne hity ery disco, takie jak Stayin' Alive czy Night Fever. Przenosimy się do roku 1957. 1 września na świat przyszła Gloria Estefan, kubańsko-amerykańska ikona muzyki pop i latynoskiej, autorka takich przebojów jak Rhythm Is Gonna Get You czy Conga. W kalendarzu zapisujemy rok 1977. Swoje 49. urodziny celebruje Yves Amaral, wokalistka i gitarzystka popularnego hiszpańskiego pop-rockowego duetu Amaral. Zaglądamy do roku 1989. Dokładnie 37 lat temu na rynku zadebiutował przełomowy album Steel Wheels brytyjskiej formacji The Rolling Stones, z którego pochodzi energetyczny klasyk Mixed Emotions. Naszą dzisiejszą wtorkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1998 i piosenką, która pod koniec lata tamtego roku nie schodziła z czołówek światowych list. Przenieśmy się o 28 lat wstecz. Kanadyjska wokalistka Alanis Morissette wypuściła wtedy swój słynny, głęboki i niezwykle klimatyczny singiel Thank You, będący zapowiedzią albumu Supposed Former Infatuation Junkie. Niezwykła wrażliwość wokalna, chwytliwy kompozycyjny luz i refleksyjny tekst uczyniły z tej piosenki jeden z najważniejszych radiowych klasyków tamtego okresu. Przed nami Alanis Morissette.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać Ty.
3: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.
6: Eliza Kudelska-Nowosad, witam ponownie. Czas na lokalne wiadomości. Radia Bonton, jest 17.30. Rada Miasta Chełm przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje prawie 224 hektary. Najważniejsza zmiana dotyczy terenu w obrębie numer 19, związanego z miejską gospodarką odpadami i infrastrukturą miejskiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Teren jest przeznaczony pod gospodarowanie odpadami. W trakcie prac nad planem MPGK zgłosiło uwagę, by zachować możliwość realizacji tam w przyszłości szerszego katalogu inwestycji, w tym związanych z produkcją energii i wykorzystaniem gazu składowiskowego. W efekcie w planie wprowadzono dla tego terenu wyjątek od generalnego zakazu lokalizowania instalacji termicznego przekształcania odpadów. W pozostałych obszarach objętych planem takie ograniczenia pozostają. Urzędnicy tłumaczyli, że chodzi o zabezpieczenie możliwości rozwoju infrastruktury w kolejnych latach. Jako przykład wskazywano możliwość wykorzystywania gazu składowiskowego do produkcji energii zamiast jego spalania bez odzysku energetycznego. Warto podkreślić, że przyjęcie planu nie oznacza decyzji o budowie spalarni ani innej konkretnej instalacji. Oznacza, że taka możliwość nie została natomiast z góry wykluczona dla tego terenu. Ewentualna inwestycja będzie musiała przejść odrębne procedury, w tym środowiskowe. Masz ukończone 18 lat, szukasz nowych wyzwań i zastanawiasz się nad założeniem munduru? To może być ten właśnie moment, by sprawdzić swoje możliwości. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Chełmie rozpoczęło nabór do 8. turnusu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jesienne szkolenie zaplanowano w dniach od 28 września do 24 października. Szczególnie atrakcyjna oferta czeka na ochotników w Zamościu. Wolne miejsca są dostępne m.in. w 3. batalionie zmechanizowanym. Szef WCR w Chełmie, podpułkownik Marek Kubicki, podkreśla, że to nie tylko intensywny trening, ale przede wszystkim szkoła charakteru. Ochotnicy nauczą się odpowiedzialności, pracy zespołowej oraz podstaw taktyki i obsługi nowoczesnego sprzętu. Służba to także konkretne korzyści finansowe. Miesięczne uposażenie wynosi 6,5 tysiąca złotych brutto, co dla osób poniżej 26 roku życia jest kwotą niemal w całości zwolnioną z podatku. Wojsko zapewnia też bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz pełne umundurowanie i ubezpieczenie. Dla wielu może to być pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej, chociaż decyzję o dalszej karierze można podjąć już po poznaniu armii od środka. Rejestracja odbywa się online przez portal zostańżołnierzem.pl lub też osobiście w najbliższym Wojskowym Centrum Rekrutacji.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Koło gospodyń wiejskich Jagodne w gminie Chełm odniosło sukces w wojewódzkim etapie konkursu kulinarnego Polska smakuje. Nasze gospodynie oczarowały lubelskie jury dawną potrawą i zdobyły drugą nagrodę. Mówi Agnieszka Stolarczyk, która odnalazła przepis na popisową potrawę.
7: Przygotowałyśmy ze starego przepisu z notatnika babci pierogi pieczone z kaszą jęczmienną, ziemniakami i okrasą z cebulki i boczku. Taki stary, zapomniany przepis, który tak naprawdę odtworzyłyśmy własnymi siłami z pamięci smaku, trochę z opowieści starszych pokoleń, babci, ciotek, nawet osób zupełnie obcych nam, które nas wspomagały w tym. Chcemy ten produkt wpisać do rejestru produktów regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Lubelszczyzny. Postarałyśmy się odtworzyć to, pojechałyśmy z tym na konkurs tak naprawdę na biegu, a okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo tak naprawdę nic bardziej regionalnego u nas nie będzie.
6: Koło gospodyń wiejskich działa w Jagodnem dopiero od 2 lat, ale ma już na swoim koncie sporo nagród i wyróżnień, mówi przewodnicząca koła Edyta Ostapińska.
8: Całą działalność skupiłyśmy na naszej integracji, integracji mieszkańców tutaj okolicznej miejscowości Jagodnego i Sajczyc, bo takich członków też mamy z innej miejscowości. Nie tańczymy, nie śpiewamy, ale oddałyśmy się całym sercem tej właśnie tradycji, tej kulturze kulinarnej, którą naprawdę pielęgnujemy.
6: W wojewódzkim finale konkursu Polska smakuje wzięło udział także koło gospodyń wiejskich z Okrzowa.
0: Bon Ton Radio, to godzina.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Dzień dobry, skończyły się wakacje, a więc wracam z Planetą w 5 minut, czyli miejscem, w którym przez kilka minut zaglądamy na naszą planetę i sprawdzamy, co się na niej właściwie dzieje. Czasami będziemy też zaglądać poza nią. I umówmy się, Ziemia ma ostatnio całkiem sporo na głowie. Zmiany klimatu, susze, powodzie, smog, topniejące lodowce, jak na przykład ostatnia katastrofa w Nepalu, coraz częstsze fale upałów, ale też nowe technologie, odnawialne źródła energii, pomysły na ograniczenie plastiku, ochronę przyrody i życie trochę bardziej w zgodzie z tym, co nas otacza. I właśnie o tym, jak zwykle, będziemy rozmawiać. Ale spokojnie, Planeta w 5 minut nie będzie kolejnym programem, w którym ktoś przez 5 minut mówi nam, że wszystko robimy źle. To nie jestem ja. Nie będzie też wykładem z ekologii. Będą ciekawostki, zaskoczenia, trochę nauki, trochę geografii, trochę technologii i pytania, które czasami brzmią banalnie, dopóki nie spróbujemy na nie odpowiedzieć. Dlaczego jedne miasta toną, a inne walczą z suszą? Czy naprawdę możemy mieć energię ze słońca nawet wtedy, kiedy słońca prawie nie widać? I dlaczego plastik jest jednocześnie jednym z najbardziej użytecznych i najbardziej problematycznych wynalazków człowieka? Albo czy można uratować planety po prostu sadząc drzewa? No i właśnie takie pytania będziemy sobie tutaj zadawać. Czasami będą też porady, czego nie robić, a co robić, ale jak zwykle oczywiście z uśmiechem i przymrużeniem oka. A ponieważ jesteśmy w Radiu Bon Ton, nie zabraknie też naszego kawałka świata. Będziemy zaglądać nie tylko na drugi koniec globu, ale też tutaj, do nas, na Lubelszczyznę, do Chełma, Krasnego Stawu, Włodawy i okolic. Bo zmiany klimatu, pogoda, jakość powietrza, susza czy problemy z wodą nie dzieją się wyłącznie gdzieś daleko. One dzieją się za naszym oknem, na przykład nasza Ucherka, która chyba w tym momencie nawet nie istnieje. No dobra, 5 minut. Tyle wystarczy, żeby dowiedzieć się czegoś nowego. No i nie zawsze będzie to 5 minut, umówmy się. Żeby spojrzeć na coś, co znamy od zawsze, trochę inaczej i żeby przekonać się, że planeta, na której mieszkamy, jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. A czasami nie. A więc zapraszam na Planetę w 5 minut. Ja nazywam się Kinga Miszczyk, a przed nami kolejne minuty o świecie, który mamy dosłownie pod stopami. Do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
7: Reklama. Bon Ton Radio. Po godzinę.

0: Reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
0: Reklama. 104,9. Bonton Radio.

0: koniec taniego tankowania. Paliwa zdrożały nawet o złotówkę za litr. Jak na dzikim zachodzie, szajka złodziei bydła przed sądem na Podlasiu. Koniec scrollowania na lekcjach.
1: Będą zabierane.
2: Troszkę nie przemyślałem według mnie.
0: W nowym roku szkolnym zabronione będzie korzystanie ze smartfonów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. O blisko 1 zł za litr zdrożała dziś benzyna, podobnie olej napędowy. Wygasły rządowe limity cen na stacjach, wrócił wyższy VAT na paliwo, a do tego ropa na światowych rynkach jest droga, bo nie widać końca wojny USA z Iranem. Cena benzyny to na niektórych stacjach już 7 zł 65 groszy, diesel dochodzi do ceny 8,40 za litr. Za nami uroczyste apele, jutro pierwsze zajęcia, rozpoczął się nowy rok szkolny. W tym roku będzie dużo zmian, jedna z nich to zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych. Co na to uczniowie?
3: Nie wiedział, że takie coś istnieje.
4: Ale teraz będą zabierane.
5: Duże oczy?
6: Nie oddajemy smartfonów.
7: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
2: Troszkę nie przemyślałem według mnie.
5: To będzie wyzwanie?
2: No, może być.
0: Wiele szkół już wcześniej wprowadziło taki zakaz na własną rękę. Teraz szkoły nie muszą już się z tego tłumaczyć. Zakaz jest narzucony przez prawo. W te wakacje utonęło 118 osób, trochę mniej niż w ubiegłym roku, ale trudno mówić o satysfakcji, mówi policja. Według raportu z wakacji najczęściej tonęli mężczyźni wchodzący do wody po alkoholu.
8: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jezioro na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
0: Mówi podinspektor Andrzej Fijołek. Wśród ofiar wody w tym roku było też 6 dzieci. Wydłużone godziny zakazu sprzedaży alkoholu obowiązują od dzisiaj w Krakowie. Wieczorem w życie wchodzi uchwała radnych zaostrzająca dotychczasowe przepisy w sprawie tzw. nocnej prohibicji. Zakaz obowiązuje od 22 do 6 rano, a nie jak było dotąd, od północy do 5.30. Tomasz Popiołek z Urzędu Miasta.
9: Naruszenie przepisów jest przestępstwem, tutaj już grożą kary i grzywny. No i jest to przesłanka do wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
0: Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych. Szajka oskarżona o kradzieże bydła stanęła przed sądem w Białymstoku. Według śledczych mężczyźni wywozili busem krowy, byki i jałówki prosto z pastwisk, a potem sprzedawali je wcześniej umówionym kupcom. W jednym z przypadków 72-letni rolnik, który próbował powstrzymać złodziei, został pobity. Działo się to jesienią ubiegłego roku, niedaleko pod Białostockich Łap. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Do rowerowej przejażdżki po największym sadzie Europy zachęcają członkowie Stowarzyszenia Warka. Przygotowali oni 10 tras, które wiodą po południu Mazowsza. To nie są zwyczajne trasy. Dowiemy się z nich, co z południem Mazowsza ma wspólnego królowa Bona i gdzie zjeść najlepszą szarlotkę. Mówi Tymon Tkaczuk ze Stowarzyszenia Warka.
10: Dla tych, którzy chcą pojechać samodzielnie na rowery i dla grup przyjaciół i dla tych, którzy chcą trochę wyczynowo pojeździć, bo są też dłuższe szlaki, żeby poznali to południowe Mazowsze. Słyszy się, że są Warka, sadownicy. Z czym to się kojarzy, jakie postacie historyczne wiążą się z tym regionem, jak dzisiaj wygląda nowoczesne sadownictwo.
0: A dokładny opis tych tras znajdziemy na stronie internetowej szlakjabłkowy.eu.
11: Bonton Radio.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. FC Barcelona ma nowego napastnika. Został nim Brazylijczyk Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu, który z katalońskim klubem podpisał 3-letni kontrakt. Do transferu doszło kilka godzin przed zamknięciem okienka transferowego, po tym jak Barca nie zdołała pozyskać Argentyńczyka Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Mistrzowie Hiszpanii za Jesusa mieli według mediów zapłacić około 10 milionów euro. Przed sezonem z Dumy Katalonii odeszli Robert Lewandowski i Ferran Torres. Zostajemy przy piłce nożnej. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego wczoraj Dawida Kroczka w roli trenera występujących w ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Wcześniej Szulczek był asystentem Kroczka. Raków po 6 kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. Magda Linet i Magdalena Fręch jako ostatnie z naszych tenisistek zagrają dziś mecze pierwszej rundy US Open. Linet z Brytyjką Francesco Jones, a Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz. Do drugiej rundy awansowała już Iga Świątek, za to po pierwszym meczu odpadła Maja Chwalińska. Michał Waszkiewicz.
13: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszlemowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów. Myślę, że zagrałam dobrze. Cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę. Z 12 ostatnich meczów Świątek wygrała 11. Forma jest. Na drugim biegunie jest Maja Chwalińska. Od kapitalnego finalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła po bezbarwnym spotkaniu z Taylor Townsend. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura, a dziś o drugą rundę Magdalena French zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magdalinet z Brytyjką Francesco Jones.
12: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: Bonton Radio na 104,9 FM.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Teatr Ziemi Chełmskiej i Chełmski Dom Kultury zapraszają.
8: Chełmskie legendy budzą się do życia już 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury. Premiera niezwykłego spektaklu Korzenie.
7: Odkryj tajemnice kredowych korytarzy, poznaj legendę Białego Niedźwiedzia i wyrusz w pełną emocji podróż do korzeni Ziemi Chełmskiej.
8: Muzyka, taniec, znakomita obsada i historia, która poruszy całą rodzinę.
7: Korzenie 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.
8: Nie przegap tej premiery. Chełmskie legendy czekają właśnie na ciebie. Bilety dostępne na hdk.chełm.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Zbliża się tydzień chełmskich opowieści. Organizowany przez Chełmską Bibliotekę Publiczną w planie znalazły się spotkania, autorskie warsztaty, spacery historyczne, wystawy i jubileuszowa gala z okazji 120-lecia instytucji. Wydarzenie zaplanowano od poniedziałku 7 września do piątku 11 września. Poniedziałek rozpocznie się warsztatami technicznymi Duch Bieluch. Tego samego dnia wieczorem zaplanowano spotkanie z Magdaleną Popławską, cenioną aktorką teatralną, filmową i telewizyjną. Organizatorzy zadbali również o dostępność wydarzenia dla osób ze szczególnymi potrzebami, przewidując udział tłumacza polskiego języka migowego. We wtorek, 8 września, uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach Tradycyjne Makatki, a następnie odwiedzić wystawę Nowe Życie Starych Przedmiotów, prezentującą twórczość osadzonych zakładu karnego w Chełmie. Dzień zakończy spotkanie autorskie z Patrycją Wilgos, połączone z koncertem. Środa, 9 września, przyniesie kolejne wydarzenia edukacyjne, w tym warsztaty Golem z Chełma oraz spotkanie Witold Sulimierski, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Chełmie, we wspomnieniach córki Agnieszki. Zaplanowano także uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród uczestnikom ogólnopolskiej rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. Czwartek, 10 września, został poświęcony historii miasta. W planie znalazł się spacer historyczny ze Zbigniewem Lubaszewskim. Najbardziej uroczysty charakter będzie miał piątek, 11 września, ogłoszony dniem jubileuszu 120-lecia Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Program tego dnia obejmie spotkanie z patronką instytucji pod hasłem Herbatka z Marią Pauliną Orsetti, zwiedzanie Izby Pamięci, prezentację najcenniejszych zbiorów oraz wystawę jubileuszową poświęconą historii instytucji. Finałem będzie uroczysta gala jubileuszowa, podczas której nie zabraknie wspomnień, podziękowań i koncertowego zakończenia. A teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Bliżej Kultury.
3: Na zachód od Chełma, wśród lasów kompleksu Góry, znajduje się miejsce, które dziś wygląda spokojnie. Drzewa, leśna droga, cisza. Trudno wyobrazić sobie, że właśnie tutaj podczas II wojny światowej dochodziło do masowych egzekucji. Kumowa Dolina była jednym z miejsc, w których niemieccy okupanci mordowali polskich obywateli. Szczególne miejsce w historii tego miejsca zajmują wydarzenia z lipca 1940 roku, związane z tak zwaną akcją AB, niemiecką akcją wymierzoną przede wszystkim w polskie elity. Dziś znajduje się tutaj pomnik przypominający o ofiarach. W dzisiejszym odcinku cyklu Miejsca Pamięci zatrzymamy się właśnie w Kumowej Dolinie. Rok 1940 był czasem nasilonych niemieckich represji wobec polskiego społeczeństwa. Jednym z elementów tych działań była tak zwana akcja AB, czyli nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna. Jej celem było pozbawienie polskiego społeczeństwa osób mogących organizować opór przeciwko niemieckiej okupacji. Aresztowania objęły m.in. przedstawicieli lokalnych elit, działaczy społecznych i politycznych, urzędników, nauczycieli, ziemian, lekarzy oraz wojskowych. Także na ziemi chełmskiej przeprowadzono masowe aresztowania. Część zatrzymanych trafiła do więzień, a część została zamordowana w egzekucjach. Jednym z miejsc tych zbrodni była właśnie Kumowa Dolina. Największa udokumentowana egzekucja w Kumowej Dolinie miała miejsce 3 i 4 lipca 1940 roku. Według źródeł historycznych funkcjonariusze niemieckiej Policji Bezpieczeństwa rozstrzelali tutaj co najmniej 115 osób, aresztowanych wcześniej na terenie powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i zamojskiego. Wśród ofiar byli m.in. przedstawiciele lokalnych władz i inteligencji. Zginął Tadeusz Tomaszewski, prezydent Chełma, jego zastępca Stefan Umiński, a także m.in. Jan Sztaba, dyrektor cukrowni w Rejowcu, nauczyciel gimnazjalny Jerzy Stępniewski, działaczka harcerska Stefania Szwed, lekarz i oficer Wojska Polskiego Kazimierz Żurawski, kapitan Wojska Polskiego Edmund Prost oraz ziemianie Józef i Kazimierz Janisławscy. Nie była to więc przypadkowa grupa osób. Wśród zamordowanych znajdowali się ludzie pełniący ważne funkcje społeczne, zawodowe oraz publiczne. Ich śmierć była częścią niemieckiej polityki terroru i eliminowania polskich elit. Dziś o ofiarach przypomina pomnik znajdujący się w miejscu egzekucji. Został wzniesiony w 1963 roku z Fundacji Mieszkańców Chełma oraz Rodzin Pomordowanych, a jego uroczyste odsłonięcie nastąpiło 5 czerwca 1966 roku. Autorem pomnika był Edward Kotyło. Na pomniku umieszczono nazwiska ofiar egzekucji z 3 i 4 lipca 1940 roku. Wśród nich znajdowali się m.in. wcześniej wspomniani Tadeusz Tomaszewski, Stefan Umiński, Wincenty Kociuba, Jan Sztaba, Jerzy Stąpniewski, Stefania Szwed, Józef i Kazimierz Janisławscy. Nazwiska sprawiają, że historia tego miejsca przestaje być anonimowa. Nie mówimy już o ofiarach egzekucji, mówimy o konkretnych osobach, o ludziach, którzy mieli swoje rodziny, zawody, obowiązki i plany. I właśnie dlatego pamięć zapisana na kamieniu ma znaczenie. Kumowa Dolina jest dziś przede wszystkim miejscem pamięci. Miejscem, w którym las i cisza kontrastują z tym, co wydarzyło się tutaj ponad 80 lat temu. W źródłach historycznych Kumowa Dolina pojawia się jako miejsce egzekucji dokonywanych przez niemieckich okupantów właśnie w latach 1940-1944. Współczesne opracowania dotyczące strat wojennych szacują liczbę ofiar tego miejsca na około 300, obejmując szerszy okres jego funkcjonowania jako miejsce masowych egzekucji. Ale za każdą liczbą stoją ludzie. Dlatego warto pamiętać nie tylko o samej zbrodni, ale także o tych, których nazwiska możemy dziś przeczytać na pomniku. Kumowa Dolina nie jest zwykłym fragmentem lasu. To miejsce, które przypomina, do czego prowadzi systemowy terror i jak wysoką cenę mogą zapłacić ludzie za sam fakt przynależności do określonej grupy społecznej czy narodowej. I dlatego pamięć o tym miejscu wciąż jest potrzebna. To był kolejny odcinek cyklu Miejsca Pamięci. Dziękuję, że byli Państwo ze mną i do usłyszenia w kolejnym miejscu, które pamięta.
0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
2: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
6: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
7: Bon

0: Reklama.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Niemcy odpowiadają Moskwie za atak dronowy, zamykają rosyjski konsulat. Polską fabrykę dronów też podpalił obcy wywiad, mówi prokurator. Zaczęły się wypłaty czternastek, już w tym tygodniu idą przelewy na konto. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja stoi za sierpniowym incydentem na lotnisku w Lipsku. Znaleziono wtedy drona z materiałem wybuchowym przy ukraińskim samolocie transportowym. Niemieckie władze poinformowały, że to był element działań sabotażowych wymierzonych w strategiczny port lotniczy, wykorzystywany także przez NATO i do transportów dla Ukrainy. W reakcji na to niemiecki MSZ zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn oraz rosyjskiego domu w Berlinie, promującego w Niemczech rosyjską kulturę. Dziś znaleziono też materiały wybuchowe przy niemieckiej elektrowni. O sabotażu mówią także polskie władze w związku z podpaleniem fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Sprawcy wciąż nie zatrzymano. Szczegóły zna Szymon Kępka.
1: Zamaskowany sprawca miał dostać się na teren zakładu i wzniecić ogień przy użyciu łatwopalnej cieczy. Kiedy został zauważony, uciekł. Śledczy sprawdzają teraz, kto stał za podpaleniem i jaki był jego motyw. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
2: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
1: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej to nie jedyna taka sytuacja w ostatnich dniach. W Lublinie także doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. W Skarżysku straty to co najmniej 15 milionów złotych, w Lublinie ponad 20.
0: Sąd w Bośni i Hercegowinie przedłużył o 2 miesiące areszt dla Polaka, który zbezcześcił sanktuarium w Medjugorje. Przypomnijmy, pod koniec lipca mężczyzna zniszczył figurę Matki Boskiej i podpalił ołtarz. Przyznał się do tego, twierdzi, że objawienia w Medjugorje to oszustwo. Koniec laby, uczniowie wrócili do nauki, a policja w wielu miastach ruszyła z akcją Bezpieczna droga do szkoły. Tak jest na Śląsku, przy placówkach będą wzmożone patrole policji, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
3: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy po pierwsze dzieci w sposób właściwy są odprowadzane, czy właściwy sposób udają się do szkoły, jak również czy w sposób zgody z przepisami są dowożone do szkoły. Czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci, policjanci nie będą mieć żadnej ulgowej.
0: Dzisiaj były uroczyste apele, a lekcje zaczynają się jutro. A gdyby potrzebne były korepetycje, w tym roku znowu zapłacimy więcej. Jak szacuje GUS, może być drożej nawet o 10%. Z uczniami jednego z liceów w Łodzi rozmawiał Bartosz Kądziołka.
4: Z chemii, matematyki, miałam też z fizyki i z angielskiego.
5: A ty?
4: Matematyka i chemia.
5: Jakie są widełki?
4: No, ja znam od 50 zł do 200.
5: Chyba dużo 200.
4: Bardzo.
6: Z matematyki. Za godzinę na przykład 50 zł.
4: Korzystałyśmy i ja korzystam dalej od 5 lat. W podstawówce chodziło o egzamin ósmoklasisty, żeby przygotować się z testów. Z angielskiego dobra nie jestem, więc uznałam, że sobie go zostawię.
0: Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w ciągu 4 lat korepetycje podrożały o 60%, a rocznie to wydatek średnio 3000 zł. ZUS tymczasem rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi niecałe 2000 zł brutto, przy czym im wyższa emerytura, tym niższa 14.
7: Bonton Radio. Sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczęła się tegoroczna edycja piłkarskiego Pucharu Polski i już mamy pierwszą niespodziankę, bo z rozgrywkami pożegnał się pierwszy przedstawiciel Ekstraklasy. Zagłębie Lubin przegrało w Tarnobrzegu z Siarką 2-3. Pierwsza runda potrwa 3 dni i zobaczymy w niej aż 3 bezpośrednie starcia drużyn z najwyższej klasy rozgrywkowej. Pierwsze dziś o 20:30 Motor Lublin zagra z Legią Warszawa. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie, a od strefy medalowej mistrzostw Starego Kontynentu dzieli je jutrzejszy ćwierćfinałowy pojedynek z Holandią. Na pewno trudniejszy niż mecz z Portugalią, w którym biało-czerwone nie straciły nawet seta. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
9: Awans miał być formalnością i owszem, Polki pokonały Portugalię 3-0 i są w ćwierćfinale, ale nie do końca były zadowolone ze swojej gry, mówi środkowa Maja Koput.
10: Mimo, że wygrałyśmy 3-0, Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się. Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco.
9: To głównie problemy z koncentracją, dodaje rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
11: Gdzieś tam myślimy, że po dwóch takich setach, które gdzieś tam są pewnie wygrane, nagle przeciwnik nam się położy, a tak nie jest.
9: Na pewno z Holandią w ćwierćfinale trzeba będzie zagrać lepiej.
11: Zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę, ale myślę, że są dobrej myśli. Mam nadzieję, że będzie wszystko tak, jak chcemy.
9: Polki o półfinał Mistrzostw Europy zagrają w czwartek.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Francuz Bastien Tronchon wygrał w miejscowości Elche de la Sierra 10. etap wyścigu kolarskiego Vuelta a España. czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. W sobotę po kraksie na 8 etapie z wyścigu wycofał się lider i faworyt Słoweniec Tadej Pogacar. Tegoroczna Vuelta bez Polaków na starcie skończy się 13 września w Granadzie.
0: Pierwszy dzień nauki w szkołach zacznie się w całkiem przyjemnej aurze. W przeważającej części kraju będzie pogodnie albo co najwyżej umiarkowane zachmurzenie. Deszczu niewiele, choć przelotnie może popadać. A temperatura 21 stopni na północy Polski do 25 na południu. Rano możliwe mgły.
7: Sko 4 i 9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
1: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa.

0: Ten z drugiej ręki to Allegro.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra.

0: had to do it the hard way. Reklama.
1: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Puls dnia.
4: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam.
5: Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło powitać Państwa na uroczystości złożenia przysięgi wojskowej podczas święta 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Pogranicza.
4: W minioną niedzielę pod pomnikiem upamiętniającym bitwę pod Wytycznem odbyła się wojskowa uroczystość. Przysięga wojskowa to bardzo ważny moment w historii każdej jednostki. W 19 Nadbużańskiej Brygadzie Obrony Pogranicza była to już kolejna taka uroczystość w ciągu tego roku. Przysięgę składają uczestnicy szkoleń podstawowych, które są wprowadzeniem do wojskowego fachu. W trakcie letniego szkolenia nie zabrakło wielu młodych.
6: Cały czas jest zainteresowanie brygadą. Mamy trzecie szkolenie podstawowe, które jest powyżej setki. Można powiedzieć, że patrząc z perspektywy tego czasu, to tymi trzema szkoleniami podstawowymi zbudowaliśmy batalion. Batalion, który patrząc jeszcze do przodu, jeszcze jest jedno szkolenie podstawowe, które będzie jeszcze bardziej pewnie przyciągało młodych ludzi. Przekrój pokoleń jest. Ci żołnierze, serce rośnie, że czują odpowiedzialność za to, co się dzieje w brygadzie, co się dzieje na wschodzie, poza naszą granicą i że wiedzą, że składając przysięgę, będą bronili jednak tej ziemi. Będą bronili tej ziemi, będą bronili swoich domów, będą bronili rodzin.
7: Pododdziały, baczność na prawo. Patrz. Panie pułkowniku, dowódca uroczystości, podpułkownik Szmajda, melduje pododdziały na uroczystym apelu z okazji święta brygady oraz przysięgi wojskowej.

0: strzałem do nierze.
1: Cieszę się również z tego względu, że jesteśmy w Wytyczne już drugi raz, jeśli chodzi o święto, i Wytyczne jest rozpoznawane. Że te krzyże, które tam są, nie są krzyżami same dla siebie, że nie są to krzyże bezimienne, tylko są to krzyże, które są odwiedzane i że tam zapalane są znicze. Że coraz większa rzesza ludzi wie, gdzie jest kopiec związany z żołnierzami Korpusu Ochrony Pogranicza. To jest nasza tradycja i ta tradycja będzie dalej kultywowana, biorąc nawet pod uwagę 27. Wojską, 50. Pułk Piechoty czy 1. Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza i naszego generała broni Wilhelma Orry-Krykemana. To będzie dalej tradycja 19. Burzańskiej Brygady Obrony Pogranicza, no bo już się przeformowujemy, już mamy zadania związane z obroną granicy, już się do tego przygotowujemy i cały czas budujemy zdolności i namawiamy wszystkich, żeby przychodzili do nas.
2: Bądźcie dumni z naszej brygady. Chwała bohaterom. Niech żyje Wojsko Polskie. Niech żyje Rzeczypospolita Polska.
3: Pododziały, baczność. Na prawo, baczność.
4: Uroczystości w Wytycznie powiązane były także z kolejnym świętem jednostki, w trakcie którego wiele razy powracano do historii walk prowadzonych w tym regionie oraz żołnierzy, którzy kilkadziesiąt lat temu również przysięgali bronić kraju. Gościem 19. Nadburzańskiej Brygady była m.in. Ewa Siemaszko, badaczka ludobójstwa dokonanego na Polakach mieszkających na Kresach Wschodnich podczas II wojny światowej, córka Władysława Siemaszko, pseudonim Wir.
5: Jestem córką Władysława i Janiny, którzy byli żołnierzami 27. Wołyńskiej Dywizji. Ale ich historia walki o niepodległość Polski podczas wojny zaczęła się znacznie wcześniej, bo już w 1939 roku przystąpili do konspiracji, która się na Wołyniu w wielu miejscach tworzyła samorzutnie. A potem przybywali emisariusze z Generalnego Gubernatorstwa, oczywiście ryzykując życie, bo przecież Wołyń był wówczas pod okupacją sowiecką, a pozostałe tereny pod okupacją niemiecką. No i były tworzone struktury. No niestety państwo sowieckie było niezwykle represyjne i sprawne, jeśli chodzi o wychwytywanie nielegalnych działań. W związku z tym oboje byli w 40 roku aresztowani i oboje siedzieli w więzieniu w Łódzku, zostali skazani na karę śmierci i cudem ocaleli podczas likwidacji więzienia przez NKWD 23 czerwca 1941 roku, gdy od strony Rubieszowa maszerowały oddziały niemieckie, więc mieli zamiar zlikwidować wszystkich, zanim dojdą wojska niemieckie, no to akurat nie udało się odnośnie około 90 osób, natomiast około 2000 więźniów zostało zgładzonych w okropny sposób. No i co? I wtedy oni zostali wypuszczeni przez Niemców z więzienia, powrócili do Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie właśnie działali w konspiracji pod okupacją niemiecką i no mówiąc kolokwialnie, jakby nie mieli dość tych strasznych przeżyć, tego narażania się, narażenia życia i nawet no niewiele brakowało, by je stracili, to od razu znowu przystąpili do organizowania konspiracji, odtwarzania jej, bo siatka konspiracyjna była przez Sowietów zlikwidowana. No i działając w tej konspiracji dotrwali do 1944 roku i w styczniu oboje poszli do oddziału partyzanckiego. Mama była sanitariuszką i łączniczką. W konspiracji była tylko łączniczką, natomiast już w dywizji miała funkcję sanitariuszki. A tato był oficerem do spraw specjalnych w sztabie zgrupowania partyzanckiego Osnowa, które było zorganizowane w pobliżu Włodzimierza Wołyńskiego. No przebyli całą drogę, szlak bojowy. Może trochę przesadziłam mówiąc cały, ponieważ 27. Wołyńska była rozbijana przez Niemców i nie wszyscy przeszli ten szlak bojowy na Wołyniu. Moi rodzice dostali się do niewoli niemieckiej w okolicach Lubomla. Zostali przewiezieni do Lublina, do obozu, z którego dzięki już konspiracji lubelskiej zostali wyciągnięci. i włączyli się do konspiracji lubelskiej. Gdy części 27 znalazły się na terenie Lubelszczyzny, to oboje znów wrócili do oddziału. I koniec tej wołyńskiej epopei był w Skrobowie, gdzie Sowieci rozbroili dywizję i moi rodzice byli świadkami. Tato był bardzo zorganizowany, przewidujący i umiejący wychodzić z trudnych sytuacji i z tego okrążenia dywizji po jej rozbrojeniu po prostu oboje uciekli do Lublina. Tato wiedział, tato już przed wojną był dobrze zorientowany co do intencji Sowietów. Pracował w drugim oddziale, a więc zajmował się wywiadem i kontrwywiadem. Był bardzo dobrze przeszkolony, a poza tym w naszej rodzinie, czym są Sowiety, to było wiadome bez żadnych szkoleń. Więc dotarli do Lublina, tu się włączyli w konspirację i też pomoc. Ojciec zajmował się też pomocą żołnierzom, którzy po rozbrojeniu różnymi drogami docierali do Lublina. No i chodziło o to, żeby im pomóc w jakimś zorganizowaniu życia, załatwieniu nawet i dokumentów. I to we współpracy właśnie z konspiracją lubelską, to tym się tato zajmował. No ale w końcu lipca przecież Lublin został zajęty przez Sowietów i ta konspiracja znowuż była rozbita. Także jesienią oboje znowuż byli aresztowani przez Sowietów. A jeszcze wcześniej, na wieś, jak dotarli do Lublina, to tato i jeszcze co najmniej kilkunastu żołnierzy 27, jak wybuchło powstanie, to ruszyli do Warszawy, żeby się włączyć do powstania. Więc jakaż to była determinacja, żeby odzyskać niepodległość. I tak z tej grupy kilka osób dotarło. Tato, bo mama została w Lublinie, tato wymknął się z obławy NKWD w Otwocku. W drodze do powstania nocował w Otwocku. Przybiegła jakaś kobieta i ostrzegła, że okrążają i robią rewizję domów. No i tamto tato natychmiast uciekł, to było nad ranem, i wrócił do Lublina. I to też taka ciekawa była ta droga do Lublina, bo wyszedł na szosę i zobaczył, że jedzie samochód sowiecki. I ten samochód się zatrzymał, wysiadł żołnierz i tato zapytał, gdzie on jedzie. A on mówi, że do Lublina. A tato mówi, czy mógłbym go zabrać. A on mówi, że tak, ale żeby jemu pomóc, bo on musi wymienić koło, bo się coś tam dzieje. No i razem wymienili koło i pojechali do Lublina. No to był sierpień, początek sierpnia 1944 roku. No i właśnie wróciwszy z powstania warszawskiego w cudzysłowie.
0: Tak, do którego nie dojechał.
5: Do którego nie dojechał. No oczywiście działania w tej, o czym już powiedziałam, tak, tej konspiracji. No i był aresztowany. I mama też. No były perfekcyjne obserwacje całego terenu, wszystkich ulic, kamienic. I był kilka dni zrobiony był kocioł budynku, w którym rodzice byli. Tam już z Wołynia dotarła babcia i w tym mieszkaniu była babcia i część rodziny. Nikt nie mógł wychodzić, to tydzień trwało, nikt nie mógł wychodzić, a ci, którzy wchodzili, no to byli zatrzymywani, legitymowani, przesłuchiwani i tak dalej. No więc część tych, którzy tam się znaleźli, była wypuszczona. Babcia w obecności tych wartowników, którzy cały czas stali, paliła w piecu dokumenty. Pod ich nosem dokumenty, które przecież obciążały ewidentnie. No ale mimo spalenia tych dokumentów byli aresztowani i mamę wiosną 1945 roku puścili. Nie udało im się udowodnić, że mama prowadziła działalność antysowiecką, natomiast tata jednak był przeniesiony z aresztu śledczego do więzienia w Zamku Lubelskim. Oczywiście był skazany na 5 lat i z Zamku Lubelskiego po pewnym czasie został wywieziony do więzienia we Wronkach. I w tych Wronkach doczekał 46 roku, gdzie objęła go amnestia. No i wtedy dopiero zaczęli urządzać sobie życie. Tak więc z tej historii to jedna rzecz jest taka poruszająca, to, że w tym pokoleniu była niezłomność walki o ojczyznę. Z pełną świadomością narażenia życia. I to nie raz. Z pełną świadomością.
4: Nieustraszeni.
5: Nieustraszeni, tak. To byli ludzie nieustraszeni.
4: Czy ta historia rodziców, to czego oni dokonali, można powiedzieć, bo to nawet nie robili, tylko dokonali w czasie wojny, była obecna w pani życiu tak w dzieciństwie? Czy to wszystko przyszło do pani, jak już była pani świadomą, dorosłą osobą i zaczęła pytać, szukać więcej?
5: Ja byłam słuchaczem od dziecka. To w wielu domach tych rodzin wołyńskich, zwłaszcza związanych z 27 Wołyńską, to ci ludzie żyli cały czas, można powiedzieć, wojną. Wszystkie spotkania towarzyskie, spotkania rodzinne, rozmowy się toczyły wokół konspiracji, wokół prześladowań Polaków, wokół tych działań walk 27 Wołyńskiej Dywizji. I oczywiście były zawsze rozmowy, z których wynikało niepogodzenie się ze stanem powojennym, taki wewnętrzny sprzeciw wobec władz komunistycznych. Moi rodzice uważali, że my nie jesteśmy niezależnym państwem, że jesteśmy pod butem sowieckim. I o tym się bez przerwy mówiło.
4: Czyli oni tak mentalnie nie złożyli broni?
5: Nie złożyli broni. Nie.
3: No, przyjmij.
2: Ja, żołnierz Wojska Polskiego.
0: Ja, żołnierz Wojska Polskiego.
2: Przysięgam.
0: Przysięgam.
6: Puls dnia. Bon Ton Radio.

0: Po tragedii na A1 policja zatrzymała kierowcę ciężarówki. Kolejny rosyjski sabotaż w Niemczech. Berlin zamyka rosyjski konsulat. Iga Świątek już w drugiej rundzie US Open. Dziś wieczorem zagrają Magdalena Fręch i Magdalinet. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała sprawcę wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Zginęły 4 osoby, a kolejne 4 są w ciężkim stanie w szpitalu. Do wypadku doprowadził mężczyzna kierujący ciężarówką, mówi oficer prasowy policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska.
1: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
0: Pracownicy prawidłowo zabezpieczyli miejsce remontu, podkreśla rzecznik oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Marcin Twardysko.
2: Mamy również tutaj potwierdzenia i zapewnienia od firmy, która wykonywała te prace, że wszystko było poprawnie zabezpieczone. Już kilkaset metrów wcześniej była informacja o tych robotach.
0: Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w organizmie kierowcy ciężarówki. Śledczy badają jeszcze, czy nie był pod wpływem innych środków odurzających. Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć zupełnie, niektóre się zmienić. Wśród tych pierwszych jest ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
3: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, to jest 240 zł zaokrąglając.
0: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Zwiększyć ma się za to ulga dla honorowych krwiodawców. Podłożenie ładunków wybuchowych koło elektrowni węglowej Jenschwelde na wschodzie Niemiec było aktem sabotażu, oświadczył minister spraw wewnętrznych Brandenburgii. Incydent spowodował samoczynne wyłączenie się jednego bloku elektrowni. Dziś także niemieckie władze ogłosiły, że Rosja stoi za próbą eksplozji z udziałem dronów na lotnisku w Lipsku w lipcu. W odpowiedzi Berlin zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i rosyjskiego domu kultury w Berlinie. Rosja eskaluje napięcie w całym regionie, ale nie damy się zastraszyć, oświadczył premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, naszą odpowiedzią będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy. Rosja nie wygra tej wojny. W podobnym tonie skomentowała ostatnie rosyjskie ataki w Europie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Magdalinet i Magdalena Fręch jako ostatnie z naszych tenisistek zagrają dziś mecze pierwszej rundy US Open. Do drugiej rundy awansowała już Iga Świątek. Za to niestety już po pierwszym meczu z nowojorskiego turnieju odpadła Maja Chwalińska. Zawody na kortach Flushing Meadows śledzi Michał Waszkiewicz.
4: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszymowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów. Myślę, że zagrałam dobrze. Byłam solidna i dobrze czułam piłkę. Po prostu się cieszę. Na drugim biegunie jest Maja Chwalińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura, a dziś o drugą rundę Magdalena Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magdalinet z Brytyjką Franceską Jones.
0: Mecze Polek najwcześniej około w 10:30 wieczorem. Jutro sporo słońca, choć zachmurzenie gdzieniegdzie będzie większe, a właściwie w całej Polsce możliwe przelotne opady. Choć deszczu raczej niewiele. Temperatura od 21 stopni na północy Polski, 22-23 w centrum, do 25 na południu. Wiatr słaby lub umiarkowany, ale nad morzem, jak to często bywa, silniejszy.
5: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.
6: Ciekawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach Radia Bonton.

wakacyjny hit prosto z Niemiec. Gut genug, to za nami. Myślę, że użytkownicy TikToka, ale nie tylko, doskonale znają ten prześwietny przebój, który poleciał na rozpoczęcie już trzeciego sezonu Pikawara Show w Radiu Bonton. Janek Zieliński, kłaniam wam się i zapraszam oczywiście na kolejny sezon, na kolejny odcinek. Cieszę się, że możemy się słyszeć po tej przerwie wakacyjnej, której tak potrzebowałem, tak szczerze. I sobie odpocząłem trochę, od rapu trochę też, chociaż starałem się być na bieżąco z tym, co gdzieś tam na rynku wychodzi, a jeżeli chodzi o czerwiec, no to było grubo, moi państwo. Mamy dzisiaj 5 płyt. Zaczniemy sobie od polskiej pozycji, od Palucha i Chrisa Carsona PCC30. Słuchajcie, to jest najlepszy Paluch od lat. Mi się ostatni raz Palucha chciało słuchać może gdzieś tak w okolicach jeszcze Czerwonego Dywanu. To był wtedy jeszcze naprawdę dobry Paluch i od tamtego momentu gdzieś ta forma może nie to, że zanurkowała, ona po prostu była taką stałą, przez co w mojej opinii Poznaniak zaczął trochę popadać w stagnację. Natomiast w końcu gdzieś się odnalazł się razem z Chrisem Carsonem, gdzie dostaliśmy całą płytę skąpaną po prostu w brzmieniach, które głównie możemy kojarzyć z tym klasycznym Brudnym Południem. Zresztą jakby tu w ogóle były jakieś wątpliwości, no to mamy dużo gości i wśród tych gości mamy Project Pata, oczywiście brata legendarnego Juicy J'a, jedną z legend w ogóle rapu, i to będzie jeden z kawałków z tego albumu, który poleci. Polecam wam serdecznie całość, bo naprawdę banger za bangerem.

To nie jedyna polska pozycja w Radiu Bonton, w Pick of Arab Show. Przed nami, no myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że pozycja, która jest bardzo mocnym kandydatem do mojej płyty roku w polskim rapie i prawdopodobnie jedna z niewielu pozycji 10 na 10, etiudy na pianino, sampler, orkiestrę i kolegów.

kompilacja kilku luźnych numerów od Jimka, oczywiście Radzimira Dębskiego. To wszystko, cały ten projekt jest spojony przez to jego brzmienie, czyli oczywiście muzykę poważną, i na tych aranżacjach słyszymy różnych raperów od takich klasyków sceny, jak chociażby Sokół, PZ, Eldo, Ostry. Nie brakuje też nowszych, że tak powiem, zawodników. Oczywiście Old School tutaj dominuje, ale mamy chociażby BDS-a. Także jeżeli chcecie posłuchać czegoś innego, chcecie po prostu posłuchać czegoś świeżego, ambitnego, polecam wam naprawdę z czystym sumieniem, bo tego, takich ambitnych rzeczy więcej. Ja chcę tego więcej.

0: Podwórko to moje rancho, mój rower to mój koń, szeryf to mama z babcią. Nie liczy się nic poza placem, no i zabawą. Nie istnieją praca, płacę się uśmiechając. Nagle płaczę, zdarłem kolano, pana po chwili wstaję i dalej się bawię, bo płakać nie wypada chłopakom. To przecież dla dziewczyn, przynajmniej tak nam wmawiają, więc chowam się zawsze łkając tęsknotę za... I nie wiem, czy tak miałeś też, czy utożsamiasz się z tym, czy słuchasz i myślisz Halloween. Lecz wiem, że istnieje na świecie parę serc, co miały tak jak ja i przez chwilę nie czują same się, gdy leci ten kawałek. Czy gram to na stadionie, czy ktoś ma to na słuchawce, gdy jest strasznie.
1: Borys, dziękuję, uratowałeś mnie.
0: Lecz to gdyby nie ty, to nigdy by nie było.

tak jak Mustang. Zerwę każdy łańcuch, spalę każdy most. Moje usta znają smak porażki, jest strasznie gorzki. Proszę, Paweł, ucieknijmy razem, chcę szarpać twoje włosy.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalń. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
6: Pikawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bon Ton.
7: Kiedy całuje słodkie usta śmierć, gdy przez korzenie mówią, że w tobie jest brudna krew. Każde wspomnienie, dobre, złe, wycięte jak ze zdjęć. Telefon milczy, bliski brak, zostałeś tylko tłem. Wiem, jak to jest zaufać komuś bezgranicznie. W zamian próbują się ciebie wyprzeć, wokół nie znać istnień. Gdy każdy zyskiem mierzy ten fakt jak turystę, a ty liczyłeś na przyjaźń, nie myśląc, czy to korzystne. Wiem, jak to jest i jak potrafię ponieść nauk, gdy syn mówi swym znajomym, że się na tobie zawiódł. Ty nie możesz sobie spojrzeć w twarz, masz dość obrazu. Wiem, jak to jest i jak potrafię ponieść nauk, gdy syn mówi swym znajomym, że się na tobie zawiódł. Ty porażka jest jak wyrok za oddanie kilku strzałów. Biały noc, sen to kat, najlepszy przyjaciel koszmaru. Wiem, jak to jest widzieć świat z różnej perspektywy, jak muzyka pomaga mi podnieść się w trudnej chwili. Zawsze jestem jedyny. Sensu. Wiem, jak to jest nienawidzieć po zdradzie, gdy najlepsze wspomnienia potrafią obrzydzić pamięć. Jak dajesz dłoń, wiedz, że po chwili stracisz ramię.

jak to jest zaufać komuś bezgranicznie, gdy próbują się wyprzeć, wokół nie znać istnień, gdy każdy zyskiem mierzy ciebie jak turystę, a ty liczyłeś na przyjaźń, nie myśląc, czy to korzystne. Wiem, jak to jest i jak potrafi ponieść nauk, gdy syn mówi swym znajomym, że się na tobie zawiódł, ty nie możesz sobie spojrzeć w twarz, masz dość obrazu. Wiem, jak to jest i jak potrafi ponieść nauk, gdy syn mówi swym znajomym, że się na tobie zawiódł. Ty porażka jest jak wyrok za oddanie kilku strzałów. Białe noce, sen to kat, najlepszy przyjaciel koszmaru. Wiem, jak to jest poświęcić przyszłość, by ją zdobyć. Wiem, jak to jest poświęcić przyszłość, by ją zdobyć. Czy dałbyś radę przejść połowę drogi, wątpię. Wiem, jak to jest poświęcić przyszłość, by ją zdobyć. Czy dałbyś radę przejść połowę drogi? Wątpię, jak skromny body kusił postęp. Wiem, jak to jest poświęcić przyszłość, by ją zdobyć. Czy dałbyś radę przejść połowę tej drogi? Wątpię, jak skromny body kusił postęp. Kto powiedział, że to... Kto powiedział, że to ma w ogóle rozsądne? Kto powiedział, że to ma być w ogóle rozsądne? Kto powiedział, że to ma być w ogóle rozsądne? Kto powiedział, że to ma być w ogóle rozsądne? Jak to jest, kiedy całujesz słodkie usta śmierć, gdy przez korzenie mówią, że w tobie jest brudna krew. Każde wspomnienie, dobre, złe, wycięte jak ze zdjęć. Telefon milczy, bliskich brak, zostałeś tylko tłem. Wiem, jak to jest zaufać komuś bezgranicznie, gdy próbują się wyprzeć wokół, nie znać istnień. Gdy każdy zyski mierzy ciebie jak turystę, a ty liczyłeś na przyjaźń, nie myśląc, czy to korzystne. Wiem, jak to jest poświęcić przyszłość, by ją zdobyć. Czy dałbyś radę przejść połowę tej drogi? Wątpię, jak skromne budy kosił postęp. Kto powiedział, że to ma być w ogóle rozsądne? Wiem, jak to jest znienawidzić po zdradzie, gdy najlepsze wspomnienia potrafią obrzydzić pamięć. Jak dajesz dłoń wietrze, po chwili stracisz ramię. Spokój ma nóż na gardle, a ty chcesz odciąć pamięć. Z nakrycia został pusty talerz.

0: Może jestem naiwny, inaczej nie ma to sensu.
1: Wiem, jak to jest widzieć świat z różnej perspektywy. Jak muzyka pomogła mi podnieść się w trudnej chwili. Zawsze jest jeden żywy, nawet bez happy endu. Może jestem naiwny, inaczej nie ma to sensu.

No dobra, powiedzieliśmy trochę o ambitnych rzeczach w Pick of Arab Show. Zmieniamy teraz kierunek, bowiem lecimy w kierunku Francji. Caris, to przed nami. Klasyk już w tym momencie francuskiej trapowej sceny, który po latach wraca z tym swoim klasycznym trapowym brzmieniem, od którego już jakiś czas temu odbił na rzecz eksperymentowania może trochę z takimi bardziej klubowymi brzmieniami, bardziej popularnymi niż właśnie w to stare, agresywne, mocne dudnienie francuskiego trapu. Oczywiście mamy tutaj człowieka doświadczonego, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o życie, no bo przecież Caris wylądował w środku konfliktu, który się toczył, z tego co pamiętam, w Wybrzeżu Słoniowej wtedy, i gdzieś widoki wojny go doświadczyły i go ukształtowały. No i tutaj Caris wraca w tej formie, przez którą wielu słuchaczy go pokochało i kocha go do dzisiaj. Więc jeżeli macie tam jakiś dobry bas w samochodzie, to koniecznie musicie dać głośniej.

S-V-R-A-N. Le sevranais.

0: Kawa Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach radia Bon Ton.
1: Disco!

0: Dużo weteranów sceny dzisiaj, a to nie jedyni. Wracamy do Polski, bowiem Tede wydał płytę z okazji 20-lecia Essendę Mylfon, w tym przypadku Ksexendę Mylfon. Płyta wypełniona follow-upami do kultowej płyty TDFA i płyta naprawdę solidna. Nawet pomimo tego, że stoi mocno na tym motywie follow-upu, w który Tede się ładuje nie pierwszy raz też zresztą, to pokazuje jednak, że doświadczenie i gdzieś ten powrót do tej klasyki dalej się sprawdza. Niesamowita energia na całym krążku.
1: Musimy zacząć od powiedzenia, które pamiętają wszyscy. 20 lat temu pamiętałeś to ty, pamiętałeś ty, a zwłaszcza ty, dziewczynko, więc powtórzmy je teraz razem. A brzmi ono: wiesz, kim tańczysz?

0: Reklama.
1: Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
0: Reklama.
2: Hallelujah, Murphy Morning!

Dzisiaj tak raz bęgery, raz coś ambitnego. Raz bęgery, raz coś ambitnego. To teraz pora na coś ambitnego, czyli bardzo mocną, politycznie też naznaczoną płytę od Vince'a Staples, który powraca po kilku latach. Po dwóch konkretnie. Wcześniej wydał całkiem udane Dark Times. Była to chyba moja jego ulubiona płyta, tak szczerze. Przynajmniej taka, której najczęściej od niego słuchałem, zwłaszcza w ostatnim czasie. A teraz dostaliśmy coś o wiele cięższego, bo też nie ucieka on właśnie od takiego brzmienia wręcz momentami punkowego, gitarowego, mocnego, ale to z kolei coś dla tych, którzy też lubią trochę porozkminiać, co tam ci raperzy nawijają i jakie przesłanie za tym wszystkim się kryje. To jest dla was.

No a na koniec pick-up show FK Twigs, Lil Yachty, On Your Mind, ich kolaboracja, która nam tutaj zamyka dzisiejszy odcinek. Pozycja jak na może nasze show, nietypowa, ale naprawdę jakościowa. Także jeżeli chcecie coś troszeczkę znowu innego, ale jeszcze bardziej innego, nawet jeszcze bardziej niż to, co przed chwilą usłyszeliście, coś bardziej elektronicznego, to to jest coś dla was. Ja się wam oczywiście kłaniam, Janek Zieliński, Radio Bonton, Pick Up Rap Show. Za tydzień słyszymy się w kolejnych premierach, tym razem z Lipca.

0: Rap Show, czyli godzina najlepszego rapu na falach Radia Bon Ton.
1: Reklama. Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
4: Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Yeah.
1: Młodzi kierowcy pod specjalnym nadzorem. Wchodzą surowsze przepisy, nie tylko symboliczny głaz. Berlin zapowiada budowę pomnika polskich ofiar wojny. I koniec podziemnego strajku w kopalni Wujek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbliża się duża zmiana przepisów dla młodych kierowców. 3 września zostaną oni objęci 2- lub 3-letnim okresem próbnym. To oznacza większe ograniczenia. Młodych kierowców będzie też obowiązywać bezwzględny zerowy limit alkoholu, a nie jak resztę 0,2. Będą oni także karani dodatkowym płatnym szkoleniem po zdobyciu 12 punktów karnych, mówi ekspert od bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik.
2: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacyjnych. Po prostu będą cofnięte uprawnienia.
1: Tak samo skończy się sytuacja, w której młody kierowca dopuści się 3 wykroczeń na drodze lub 1 przestępstwa. W przypadku 2 poważnych wykroczeń okres próbny zostanie kierowcy wydłużony o kolejne 2 lata. Władze Berlina oświadczyły, że w miejsce tymczasowego chcą zbudować stały pomnik Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej. W uroczystościach rocznicowych przemawiał burmistrz Berlina. Przypomniał, że to ze stolicy Niemiec wyszły rozkazy mordów milionów ludzi w Polsce. Obecnie formę pomnika pełni kamienny głaz leżący 300 metrów od niemieckiego parlamentu. Zaczął się nowy rok szkolny, po raz pierwszy z obowiązkowymi zajęciami z edukacji zdrowotnej, ale bez części o edukacji seksualnej, która nadal zostaje dobrowolna. To duży błąd, komentuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
3: To będzie przedmiot z wyciętym sercem. Cieszymy się oczywiście, że edukacja zdrowotna wchodzi do polskich szkół. Jest to zmiana tak naprawdę w 100% dobra, ale nie cieszymy się, że pewne fragmenty, pewne segmenty zostały usunięte tylko i wyłącznie dlatego, że był strach polityczny przed tym, co może zadziać się w prawicowych mediach, wśród prawicowych polityków, czy chociażby przy episkopacie.
1: Krytyczny wobec wyłączenia edukacji seksualnej z obowiązkowego przedmiotu jest lider Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Górnicy zakończyli swój podziemny strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zawarł z protestującymi porozumienie, ale strona społeczna nie chce informować o jego treści. Związkowcy informowali za to, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą być zaangażowane firmy zewnętrzne. Koniec wakacji w Zakopanem to dla wielu osób obowiązkowa wizyta na Krupówkach. Dopiero po zakupie oscypków i pamiątek można z poczuciem spełnienia wracać do domu. Mówili o tym naszemu reporterowi ostatni wyjeżdżający ze stolicy Podhala turyści.
4: Kończycie wakacje, zaczynacie?
5: Kończymy dzisiaj.
4: Jak było?
5: My uwielbiam góry. Dużo chodziliśmy, nogi bolą, ale naprawdę warto było.
6: Udała się pogoda, tłum nam nie przeszkadzał.
4: Podobało się dziewczynie?
7: Tak, bardzo fajnie było.
4: Do szkoły trzeba iść, co?
7: Tak, niestety trzeba.
6: A tu niechętnie.
4: Góry, ale Krupówki. Też może być.
5: A to tak już, żeby tradycji stało się zadość.
1: Sezon turystyczny na Podhalu nadal trwa. We wrześniu do Zakopanego zjeżdżają studenci i seniorzy. Sport. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego wczoraj Dawida Kroczka w roli trenera występujących w Ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Wcześniej Szulczek był asystentem Kroczka. Raków po 6 kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Jutro pogoda będzie sprzyjać spacerom. W większej części kraju zachmurzenie umiarkowane albo duże, ale pojawi się też sporo słońca. Deszczu niewiele, raczej przelotny. Na termometrach od 21 do 25 stopni.
8: Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2020.

0: 26. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
1: Reklama. Orton Radio. I wszystko gra. Orton Radio. 104,9 FM.

0: Rosyjskie sabotaże nie zatrzymają pomocy dla Ukrainy, deklaruje Unia. MSWiA planuje przedłużenie tymczasowych kontroli na granicy, a Prawo i Sprawiedliwość planuje podnieść państwową dopłatę do wyprawki szkolnej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja nie zastraszy nas i nie odciągnie od pomocy Ukrainie, oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji w obliczu kolejnych ataków hybrydowych na kraje Unii Europejskiej. Mówi Kaja Kallas. Widzimy, jak Rosja uderza w Europę kolejną falą ataków hybrydowych. Chce odciągnąć nas od pomocy Ukrainie. Będzie przeciwnie. Zwiększymy wsparcie dla Ukrainy i inwestycje w naszą obronność. To najlepszy sposób, by powstrzymać Putina. Dziś niemieckie władze poinformowały o dwóch atakach hybrydowych na terenie Niemiec. Potwierdzono, że Rosja kilka tygodni temu próbowała doprowadzić do eksplozji na lotnisku w Lipsku, a dziś w elektrowni węglowej w Brandenburgii. Jeśli zapadną decyzje polityczne, środki na konstrukcję stałej bazy wojsk USA w Polsce znajdą się w budżecie, powiedział minister finansów Andrzej Domański. Zaznaczył, że bezpieczeństwo jest priorytetem, jeśli chodzi o budżet państwa. Minister złożył taką deklarację w kuluarach spotkania G20 w Asheville w Karolinie Północnej. Los prawie 4000 ludzi pozostaje nieznany po ostatniej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 600 zaginionych osób to pracownicy elektrowni wodnych. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
1: Robotnicy z elektrowni wodnych na rzece Trisuli prawdopodobnie utknęli w rozległych sieciach tuneli wypełnionych błotem. W akcji ratunkowej bierze udział międzynarodowy zespół złożony z chińskich i nepalskich wojskowych. Zaangażowani są również eksperci z Indii, Korei Południowej oraz Australii. Liczba ofiar śmiertelnych w Nepalu przekroczyła 1000. Wcześniej informowano, że z 900 ciał zidentyfikowano tylko 4%.
0: MSWiA planuje przedłużenie tymczasowych kontroli na granicy z Niemcami i Litwą o kolejne 6 miesięcy, od 2 października do 30 marca. Resort uzasadnia przedłużenie kontroli funkcjonującym nadal szlakiem migracyjnym przez Białoruś i kraje bałtyckie. Tankuj, płać i płacz, mówią niektórzy. Skończył się rządowy program, tak zwany CPN, wrócił wyższy VAT, a wraz z nim znacznie zdrożały paliwa.
2: O ile tak wiemy dzisiaj?
3: 8,39.
2: Sporo. Jest wybór, można inaczej, da się taniej.
3: Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe.
4: Za stówkę.
2: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Mam 11 litrów, patrzę.
4: Bardzo drogo.
0: Paliwo i diesel mogą być droższe o ponad złotówkę. Ceny gazu praktycznie bez zmian, bo ich rządowy pakiet nie obowiązywał. PiS zamierza, jeśli dojdzie do władzy, zwiększyć kwotę szkolnej wyprawki. Waloryzację programu Dobry Start z 300 do 800 zł zapowiedział Przemysław Czarnek. Stwierdził, że waloryzacja jest konieczna do tego, aby wyrównać start w szkołach dla wszystkich dzieci z różnych rodzin o różnym statusie materialnym. Popularne słodziki mogą mieć długotrwały wpływ na organizm. Naukowcy z Chile wykazali w badaniach na myszach, że sukraloza i stevia zmieniają mikrobiom jelitowy, metabolizm glukozy oraz aktywność niektórych genów. Część tych zmian była widoczna także u kolejnych pokoleń zwierząt, które nigdy nie spożywały słodzików. Badacze podkreślają jednak, że wyników nie można jeszcze bezpośrednio przenosić na ludzi i potrzebne są dalsze analizy. Na razie ciepły wrzesień, jutro od 21 do 25 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie i na południu Polski. Rano możliwe mgły, a w ciągu dnia w ogóle sporo słońca. Zachmurzenie będzie częściowe, miejscami duże, gdzieniegdzie także przelotne opady deszczu. Ale ogólnie w miarę przyjemnie.

Bonton Radio na 104,9 FM.